0: hotelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny w

0: 2.
1: Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: Warszawa.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały.

0: bo to mój zbuntowany anioł.
1: SK2 Warszawa.
2: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Kultura.
1: Paulina Chorwatowska, zapraszam. A dziś naszym pierwszym gościem będzie Joanna Deja, reżyserka filmu Co do kury, z którą spotkała się Agata Chrościak.
2: Moim i Państwa gościem jest reżyserka filmu Co do kury, Joanna Deja. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Utalentowany młody lalkarz, mała wieś na Podlasiu, no i wizja wielkiej kury Marysi. Tak się zaczyna twój film Co do kury, który już za chwilę zobaczymy w kinach. I muszę przyznać, kiedy pierwszy raz zobaczyłam tytuł, to zupełnie nie pomyślałam, że w filmie naprawdę będzie chodziło o kurę. Ta historia tak cię poruszyła?
3: No tak, jak

0: Dowiedziałam się o pomyśle Łukasza i zobaczyłam prototypy kury, no to stwierdziłam, że no to jest coś po prostu niesamowitego. No a jeszcze też zobaczyłam jego wcześniejsze lalki. No myślę, że nie można obok nich przejść obojętnie, no bo Łukasz robi takie mega hiperrealistyczne hybrydy mechaniczne, czyli na przykład żubra wielkości żubra. No i ten żubr wygląda jak prawdziwy żubr. Na tyle, że jak on wyszedł nad zalew przy Białymstoku, no to ludzie po prostu uciekali, bo myśleli, że to jest prawdziwy żubr. Więc naprawdę to robi wrażenie. No i pierwszy raz jak odwiedziłam Łukasza w tej malutkiej wsi Solniki na Podlasiu i zaprosił mnie do swojego warsztatu i zobaczyłam właśnie no mamuta tego żubra, no już trochę w częściach, ale jednak, no to po prostu szczęka mi opadła do ziemi i nie mogłam się pozbierać. Także już wtedy wiedziałam, że jeżeli kura zostanie skończona, no to będzie to coś naprawdę wow.
1: Ta kura robi na tobie dziś największe wrażenie, czy jednak te wcześniejsze prace?
0: Wiesz co, no każda jest inna i każda jest naprawdę wyjątkowa i no nawet piesek, Burek, który jest na linkach i wydawałoby się, że no to jest po prostu zwykły, niepozorny piesek, to naprawdę, mimo że ja już widziałam go tyle razy w akcji, to do tej pory jak Łukasz zaczyna do mnie nim grać, to ja wchodzę z nim w interakcję i po prostu zapominam, że to jest piesek, mimo że on ma linki i jest z drewna. No nie wiem, te lalki po prostu mają w sobie jakąś taką moc, urok, są tak realistyczne i też przez ruchy Łukasza, że on właśnie tak potrafi je oddać, że no nieważne ile mamy lat, to wchodzimy z nimi w interakcję i to mi się wydaje no, takie unikalne i naprawdę wspaniałe.
1: A czy twój pomysł filmowy od razu mu się spodobał, czy jednak trochę musiałaś go przekonywać?
0: Znaczy, początkowo to w ogóle miał być film szybki, który miał trwać 3-4 miesiące, miał być robiony do telewizji, w formacie telewizyjnym. I nikt na początku nie myślał, że to będzie film pełnometrażowy do kina. No natomiast w trakcie zdjęć zorientowałam się, że szkoda tej historii i że po prostu pojawiło się tyle wątków.
1: Historia się mocno rozwinęła w trakcie.
0: Tak, bo jak my zaczęliśmy kręcić, no to była pandemia. Łukasz był odcięty od środków do życia, no bo wszystkie festiwale zagraniczne były zamknięte. On głównie no, w ten sposób zarabia, że na nich gra swoimi lalkami. No i właśnie powstało widmo tej fermy, wielkiej fermy przemysłowej, która no, miała powstać zaledwie kilka metrów od jego domu. No i on właśnie zdecydował się tą kurę wybudować. Więc początkowo to miał być po prostu film o kurze, o walce z fermą. On miał ją zrobić szybko, miały być protesty, no i tyle. Natomiast no, w międzyczasie wybuchła wojna w Ukrainie. Łukasz przyjął uchodźców pod swój dach, Marię z Sabiną i Władzikiem i Sabina stała się taką jego asystentką, z którą no, tą kurę właśnie budował. No plus tego jeszcze nie będę tutaj spoilerować, muszą Państwo sami zobaczyć film, ale bardzo dużo się wydarzyło, Łukasz miał kryzys twórczy, także no wszystko się rozciągnęło na 2 lata.
1: No ale wbrew pozorom właśnie przygarnięcie tej ukraińskiej rodziny no miało duży wpływ na, tak. to, na całą historię i na to, że no, budowa tej kury się w ogóle zakończyła.
0: Tak, bo no myślę, że oni tak sobie pomogli nawzajem, ta kura była taką dziwną formą terapii dla Sabiny. Myślę, że no pozwoliła jej się tak otworzyć od nowa, jakoś sobie zbudować rzeczywistość, bo jak ona się pojawiła u Łukasza, no to w zasadzie przez pierwszy miesiąc ona nie wychodziła z pokoju. W ogóle z nikim nie rozmawiała, no już nie mówię z nami, z ekipą, ale z Łukaszem, z jego rodzicami, z mieszkańcami w Solnikach. Ona po prostu była tak jakby nieobecna. No i małymi kroczkami właśnie zaczęła tak podglądać, co ten Łukasz w tej szopie robi. Myślę, że chyba ciekawość wzięła górę. No i tak powolutku zaczęła wchodzić w proces budowania tej kury i w całe szaleństwo twórcze Łukasza. Więc on zyskał w końcu no, partnera takiego twórczego, z którym mógł dzielić wszystkie te troski, co działa, co nie działa, skąd co wziąć. No też coś mu przytrzyma, przytnie.
1: No też mozolną pracę chyba wykonała,
0: tak, bardzo,
1: jeżeli chodzi o te pióra, bo
0: bardzo.
1: Piór było tysiące chyba.
0: Tak, tak. Sabina ma bardzo dużą cierpliwość i taki spokój w sobie, więc tak, no była takim balsamem dla Łukasza. Więc no myślę, że oni tak w jakiś taki piękny sposób sobie nawzajem pomogli.
1: No właśnie, Sabina później, to też na filmie widać, wyjechała z Łukaszem na festiwal i no, chyba była bardzo zestresowana tym,
0: tak,
1: debiutem.
0: Tak, tak, no ona, tak, znaczy nie chcę tutaj za dużo zdradzać, ale ogólnie tak, wyruszyli w taki tour po festiwalach europejskich. No i raz, że no dla Sabiny to był jej debiut tutaj, ona też w międzyczasie wybudowała swoją lalkę, którą będzie grała, to nie powiem, co to za lalka.
1: Czyli poszła w to.
0: Tak, i no dla niej to też było w ogóle ogromne przeżycie, bo ona tak naprawdę była, no, poza Polską, pierwsza za granicą. Więc w ogóle pierwszy raz widziała, no, inne kraje, zobaczyła, jak ważna jest nauka języka, języków ogólnie, więc no naprawdę dużo...
1: Lekcja życia.
0: Lekcja życia, tak, lekcja życia. I cały ten, bo oni byli całe wakacje w zasadzie w trasie, więc no myślę, że dla niej takie szalone bardzo wakacje. Tak.
1: No sporo czasu minęło już od COVID-u, od wybuchu wojny.
0: Tak.
1: Jak się potoczyły losy tej ukraińskiej rodziny?
0: No obecnie oni mieszkają w Białymstoku. Maria pracuje w szpitalu, Władzik tam chodzi do przedszkola, a Sabina pracuje w zakładzie fryzjerskim jako fryzjerka, więc skończyła szkołę fryzjerską. No i myślę, że ona miała w sobie taką potrzebę, no bo nie zapominajmy, że to jest naprawdę młoda dziewczyna. Jak ona, jak kręcimy film, no to ona jeszcze nie jest nawet pełnoletnia. Jest nastolatką, straumowaną.
1: No i w trudnym okresie przyszło jej,
0: tak,
1: jednak opuścić swoją ojczyznę.
0: Tak, tak. Wszystkich przyjaciół, tak, znajomych, szkołę i tak dalej. Więc no tutaj w Polsce też miała początkowo dużą barierę językową. Ona nie mówiła po polsku, więc to wszystko było małymi krokami. No i chyba ona miała w sobie taką potrzebę stabilizacji, jakiegoś bezpieczeństwa. No jak wiemy, raczej zawód artysty, lalkarza, no to nie daje tego. więc to była dla niej jakaś forma przygody. Aczkolwiek myślę, że to zostało, że to jest w niej i ona faktycznie pokochała to. I kto wie, co się wydarzy. I
1: może hobbystycznie też w jakimś garażu?
0: Być może, no bo jakby lalkę ma, zabrała ją, więc no kto wie. No, no ja myślę, że to jest kwestia czasu.
1: Powiedz, co było najtrudniejsze podczas tworzenia tego filmu? To był ten długi czas, czy namówienie bohaterów, czy zgranie ekipy?
0: Ojej, bardzo dużo było trudnych elementów. Począwszy od... finansowania. Wiadomo, to jest długi, żmudny proces. No, to jest dokument obserwacyjny, więc to jest bardzo dużo dni, godzin u bohatera z kamerą, więc no, cały ten proces zaprzyjaźniania się z bohaterem, w ogóle z wsią. Aczkolwiek, no, to też było bardzo miłe, no bo w pewnym momencie staliśmy się tam po prostu takim stałym elementem. Już mieszkaliśmy u tych mieszkańców, oni nas bardzo serdecznie witali, zawsze coś do jedzenia dawali i tak dalej.
1: Ale długo was przyjmowali jako tych swoich?
0: Oni szybko w ogóle jakoś się na nas otworzyli. I tutaj może taka śmieszna historia, bo w zasadzie większość zdjęć, które były robione do filmu, to ja byłam w ciąży. I na początku, pierwszy trymestr tej ciąży, no to nie najlepiej znosiłam, bo dużo wymiotowałam. No i to właśnie był taki etap poznawania się z nimi. Oni nas tam zapraszali na jakieś grille, coś, tak badali nas.
1: A ty głównie w łazience.
0: A ja głównie w łazience. No i oni później do mnie powiedzieli, że oni myśleli, że ja tak piję. Także może to też no, jakoś był...
1: Ten wstęp mógł być.
0: Tak. Tak. Także też, no w sumie to jest taki, dla mnie też taki mocno znaczące emocjonalnie, no bo właśnie jakby towarzyszyli mi w tej ciąży, no bo już później się nie dało jej ukryć, no więc oni bardzo z taką troską i w ogóle, więc no to no do tej pory mamy bardzo taki serdeczny, bliski kontakt. Natomiast no trudności było bardzo wiele, no bo no różne stany bohatera, różne stany gości bohatera, no raczej my, co chodzi o ekipę, to myślę, że byliśmy taką zgraną ekipą i jesteśmy dalej, bo robimy kolejne rzeczy wspólnie, jakoś tak się dograliśmy.
1: Się.
0: Tak, tak, tak.
1: A czas? Ile to wszystko zajęło? Bo mówisz, że dużo dni trzeba
0: no, długo,
1: było spędzić.
0: No długo, tak.
1: Bo... Tak rozmawiam czasami z aktorami, którzy grają w polskich komediach, to oni czasem mówią, że te zdjęcia to trwają miesiąc, dwa, to jest jakby wszystko i to jeszcze kilka właściwie dni w każdym miesiącu.
0: No nie.
1: To zdaje
0: no,
1: się, że to trwało zdecydowanie
0: tak,
1: dłużej.
0: No tutaj mówię, no dwa lata trwały zdjęcia, więc to jest kawał czasu, chociaż no tak jak rozmawiam to jest z kolegami, koleżankami z branży, no to do dokumentu obserwacyjnego, no to i tak jest nieźle. Tak.
1: Jak na te standardy, jak
0: tak,
1: rozumiem.
0: Tak, tak. Jak na te standardy. No potem cały proces, wiadomo, montażu, postprodukcji, no montaż też trwał, no z dobre pół roku trwał montaż. Bardzo dużo było materiału, też no tam zmieniały się koncepcje, w którą stronę ma ten film pójść, bo naprawdę my moglibyśmy z tego materiału zrobić, myślę, z trzy filmy. Po prostu no tam jest tyle wątków, tyle się dzieje, mimo że wydaje się, że o, to jest jakaś tam malutka wieś na Podlasiu, co tam może się dziać.
1: No nic. Kilka domów na krzyż.
0: Tak, tak, jedna ulica, jeszcze nawet nie do końca wybrukowana, bo ten bruk się kończy w połowie, ale naprawdę tam się bardzo dużo dzieje i to jest nic bardziej mylnego, że marazm. Plus no Łukasza, no to jest po prostu wieczny kalejdoskop i wieczne jakieś przygody. Więc no tego materiału było bardzo dużo i no sam montaż był taki trudny. No myślę, że każdy etap był inny, ale trudny.
1: Oglądałam film i byłam zaskoczona może trochę, że w tych napisach końcowych tak wiele osób pojawiało się z tymi samymi nazwiskami. To znaczy, że rozumiem, że to były całe duże rodziny zaangażowane.
0: No tak, no bo właśnie to jest tak, że jak tam pierwszy raz przyjechaliśmy, no to właśnie ja tak wjeżdżam, to jeszcze było w listopadzie, więc tam szaro, buro, ponuro, padał deszcz, zimno. No i tak mówię, kurczę, no w ogóle nic tu się nie dzieje, dosłownie kilka domów na krzyż, jakieś psy latają i tyle. Więcej kapliczek niż domów. No ale później właśnie z czasem, jak zaczęliśmy poznawać tą wieś, no to się okazało, że tam jest teatr Solniki 44, który działa bardzo prężnie, ma bardzo dużo nagród, jest znany w ogóle na świecie, współpracuje dużo z Niemcami i oni mają cały teatr w stodole, taki profesjonalny, więc tak, jest chór pieśni i tańca, który zresztą występuje w filmie.
1: W pięknych strojach.
0: Tak, w pięknych strojach, też taki prężnie działający ten chór. Jest rzeźbiarz, no i naprawdę po prostu w zasadzie każdy coś robi. Więc no przeżyliśmy szok, plus właśnie no jak powstało widmo tych kurników, no to ludzie tam lokalni zawiązali stowarzyszenie, no i zaczęli walczyć z tym inwestorem w taki sposób tradycyjny, czyli no pisma, odwołania, prawnik, no a Łukasz, który też należy do tego stowarzyszenia, no postanowił właśnie w sposób taki mu najbliższy, czyli artystyczny walczyć, czyli tą kurą. No i właśnie jak my też jeździliśmy na te, znaczy chodziliśmy, bo to było dom obok, na te zebrania tego stowarzyszenia, no to byliśmy pod wrażeniem, jak ci ludzie właśnie są zjednoczeni, jaką fajną wspólnotę tworzą i że właśnie tam naprawdę bardzo dużo się dzieje. Więc tym bardziej szkoda by było, jakby ta ferma no, zniszczyła to wszystko. No, pomijam już piękne krajobrazy i całą przyrodę.
1: To powiedz jeszcze, co dzieje się teraz z Łukaszem, no i czy ta kura przyniosła mu sławę?
0: No, Łukasz wybudował już kolejne lalki.
1: Wzbogacił kolekcję.
0: Tak, wzbogacił kolekcję. W sumie to ciężko mi to opisać, ale to są jakby takie dwa wielkie grzyby, też kilkumetrowe, podświetlane, ruszające się. No bo jego lalki polegają na tym, że aktorzy bądź aktorzy wchodzą do środka, do takich lalek i nimi animują, ruszają. No więc ma teraz dwa grzyby. No i tak, jeździ z tymi, i z kurą, i z innymi lalkami po festiwalach po świecie, gra nimi. Teraz obecnie wiem, że był na Pyrkonie. No ale już całe wakacje w zasadzie ma właśnie zabukowane za granicą, więc działa prężnie. A kura wiem, że jeszcze zostaje wypożyczana przez innych, którzy walczą z fermami. Także ona się stała
1: Sprawdza się.
0: Tak, tak. Stała się trochę takim symbolem właśnie oporu. No bo niestety na Podlasiu to jest plaga, tam dużo jest tych ferm przemysłowych. I właśnie no, inne lokalne jakieś społeczności zwracają się do Łukasza o pomoc. Także...
1: To jeśli chcieliby Państwo zobaczyć, jak wygląda ta kura, o której opowiadała właśnie Joanna, no to koniecznie musicie wybrać się do kin, bo niedługo już pojawi się tam film Co do kury, a właściwie już za chwilę, powiedz, gdzie będzie można
0: tak,
1: go zobaczyć.
0: No akurat jutro będzie można go zobaczyć w kinie Kultura, o 18:00 będzie pokaz, także serdecznie zapraszamy. I już zaraz, bo od lipca trafia do kin w zasadzie w całej Polsce, bo będzie no, w Krakowie, w Poznaniu, w Gdańsku. Na ten moment nie mam jeszcze takich dokładnych dat i godzin repertuaru, ale lada moment to na pewno będzie dostępna, także proszę śledzić media.
1: Media społecznościowe, tak. Internet na pewno podpowie,
0: tak,
1: jak
0: tak,
1: trzeba
0: tak.
1: będzie. Wspominałaś, że pracujecie już razem ze swoją ekipą nad kolejnym filmem, to co to teraz będzie?
0: No, mam dwa projekty w developmencie, też dokumentalne. Na razie tak za wiele nie mogę mówić, bo to jest no development, więc jakby sam początek, a jak to w dokumencie wiadomo, różnie to się może wszystko potoczyć. Z jednym projektem właśnie się dostaliśmy na Doklab, który rusza, więc no myślę, że po wakacjach coś już powinno się bardziej wyklarować, żebym mogła coś więcej powiedzieć.
1: No to w takim razie do zobaczenia po wakacjach. Joanna Deja, reżyserka filmu Co do kury, była moim i Państwa gościem. Bardzo
0: dziękuję bardzo.
2: Budowa Muzeum Getta Warszawskiego na Woli wchodzi w kolejny etap. W dawnym szpitalu powstaje nowoczesna przestrzeń wystawiennicza i edukacyjna, która ma opowiadać o historii warszawskiego getta i jego mieszkańców. Na placu budowy była nasza reporterka Marta Radio.
3: Katarzyna Persson, Muzeum Getta Warszawskiego. Jesienią 2027 roku otwieramy Muzeum Getta Warszawskiego w zabytkowym szpitalu Bersonów i Baumanów. Wystawę stałą, wystawę czasową poświęconą historii getta. Wystawa stała to jest 9 galerii na 7 poziomach opowiadających historię żydowskiej Warszawy od lat 70. XIX wieku przez getto warszawskie po to, co po getcie pozostało. Więc to historia żydowskiej Warszawy, historia getta, która uzupełniona będzie przez wystawy czasowe. Pierwsza wystawa czasowa poświęcona będzie ostańcom z getta, w tym naszemu najważniejszemu ostańcowi, dla nas najważniejszemu, czyli szpitalowi Bersonów i Baumanów, i opowie o tym, jakie miejsce one się odgrywają w Warszawie i jak się do nich odnosimy, jak się w stosunku do nich odnajdujemy. W kompleksie muzealnym znajdzie się również budynek edukacyjny, czyli budynek, dawny budynek okulistyki, to 4 sale edukacyjne wyposażone w różnego rodzaju narzędzia multimedialne, w pełni dostępne, które opiszą historię warszawskich Żydów, historię getta warszawskiego w kontekście Warszawy, w kontekście okupowanej Polski.
4: To projekt 300-milionowy, ponad 300-milionowy, ze wsparciem środków europejskich na poziomie kilkudziesięciu, bodajże 50 milionów złotych. Ale to też projekt bardzo wymagający. Nie tylko z uwagi na bardzo ważny tożsamościowy element, bo jesteśmy w sercu warszawskiej Woli, w dzisiejszych granicach, ale przed wojną i w czasie wojny to było serce dzielnicy północnej i getta warszawskiego. Miejsca, gdzie życie oddało ponad 400 tysięcy mieszkańców naszego miasta. Więc muzeum, które powstaje, to Muzeum Warszawskie. Jesteśmy kilkadziesiąt metrów od dwóch renomowanych warszawskich liceów, Jacka Kuronia i Henryka Sienkiewicza. I społeczności obu szkół od lat opiekują się miejscami pamięci związanymi z murem getta warszawskiego. I bardzo liczymy, że w tych nowoczesnych przestrzeniach edukacyjnych, które powstają w muzeum, będzie się spotykać młodzież izraelska, młodzież polska i na przykład młodzież niemiecka, czy w ogóle młodzież jakiejkolwiek narodowości zainteresowanej tożsamością tego miejsca. To bardzo ważne, bo to, co z mojego punktu widzenia jest takie czasami przykre, to, że młodzież izraelska przyjeżdża tutaj dla ważnych, dla swoich bliskich, dla siebie miejsca, ale nie ma wymiany, nie ma współpracy, nie ma spotkań z młodzieżą polską, a myślę, że nikt lepiej nie jest w stanie budować wspólnej tożsamości niż rówieśnicy. I bardzo liczę, że to muzeum to zmieni. Ale to muzeum to także wielki projekt inwestycyjny, infrastrukturalny, który nie ma co ukrywać, dawał się we znaki okolicznym mieszkańcom. Chciałbym bardzo serdecznie przeprosić za utrudnienia i podziękować za cierpliwość, ale też zakomunikować, że Skarb Państwa, że muzeum jest stroną umowy z dzielnicą Wola, która zakłada za kwotę kilkunastu milionów złotych przebudowy i otworzenie ulic, które znajdują się wokół muzeum, tak by po pierwsze były przygotowane na przyjęcie ruchu turystycznego, po drugie by przyniosły spokój mieszkańcom okolicznych kamienic, za których cierpliwość chciałbym jeszcze raz podziękować.
5: Franciszek Bojańczyk, pełnomocnik do spraw rozwoju Muzeum Getta Warszawskiego. Jesteśmy teraz w podziemnej części. O ile w zabytkowej części naszego kompleksu muzealnego na każdym poziomie mamy jedną galerię, to w części podziemnej, tak jak tutaj, mamy już dwie galerie. To jest galeria numer 6. Za chwileczkę zobaczymy kawałek galerii, czy dużą część galerii 7. To, że to miejsce robi tak duże też przestrzennie wrażenie, nie jest przypadkowe, ponieważ to jest kulminacyjny punkt naszej wystawy. To jest opowieść o tym, co zdarzyło się w okresie lipiec-wrzesień 1942 roku. Pani profesor Katarzyna Persson, chętnie Państwu o tym trochę więcej opowiem.
6: Bardzo dziękuję. To jest rzeczywiście taki chyba najtrudniejszy moment naszej opowieści, czyli to jest koniec funkcjonowania getta w takim podstawowym znaczeniu, kiedy zdecydowana większość jego mieszkańców zostaje zamordowana w Treblince w ciągu kilku miesięcy. Ta przestrzeń jest inna. Jak Państwo widzieli, te poprzednie przestrzenie są bardzo trudne pod względem wystawienniczym, są bardzo małe. Tu jest więcej miejsca. Tu opowiadamy o drodze na Umschlagplatz. W tych poszczególnych salach pobocznych będą kolejne fragmenty dotyczące różnych aspektów akcji likwidacyjnej. Na końcu jest przestrzeń poświęcona Umschlagplatzowi ze świetlikiem, który z góry rzuca na nie światło. W jednej z tych sal znajdziesz też historię szpitala. I to jest dla nas bardzo ważne, bo o tym nie mówiliśmy może jeszcze, ale historia, my nie uciekamy od tego miejsca i jesteśmy w nim osadzeni, również w tym sensie, że historia szpitala towarzyszy nam przez całą opowieść o żydowskiej Warszawie. To znaczy zaczynamy od momentu wybudowania szpitala i potem przez całą historię opowiadamy o roli, jaką szpital odgrywał w niej w tym momencie. Więc tutaj dowiemy się o tym, jak akcja likwidacyjna wyglądała w szpitalu Bersonów-Baumanów, co stało się potem z jego małymi pacjentami. Po tej historii, wyjdę teraz trochę do przodu, po wielkiej akcji likwidacyjnej opowiadamy o tym właściwie zapomnianym fragmencie historii getta warszawskiego od kilku miesiącach pomiędzy zakończeniem akcji a powstaniem w getcie, które to jest ten moment, kiedy w getcie powstają kryjówki, kiedy szykuje się opór cywilny i zbrojny, o którym często nie pamiętamy, a to jest naprawdę kilka ostatnich miesięcy życia, kilkudziesięciu tysięcy ludzi, którzy zostali wówczas w getcie. Potem opowiemy o powstaniu w getcie i potem o tej przestrzeni już pogettowej. Więc to jest ta historia, którą przekazujemy już w tej zupełnie innej przestrzeni pod ziemią.
5: Drodzy Państwo, jesteśmy teraz bliżej części, która jest już rzeczywiście trochę bardziej hałaśliwa, bo tam trwają nawet dzisiaj prace. Części, która znajduje się też pod ziemią, oczywiście jesteśmy na poziomie minus 2, ale w części bliżej budynku administracyjnego. I to jest dobry moment, żeby jeszcze trochę wrócić do tego doświadczenia zwiedzających, które w przyszłym roku będziemy udostępniać podczas otwarcia muzeum. Wejście do Muzeum Główne będzie od ulicy Śliskiej, czyli od tej północnej strony, przez budynek, który nazywamy budynkiem administracyjnym. Następnie schodami bądź windami zwiedzający będą udawali się na poziom -1. Tam będą mogli kupić bilety i albo pojechać na górę na początek wystawy stałej, albo jeżeli przyjdą na jakieś wydarzenie specjalne, udać się tu, gdzie jesteśmy teraz, na poziom -2. I proszę sobie wyobrazić, że tu będą drzwi, gdzie widzimy ten element metalowy, a za tymi drzwiami po lewej stronie mamy salę audytoryjną, do której właśnie na różne wydarzenia, czy muzyczne, czy filmowe, będzie można przychodzić. To jest sala, która ma mniej więcej 130 miejsc, także całkiem spora przestrzeń głęboko pod ziemią. Ta przestrzeń podziemna właśnie to nie tylko wystawa stała, ale to i sala audytoryjna, i mediateka, o której pani dyrektor wspominała. Także tu oprócz wystawy staje pod ziemią się naprawdę bardzo dużo dzieje. Panie profesorze, jeszcze poproszę o głos. No,
7: dwa zdania. Idziemy jak gdyby od tyłu. Zwiedzamy ten obiekt od wystawy, a cała przestrzeń wejściowa jeszcze dzisiaj jest niedostępna, bo trwają tam prace. To będzie funkcjonowało w ten sposób, że stworzyliśmy westybul, taki głęboki podcień ze względu na klimat i wyhamowanie ludzi, żeby oczekując na wejście mogli się troszeczkę zreflektować. I później robiliśmy kilka takich barier, żeby przymusić zwiedzających do tego, żeby weszli w poważną atmosferę, mówiąc prosto. To nie jest zwykłe muzeum, to jest muzeum o martyrologii. W związku z tym droga dojścia do wystawy jest dosyć wydłużona i tam będą się znajdowały takie przestrzenie, które mają również jakąś treść. Nie chcę powiedzieć, że symboliczną, ale na pewno są narracyjne. I do narracji użyliśmy specjalnych materiałów. To całe muzeum będzie z betonu i z betonu, który jest lastrikiem. Dlaczego? Stwierdziliśmy, że nie damy kamienia, jest zbyt elegancki. Damy materiał pospolity, ale dobrze wykonany, o charakterze pospolitym, naturalny. Dzisiaj lastryko jest strasznie modnym materiałem i stwarza niesamowite możliwości architektoniczne, ale nie tym kierowaliśmy się, wybierając to lastryko. Kierowaliśmy się faktem, że w budynku szpitala posadzki były lastrykowe. To jest po prostu nawiązanie. Mijaliśmy kolorowy beton barwiony w masie, o którym mówił pan prezes. To było też wyzwanie, żeby w odpowiednim momencie to wykonać, żeby tego nie malować, żeby to był materiał naturalny. No, niebawem państwo zobaczycie już, jak to będzie wyglądało po wykończeniu. Spodziewam się, że to będzie bardzo oszczędny w wyrazie architektonicznym budynek.
5: Zależy nam na tym, żeby pokazać też państwu to, że to, że wystawa powstaje w szpitalu Bertrandów i Baumanów, jest oczywiście kluczowe, to jest dla nas najważniejszy budynek, ale mówimy tutaj o całym muzealnym kompleksie. Mamy dwa budynki zabytkowe, które pan profesor Wowczak wspominał podczas tej części prezentacyjnej. Mamy szpital oraz pawilon okulistyki, który jest po mojej prawej stronie. Mamy dwa nowe budynki, czyli budynek techniczny, który jest za moimi plecami, to jest miejsce, gdzie mamy różne rodzaje magazynów, wejście cargo, wjazd cargo do kompleksu muzealnego, oraz z drugiej strony budynek administracyjny w tej części nadziemnej. To jest miejsce, gdzie oczywiście znajdują się biura Muzeum Getta Warszawskiego na kilku kondygnacjach, znajdują się sale konferencyjne. No i oczywiście na poziomie zero, to co widzieli państwo wcześniej, wspominaliśmy to już też jakbyśmy pod ziemią, jest ten podcień, przez który wchodzimy do muzeum. I tu podkreślam, nie tylko do części administracyjnej, ale przede wszystkim do każdy zwiedzający będzie właśnie wchodził od strony ulicy Śliskiej. Pomiędzy tymi budynkami znajduje się przyszły ogród. To jest to, co widzą państwo za moimi plecami. Tutaj trwają prace, ale to będzie przestrzeń zielona, otwarta dla zwiedzających. Nawet gdy muzeum będzie ten jeden dzień techniczny w tygodniu będzie zamknięty, ogród będzie otwarty. No i przed zabytkowym szpitalem Bertrandów i Baumanów, czyli pod ogrodem, znajdują się kondygnacje podziemne, które przed chwileczką widzieliśmy. Także to pokazuje państwu skalę tego projektu. Cztery budynki, podziemne kondygnacje, czyli te nowe kubatury, łącznie ponad 11 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, ponad 3 tysiące metrów kwadratowych przestrzeni wystawienniczej, wystawy stałej i wystawy czasowej. Także skala jest bardzo duża. To, że mamy logotyp muzeum już widoczny od strony ulicy Śliskiej, prawie kompletny od strony ulicy Siennej, nie jest przypadkiem. Jesteśmy już naprawdę bardzo, bardzo blisko mety.
2: To nie są dobre informacje dla turystów, którzy planują wyjazd w Beskid Sądecki. Na wakacje nie uda się zakończyć prac remontowych na zamku w Rytrze w Dolinie Popradu. Na szczyt góry ponownie będzie można wejść dopiero jesienią, mówi wójt gminy Rytro Jan Kotarba.
8: Wykonawca ma czas do końca tego roku, ale myślę, że wcześniej, gdzieś na jesień już powinniśmy zamek udostępnić dla turystów. Rekonstrukcja baszty plus zadaszenie, budowa bramy wjazdowej. Naprawdę atrakcja będzie tutaj jeszcze większa niż jest do tej pory. Widać po tym, jak jest zamknięty zamek, ile telefonów jest, kiedy będzie otwarty, bo turyści chcą tam być.
2: A dodajmy, Ryterski Zamek jest jedną z największych atrakcji turystycznych gminy Rytro, ale też całej Doliny Popradu. Rocznie to miejsce odwiedza około 50 tysięcy turystów.
9: Kultura.
2: Paulina Chorwatowska, zapraszam. To idealna pozycja na wakacje, zwłaszcza jeżeli chcemy choć trochę uciec od tłumów. Wyspy wokół Sycylii, kraina wiatru i wulkanów. To najnowsza książka Natalii Rosiak, miłośniczki Włoch, autorki bloga Italia by Natalia. Zatem jak dużo mamy wysp wokół Sycylii i czy życie toczy się tam innym rytmem niż na samej Sycylii?
10: Wysp mamy ponad 30, zamieszkanych 14, z czego 10 to wulkany. Zarówno te wygasłe, jak i nadal aktywne, w tym jeden z najbardziej aktywnych wulkanów na świecie, czyli Stromboli. Życie toczy się jeszcze wolniejszym rytmem niż na Sycylii, choć trudno sobie to wyobrazić. Ruch kołowy na większości wysp jest mocno ograniczony, szczególnie dla osób z zewnątrz, nie będących rezydentami. A na wyspie Alicudi, najdzikszej z całej czternastki, w ogóle nie ma dróg, są tylko ścieżki dla pieszych i mułów. A większość tych ścieżek pokrywają stopnie wyciosane z lawy. Według moich obliczeń wszystkich stopni na publicznie dostępnych ścieżkach jest ponad 7300. I one wiodą po zboczach wygasłego wulkanu. Jedną główną ścieżką można wejść z poziomu portu aż prawie na sam szczyt tej wyspy.
2: Mówi autorka. A które z tych wysp warto odwiedzić? Gdzie zobaczymy najwięcej lokalnego folkloru?
10: Każdą z 14 zamieszkanych wysp warto odwiedzić. Każda jest inna. Każda ma swoje unikalne walory. Z folklorem jest tak, że im mniejsza wyspa, im mniejsza społeczność, tym, mam wrażenie, tego folkloru jest najwięcej. Bardzo ciekawą, charakterystyczną wyspą jest Stromboli, wulkan Stromboli. Ludzie tam są bardzo specyficzni. W ogóle społeczności na tych wyspach żyją w takich bardzo hermetycznych, małych enklawach, takie na przykład na wyspie Filicudi, cała społeczność wyspy to są to jest pięć głównych rodzin, plus trochę ludności napływowej. Wyspie Stromboli są dwie osady, w tym ta mniejsza, Ginostra, bardzo trudno dostępna, w ogóle bardzo ciekawe miejsce. Była to ostatnia wioska w całych Włoszech, która została zelektryfikowana. I tam na stałe żyje tylko 40 osób. Tam nie ma nie tylko samochodów, ale nawet skuterów, ponieważ od portu do wioski prowadzi bardzo stroma uliczka. I tam żaden pojazd mechaniczny by nie podjechał. Jedyny transport, jaki ma tam szansę, to grzbiet osła. Są ludzie, którzy świadczą tam usługi transportu na grzbiecie osła. Te osiołki noszą wszystko, począwszy od materiałów budowlanych i buty z gazem, po śmieci i bagaże turystów, którzy są skłonni zapłacić za taką usługę. Na wyspie Alicudi, jak już wcześniej wspomniałam, w ogóle nie ma dróg, podobnie jak w wiosce Ginostra. Przy czym na Alicudi te niesamowite schody to jest coś, co trudno wyrazić słowami. To trzeba zobaczyć. Ci ludzie po tych schodach chodzą i tak jakby to w ogóle im nie sprawiało żadnej trudności. Dla człowieka, który przyjedzie na Alicudi i nie jest przyzwyczajony, to pokonanie 300-400 takich stopni to jest nie lada wyczyn. To nie są takie stopnie niskie, takie jak znamy, nie wiem, na przykład ze współczesnych budynków użyteczności publicznej. To są stopnie dosyć wysokie, nierówne. Jeden jest niższy, drugi jest wyższy, no jak to ręcznie ciosane. I człowiek, który tam przyjedzie, który nie jest do tego przyzwyczajony, to on po przejściu, podejściu tych 360 czy 400 stopni jest wykończony, spocony, a ci ludzie pokonują te trakty, jakby to, tak jakby to im w ogóle nie sprawiało wysiłku. Co więcej, wyspa nie jest oświetlona. Jedyna lampa znajduje się na dole w porcie, a te wszystkie uliczki nie są oświetlone, w dodatku są wyłożone ciemnym kamieniem. I ci ludzie chodzą bez latarek, oni wiedzą, oni się nie potkną, oni wiedzą, gdzie mają pójść, nie zgubią się, nie potrzebują dodatkowego oświetlenia, to jest po prostu niesamowite. Natomiast jeśli chodzi o zabytki, to wyspy wokół Sycylii no, nie mają zbyt wiele do zaoferowania. Najciekawszą wyspą, gdzie jest najwięcej wartych zobaczenia zabytków, jest zdecydowanie Lipari w archipelagu Wysp Liparyjskich. Na wyspie Ustica miłośnicy starożytności znajdą troszeczkę odkopanych ruin, ale dla człowieka, który się tym specjalnie nie interesuje, nie jest to nic szczególnego. Natomiast na wyspie Favignana, i to jest ciekawe, być może nie jest to zabytek wyjątkowo cenny, jeżeli porównać to do zabytków na Sycylii, ale bardzo ciekawym miejscem jest stara tuńczykarnia rodziny Florio, w której urządzone jest muzeum i w której można zobaczyć, dowiedzieć się, jak wyglądał połów tuńczyka zakazaną już metodą La Mattanza, którą Sycylijczyków nauczyli Arabowie podczas dominacji arabskiej na Sycylii. Muzeum jest bardzo ciekawe. Można tam też zobaczyć stare łodzie do matancy, sieci i dowiedzieć się w ogóle, jak to wyglądało, bo to był bardzo skomplikowany połów, bardzo skomplikowany system połowu, ponieważ no, kilkaset lat temu nie było takich narzędzi, tak jak dzisiaj, takiej technologii. No i tuńczyk, dorosły tuńczyk waży kilkaset kilo i teraz, żeby taką rybę złowić, no to trzeba to było zrobić sposobem. No i właśnie Favignana między innymi z tego słynie i to można dzisiaj zobaczyć w muzeum w starej tuńczykarni.
2: Czym pachną te wyspy i czy do takiej podróży trzeba się jakoś specjalnie przygotować?
10: Wyspy wokół Sycylii pachną morzem. Przede wszystkim pachną morzem, ale pachną też ziołami, które szczególnie wiosną bardzo obficie porastają ścieżki i zbocza. Wyspy pachną rybami, ponieważ kultura każdej z nich skupiona jest wokół kultury rybołówstwa, rybaków i morza. Morza, które od zawsze dawało chleb, dawało zarobek. Niektóre wyspy pachną także siarką oraz siarkowodorem. Wyspa Wulkanu w archipelagu Wysp Liparyjskich słynie z intensywnego zapachu siarkowodoru, który wita przepływających turystów już w porcie. Ale słony zapach morza to jest ten taki podstawowy zapach, taki wspólny mianownik dla wszystkich wysp. I ten słony zapach morza, gdy miesza się z innymi zapachami, to powstają takie mieszanki, których nie da się nigdzie indziej poczuć. Każda wyspa pachnie inaczej, na każdej ten zapach jest bardziej jest specyficzny i charakterystyczny tylko dla niej. Natomiast odnośnie przygotowania to jest bardzo, bardzo rozległy temat. Ja mu poświęciłam bardzo dużo miejsca w swojej książce. Przede wszystkim najważniejsza rzecz to jest zdać sobie sprawę z tego, że tam, gdzie decyduje morze, tam my, turyści, bywamy bezsilni i nie jesteśmy w stanie na to nic poradzić. Z 14 tych wysp tylko dwie mają lotniska. Pozostałe 12 dostępnych jest wyłącznie drogą morską. A z morzem jest tak, że ono od czasu do czasu bywa niespokojne. Im wyższa jest fala, tym większa pewność, że ruch wodolotów i promów będzie wstrzymany. A to może spowodować, że utkniemy na takiej wyspie nawet na kilka dni, nieplanowanych kilka dni. Ja mam za sobą takie doświadczenia. Utknęłam nieraz i na różnych wyspach, ale najbardziej zapamiętałam, ponieważ najbardziej dało mi w kość, utknięcie w listopadzie na wulkanie Stromboli. Tego podstawowa rzecz jest taka, że trzeba się bardzo dobrze przygotować, trzeba to przede wszystkim zrozumieć, bo my nic nie jesteśmy w stanie poradzić na to, że przyjdzie sztorm. ale najgorsze, co można zrobić, to nie przygotować się do takiej podróży. To nie jest wyjazd do Toskanii, gdzie podjedziemy samochodem i jak będzie padać, czy będzie silnie wiało, to możemy co najwyżej zostać w kwaterze. Możemy w każdej chwili odjechać. To są małe wyspy, na których jak utkniemy, to robi się problem.
2: A jak to wygląda, jeżeli chodzi o kulinaria? Czy jedzenie na mniejszych wyspach mocno różni się od tego sycylijskiego lub typowo włoskiego kontynentalnego?
10: Kuchnia wysp bardzo różni się od typowej kuchni Włoch kontynentalnych. Ja w ogóle jestem przeciwniczką takiego określenia jak kuchnia włoska. Twierdzę wręcz, że nie istnieje coś takiego jak kuchnia włoska. To jest tylko taki slogan i pewien wspólny mianownik dla potraw znanych z terytorium Włoch, ale tak naprawdę każdy region Włoch ma własną kuchnię lokalną. I o ile sąsiednie regiony mają te kuchnie dość podobne do siebie, no to już na przykład kuchnia regionów północnych, alpejskich i kuchnia z południa Włoch, z Sycylii, to są zupełnie dwa inne światy. Natomiast w porównaniu do Sycylii nie ma aż tak dużej różnicy. Zarówno na Sycylii, na wybrzeżu, jak i na wyspach przede wszystkim rządzą ryby i owoce morza. To wynika z historii, z kultury. No, to było podstawowe jedzenie dla ludzi w dawnych czasach, kiedy wszelkie inne możliwości były mocno ograniczone. Do tego to, co można było wyhodować na wyspach i to, co można było pozyskać, co wyrosło. Podstawowe warzywa, owoce, oliwki, kapary są bardzo popularne. Kapary są popularne także na Sycylii, ale na wyspach są wyjątkowo popularne, zarówno na wyspach liparyjskich, przykład sałatka eoliana, zawiera dużą ilość kaparów. Pizza eoliana zawiera dodatek kaparów. Kapary są też bardzo popularne na wyspie Pantelleria. To jest z kolei największa wyspa spośród 14 zamieszkanych wysp wokół Sycylii. Ona się znajduje na południe od Sycylii, w połowie drogi mniej więcej między południowym wybrzeżem Sycylii a Afryką. Tam w tamtejszej kuchni z kolei bardzo często łączy się sos pomidorowy z kaparami oraz oliwkami. I na przykład podaje się w ten sposób ośmiornicę z takim sosem. Mnie na przykład to nie przypadło do gustu. Bardzo popularne są surowe owoce morza, a także owoce opuncji figowej, owoce migdałowca, czyli to, co tam na wyspach można spotkać, co tam rośnie naturalnie. No i oczywiście warzywa typowe dla Sycylii, takie jak bakłażan, jak oczywiście pomidory. Pomidory pod każdą postacią, pomidory świeże, pomidory suszone. Na wyspach się suszy pomidory tradycyjnie, tak jak można to spotkać na południu Włoch. Suszy się przed domami, na tarasach, podwieszone, zawieszone przy suficie tarasów, takich typowych tarasów dla tej architektury wysparskiej, szczególnie na wyspach liparyjskich jest to, można to łatwo zaobserwować. Typowa zabudowa liparyjska, typowe domy mają na całej długości budynku zadaszone tarasy z charakterystycznymi okrągłymi kolumnami. To dzisiaj jest bardzo romantyczne i bardzo kuszące dla turystów, którzy wynajmują takie domy, ale tak naprawdę to geneza tych tarasów jest czysto praktyczna, bo właśnie te tarasy lokalizowane tak, żeby był tam dobry przepływ powietrza, służyły mieszkańcom w dawnych czasach, żeby suszyć jedzenie, nie tylko warzywa, owoce, ale też chociażby ryby i mięso.
2: Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej, zajrzyjcie na bloga Italia by Natalia albo do książki Wyspy wokół Sycylii, Kraina wiatru i wulkanów Natalii Rosiak. Będzie można lepiej poznać twórczość Szekspira. To w ramach projektu Szekspir pod gwiazdami. W malowniczej przestrzeni ogrodów Zamku Królewskiego przy Arkadach Kubickiego powstanie scena plenerowa z widownią, gdzie teatr spotka się z naturą, a sztukę z letnią nocą. To właśnie tu 11 lipca odbędzie się premiera spektaklu Sen nocy letniej, a ten stawia wiele pytań, m.in. czy miłość jest wyborem, czy na przykład czarem? Czy to uczucie, czy tylko chwilowe zauroczenie? Spektakl w warszawskiej odsłonie zyska dodatkowy wymiar dzięki muzyce na żywo, piosenkom oraz wyjątkowej oprawie wizualnej. A jak powiedziała nam Maria Wojtyszko, Szekspir był wyjątkową postacią.
11: Wniósł do języka angielskiego i też później do języków, na które był tłumaczony, całą masę przepięknych cytatów, związków frazeologicznych, czy nawet słów, bo Szekspir jak to prawdziwy poeta, jak nie mógł znaleźć słowa, które odpowiadałoby jego myśli, to je sobie po prostu wymyślał. Więc nie tylko Szekspir był poetą, nie tylko słowotwórcą, ale był również genialnym dramaturgiem pod tym względem, że umiał świetnie konstruować fabułę i prawdopodobnie gdyby żył dzisiaj, to byłby bardzo wziętym hollywoodzkim scenarzystą. Szekspir był też wspaniałym psychologiem, bardzo przenikliwym. Wszystkie jego diagnozy na temat istoty ludzkiej, na temat naszych emocji, miłości, zazdrości, pożądania, żądzy władzy, one są aktualne do dzisiaj. Dlatego my celebrujemy Szekspira z ogromną radością i też elementem tego celebrowania oczywiście jest to, że zapraszamy Państwa na takie święto Szekspira, które się będzie odbywać właściwie przez całe wakacje w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie. Od 11 lipca do 19 sierpnia będziemy grali spektakl Sen nocy letniej w wybitnej obsadzie złożonej ze wspaniałych aktorów różnych warszawskich scen. Między innymi będą grali w tym spektaklu Anna Dereszowska, Anita Sokołowska, Bartek Bielenia, Grzegorz Małecki, Dobromir Dymecki, także creme de la creme warszawskich scen. No i jeżeli ktoś z Państwa planuje wycieczkę do Warszawy wakacyjną, jakiś wypad weekendowy, no to jest to taki świetny sposób na zwieńczenie dnia spędzonego na zwiedzaniu. Można sobie usiąść wygodnie na widowni i spędzić uroczy, romantyczny, też śmieszny wieczór z naszymi wspaniałymi aktorami i z Szekspirem.
2: Mówiła Maria Wojtyszko, dyrektorka artystyczna festiwalu Szekspir pod Gwiazdami. A inspiracją dla warszawskiej edycji festiwalu jest popularny festiwal plenerowy od lat realizowany w Pradze i innych miastach Europy Środkowej. Lalki, klocki, kasety i wiele innych symboli z przeszłości. W Kórniku pod Poznaniem powstało Muzeum Dzieciństwa. Odwiedził je nasz reporter Paweł Adamczewski.
12: Maria Wieczorek, założycielka Muzeum Dzieciństwa w Kórniku.
13: No jesteśmy właśnie w Muzeum Dzieciństwa. Jeszcze jest spokojnie, bo to jeszcze przed otwarciem. No i zanim się przejdziemy i porozmawiamy, jak, skąd to się tutaj wzięło, to właśnie skąd pomysł? To jest takie trochę pytanie wytrych, nie? Ale skąd pomysł, żeby Muzeum Dzieciństwa? To chyba nie jest coś takiego typowego, jeżeli chodzi o tematykę muzealną.
12: No, do tej pory takiego muzeum w Polsce nie było, więc niewątpliwie jest to jakieś pierwsze muzeum tego typu właśnie w kraju, bo za granicą takie muzea istnieją i poniekąd właśnie pomysł wziął się stamtąd, bo byłam w Museum of Childhood w Londynie, byłam w Museum of Childhood w Edynburgu, no i właśnie tak pomyślałam, że okej, muzea zabawek w Polsce są, ale Muzeum Dzieciństwa szerzej pojętego, no to nie ma, a przecież dzieciństwo to jest szeroka kategoria i okej, mamy muzea zabawek i w nich owszem, jest wiele zabawek, no ale też dzieciństwo to przecież artykuły szkolne, trudno piórnik nazwać zabawką. To też jakieś tam talerzyki, kubeczki, tak? To też, które też zabawkami nie są. No, więc mamy w Polsce pierwsze właśnie Muzeum Dzieciństwa.
13: Jesteśmy w Kórniku. Czyje to jest dzieciństwo tutaj pokazane? To jest dzieciństwo kurniczan, Polaków, poznaniaków, Wielkopolan. Jak to wygląda?
12: To jest muzeum wszystkich osób, które można powiedzieć urodziły się w XX wieku. Tak bym to określiła. Polaków oczywiście, no bo chociaż mamy też zagraniczne zabawki, no to jednak mimo wszystko tych polskich jest najwięcej.
13: Są, tak jak pani wspomniała, nie tylko zabawki. Trudno było zebrać te wszystkie eksponaty, bo tutaj tak już kątem oka patrzę, to trochę tych gablot jest.
12: Czy było trudno zebrać eksponaty? Sprawiło mi to dużą przyjemność, więc nie postrzegam tego w kategorii łatwo, trudno. To są po prostu lata kolekcjonowania, lata zbierania, lata poszukiwań w internecie, lata poszukiwań materiałów do pracy doktorskiej, bo napisałam doktorat o zabawkach PRL-u, więc jak jeździłam i rozmawiałam z osobami, które w przedsiębiorstwach produkujących zabawki, szczególnie w PRL-u pracowały, no to gdzieś tam właśnie i dowiadywałam znajdowałam się i czasami coś rzadko, bardzo rzadko na palcach jednej ręki można policzyć, ale mimo wszystko gdzieś tam zostało mi przekazane, więc to po prostu wynikło niejako naturalnie. Tych przedmiotów w domu już było tak dużo, że warto było je pokazać światu i zaczęłam to robić na jakichś wystawach czasowych. Pierwsza była w 2017 roku, więc już 9 lat temu w Karpaczu. Natomiast wystawy czasowe mają to do siebie, że po pierwsze zazwyczaj są daleko, czyli jak właśnie mówiłam znajomym z Poznania czy z okolic, że właśnie mam wystawę na przykład w Karpaczu albo w Stalowej Woli albo w Szczecinie, to właśnie było ojejku, dlaczego tak daleko, a gdzieś tutaj na miejscu, więc była taka jakby potrzeba też właśnie tego, żeby no nie jeździć za tym kilkaset kilometrów, tak oglądać, tylko żeby było wyeksponowane, żeby te zabawki, te przedmioty, te eksponaty były wyeksponowane gdzieś tutaj w okolicy. No a druga kwestia to jest taka, że wielu kolekcjonerów, trudno mi powiedzieć, czy wszyscy, chyba nie wszyscy, ale wielu na pewno, ma taką potrzebę w pewnym momencie tego, żeby już przestać tylko zbierać samemu dla siebie, czyli gdzieś tam chować po kartonach, po szafkach. Chciałoby te właśnie rzeczy pokazać światu. Nie mówię, że się pochwalić, może tak też jest, ale na pewno gdzieś tam sprawić, żeby te przedmioty, które cię zachwyciły, no bo kupiłeś je, no to czy kupiłaś, tak? Więc te przedmioty, które gdzieś tam zgromadziłaś, żeby właśnie zaprezentować. No i właśnie stąd potrzeba otwarcia też takiego muzeum. Tym bardziej, że jest parę muzeów, tak jak wspomniałam na początku, zabawek na przykład w Gdańsku, w Kielcach, w Karpaczu, w Kudowie, ale no w Wielkopolsce i jakby tutaj w najbliższej okolicy takiej przestrzeni nie było. No a tak się właśnie składa, że nie dość, że te zabawki kolekcjonuję, to też napisałam o nich pracę doktorską, więc dużo o nich wiem, też oczywiście nie wszystko, więc jest muzeum.
13: Ta kwestia naukowa to pewnie i tak wynikła trochę z pasji do tych zabawek, prawda? To nie jest tak, że pasja pojawiła się po pracy naukowej, po pracy doktorskiej, tylko to jednak pasja była pierwsza, tak mi się wydaje, co?
12: Pasja była pierwsza, no bo właśnie jak zaczęłam gdzieś tam zwracać uwagę na te zabawki, jeszcze nie powiem, że kolekcjonować, ale gdzieś one zaczęły tam orbitować wokół mnie, no to myślałam, bo tak się nawet mówi, że wszystko już jest w internecie, a właśnie się okazuje, że nie ma wszystkiego w internecie i na szczęście dla mnie, bo ja jestem chyba takim trochę, można powiedzieć, kolumbem w spódnicy, czyli właśnie lubię odkrywać coś, co do tej pory nie zostało opisane. Nie mogłabym się zajmować jakąś dziedziną, na której temat już powstało wiele prac, opracowań, książek. No i właśnie okazało się, że nikt dotychczas, bo to był tam 2014, 13, 12 rok, wtedy jeszcze nie powstało zupełnie nic na ten temat, kompletnie. Więc no, zaczęłam to badać, zaczęłam o tym pisać, a już wtedy pisałam doktorat o domkach dla lalek, więc poniekąd zabawki gdzieś tam właśnie już w moim życiu były. Tylko trochę inne, tak? No, bo domki dla lalek nie są naszymi tradycyjnymi polskimi zabawkami.
13: Jak reagują ludzie, którzy tutaj wchodzą? Bo zakładamy, że wchodzą i dzieci, i ich rodzice, no i pewnie te reakcje się trochę różnią od siebie, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej.
12: No, rodzice patrzą na te przedmioty, które tutaj mamy zgromadzone z nostalgią i przez pryzmat właśnie tego sentymentu i wzruszeń i uśmiechu na ustach patrzą, wspominają to, co było w dzieciństwie, chcą pokazać najmłodszym te przedmioty, którymi oni się bawili, więc właśnie to jest często takie, że trudno ich oderwać od gablot. Natomiast dla dzieci mamy zabawki współczesne w muzeum, bo skończyłam też pedagogikę, więc jakby wiem, że dla dzieci uczą się poprzez zabawę, więc co to dla nich za frajda jest patrzeć po prostu na zabawki przez szklaną szybkę, dlatego dla dzieci w muzeum mamy zabawki współczesne do zabawy i dosyć dużo jest tych miejsc, gdzie mogą właśnie się pobawić w tej przestrzeni, więc one z kolei no zdecydowanie bardziej, szczególnie te mniejsze, się bawią tymi zabawkami współczesnymi, szczególnie te młodsze. Czasami tutaj właśnie jest trudno pogodzić tych rodziców z tymi dziećmi, bo dzieci mówią, mamo, chodź, pobaw się ze mną, mama, jeszcze, czy tam tata, jeszcze tylko chwilkę, poczekaj, bo ja, wiesz, coś tutaj zobaczyłam w gablocie. No i te dwa światy funkcjonują dzięki temu też równolegle, bym powiedziała. Natomiast po czasie właśnie, jak już dorośli obejrzą wszystko, bo zazwyczaj to jest szybciej kończą niż dzieci skończą się bawić, no to gdzieś tam mają czas na tę wspólną zabawę, jeśli oczywiście mają ochotę, więc dzieci też są zadowolone z pobytu w muzeum. Jakby inny aspekt, tak, jest tutaj poruszany. Natomiast dzieci też się tutaj dobrze czują i właśnie na tym mi zależało, robiąc muzeum, żeby to nie były tylko gabloty wypełnione przedmiotami, ale właśnie, żeby to było takie miejsce, które łączy pokolenia, bo to jest też ciekawe, że czasami przychodzą właśnie tutaj rodzice z dziećmi, rodzice tak powiedzmy około 30 roku życia, 35-40 różnie, i właśnie często też mówią, przychodzą sami, przychodzą z własnymi dziećmi, ale mówią, ja muszę tutaj mamę swoją przyprowadzić, bo ona będzie pamiętała jeszcze więcej niż ja. Czyli właśnie to jest jakby muzeum dla wszystkich pokoleń. To nie jest tak, że tylko właśnie dla jakichś tam 30-40-latków.
13: Super. To co? To może łyka herbaty i przejdziemy się, co?
12: Tak jest.
13: Zobaczymy, co tu jest. To wchodzimy w takim razie, jesteśmy sobie tutaj w muzeum i mamy pierwszą gablotę i no, mnie trochę przeraża, ale to dlatego, że oglądałem parę filmów strasznych z lalkami.
12: Tak, właśnie. Dużo osób tak reaguje, szczególnie tych młodszych, bo te lalki z dawnych lat, bo tu mamy lalki od już końca XIX wieku, tutaj jest taka ta w czapeczku, to jest właśnie koniec XIX wieku, początek XX wieku, poprzez lalki z dwudziestolecia międzywojennego do lalek z okresu PRL-u. No i te lalki przede wszystkim z okresu PRL-u, z tego co obserwuję od kilku miesięcy tutaj Państwa reakcje, no to właśnie są takie, które już dzisiaj, jakby dzisiaj mamy zupełnie inną estetykę, no i właśnie niektórzy mówią na nie creepy. Więc coś w tym jest o tyle, że zmienił nam się świat i zmieniło nam się postrzeganie właśnie lalek, znaczy przede wszystkim lalek, no bo właśnie to one powodują ten taki dysonans albo jakoś takie coś, że nie czujemy się tutaj z tymi starszymi lalkami dobrze. Z czego to wynika? No pewnie właśnie z tego, że mamy inny świat i

0: okresu PRL-u, no bo ma je u siebie w domu, no to ta lalka gdzieś zawsze właśnie była z boku, zawsze była, nikt nie chciał się nią bawić, nie wiadomo w sumie czemu, ale tak właśnie było i pomyślała, że lepsze miejsce dla niej to muzeum.
1: To co, idziemy dalej?
0: Zapraszam.
1: Idziemy dalej. Gdzie jeszcze są, wiadomo, że wszystkie rzeczy są ciekawe. Tu oczywiście mamy stanowiska dla dzieci, które chcą się teraz pobawić. Są,
0: tak.
1: O, tu jest coś ciekawego, widzę.
0: No właśnie, można wykręcić numer na telefonie.
1: Nie wiem, czy ja będę umiał jeszcze w ogóle, to co?
0: A trzeba podnieść słuchawkę.
1: To ja chyba nie umiem takich rzeczy. Czy co, podnosimy słuchawkę?
0: Ręce są potrzebne niestety.
1: Podnosimy słuchawkę i co? I kręcimy w którą stronę?
0: W prawo. 61 na przykład, bo czy tak nie dzisiaj zaczynamy
1: 61 to...
0: kierunkowego,
1: I,
0: tak?
1: I do końca, numer... tak?
0: Tak, do końca. Teraz jedynka. No trzeba było się i teraz numer trzeba do babci na przykład. 8, 3, 4 i tak
1: okay,
0: dalej.
1: Dobra. No nie wiem, czy nasi słuchacze pamiętają takie telefony. Mam nadzieję.
0: Trudno mi powiedzieć. Jeśli nie, to zapraszamy do muzeum. Właśnie zawsze tutaj można skorzystać, zobaczyć, jak to było kiedyś. Mamy też właśnie kasety magnetofonowe. Też dla dzieci to jest coś, z czym często mają do czynienia po raz pierwszy tak naprawdę w życiu, no bo teraz już nawet płyt CD nie mamy, więc ani możliwości odtwarzania ich w wielu miejscach, w samochodach, nie w samochodach. Więc tutaj jest możliwość właśnie włączenia kasety magnetofonowej. Przewinięcia jej w lewo, w prawo, zobaczenia, jak to działało.
1: Ołówki są?
0: Był ołówek, właśnie widzę, że muszę dołożyć, bo zniknął.
1: Dobra. To co? Co tutaj dalej jeszcze jest?
0: Dalej mamy klocki, przede wszystkim gablotkę z klockami i z puzzlami i z tego typu konstrukcyjnymi zabawkami. Co tutaj jest ciekawego? Dużo różnych rzeczy. Są bardzo ciekawe klocki z lat 50. Niestety nie ma tutaj na nich danych producenta, ale to, co jest ciekawe, to właśnie zachowały się do nich takie instrukcje, tak, książeczki z obrazkami, co można było z nich zbudować. No i właśnie między innymi można było z nich zbudować Muzeum Lenina w Poroninie, tak?
1: Nie będziemy szli po wszystkim, bo to też nie o to chodzi, żebyśmy zdradzili tutaj to, co się będzie działo, nie? Ale ma pani ulubiony swój eksponat tutaj, tą swoją ulubioną gablotę jakąś? Wiem, że to jest trudno, to jak zapytać o ulubione dziecko, prawda?
0: No, dokładnie. Ulubionej takiej jednej zabawki nie mam. Dużo jest dla mnie po prostu interesujących rzeczy. Interesujące są gry planszowe, które mamy tutaj, bo w tej gablocie mamy gry Mastermind, które właśnie, to jest ciekawe, bo były produkowane na licencji i w trzech wymiarach. Mini tutaj jest standardowa wersja i tu jest, jak widać, Super Mastermind. Natomiast mimo tego, że mogliśmy je wydawać, to jednak mimo tego były nasze tutaj polskie gdzieś tam próby stworzenia swoich własnych gier, gra logiki super, tak? Tutaj na przykład właśnie polscy producenci tego typu gry tworzyli. To, co jest też ciekawe, też tutaj w grach planszowych, tylko tutaj obok, to jest gra Grzybobranie.
2: Mówiła Maria Wieczorek, założycielka muzeum. Warszawa Singera po raz 23 połączy muzykę, historię i kulturę. Od 22 do 30 sierpnia stolica zamieni się w miejsce spotkań z kulturą żydowską. W programie m.in. koncerty, spektakle, występy, debaty i wydarzenia plenerowe. Festiwal przypomni o historii żydowskiej Warszawy, ale pokaże też współczesne oblicze tej kultury.
3: SK2. Kultura.
4: Zapraszam, Anna Łobocka, a na początek rozmowa Agaty Chruściak z Andrzejem Markowskim o przewodniku Pokochaj Bieszczady.
5: Moim Państwa gościem jest dziś Adrian Markowski, autor przewodnika Pokochaj Bieszczady. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Spotykaliśmy się przy okazji Pana poprzednich książek, takich jak Bieszczady dla tych, którzy lubią chodzić własnymi drogami, czy Bieszczady dla tych, którzy chcą je poznać naprawdę. To były takie książki opowieści, dogłębne kompendium wiedzy dla zainteresowanych. To dlaczego to
6: jedno i drugie?
5: Przewodnik. Przewodnik, taka jest tak mocno skrócona wersja.
6: Tak. Ta książka jest pisana z zupełnie innej perspektywy. Ona jest na wskrość praktyczna. Chodzi o to, że w tych pierwszych zawarłem bardzo dużo różnych opowieści, jakichś moich przeżyć, historię, moją własną historię.

0: one również są sprzedawane między innymi książki. W ogóle polecam odwiedzić pewnie miejsce. To tam właśnie miałem taką rozmowę, z której wynikało bardzo jasno, że takiego prostego przewodnika o Bieszczadach to nie było i się nie ma, a wszyscy się dopytują tak przybyło. Ja się troszkę zdziwiłem, bo aczkolwiek z literaturą bieszczadzką jestem troszeczkę na bakier, to znaczy nie bardzo czytam.
1: Piszę, ale nie czytam.
0: Tak. Trochę jest tak, że szef bez boku chodzi. Czytam różne inne rzeczy, ale o Bieszczadach nie bardzo. I rzeczywiście przypomniałem sobie, że bardzo dawno temu, kiedy chciałem odnowić swoją znajomość z Bieszczadami, to rzeczywiście zaopatrzyłem się w jakiś tam przewodnik, ale to naprawdę było strasznie dawno temu. I on był potwornie skomplikowany. Znaczy, ja właściwie nie skorzystałem zupełnie z tej książki, bo każdy opis był niezwykle historyczny, dogłębny, no i niebotycznie nudny oczywiście.
1: Niekoniecznie dla tych, którzy by się chcieli zakochać w tych Bieszczadach.
0: No nie, absolutnie. Mnie ten przewodnik odstraszył, znaczy nie odstraszył mnie od Bieszczadów, tylko od czytania, bo tak naprawdę nie bardzo wiedziałem, po co mam go czytać. I w ten sposób nie powiedziałem tego wtedy, bo jeszcze nie wiedziałem, jak się losy potoczą. Natomiast w ten sposób urodziła się ta książka, czyli przewodnik, który zawiera co prawda wszystko, ale jest prosty i łatwy. Taki, który można wziąć do ręki, można z nim chodzić, można go przeczytać właściwie w jeden wieczór, jeśli ktoś ma ochotę. I zapozna się zarówno z trasami, z górami, jak i odrobinę z historią. To jest chyba najkrótsza historia, jeszcze tak, jaką mogę sobie wyobrazić, bo ja ją skracałem nieskończoną już razem, żeby to zawrzeć wszystko w pigułce i zrozumieć, na czym polega na przykład problem polsko-ukraiński. No jednym słowem, jest tam wszystko, natomiast bardzo krótko, bardzo praktycznie. No takie było założenie.
1: No przewodnik to ma być taka propozycja na tygodniowy pobyt. Proszę powiedzieć, jak pan dobierał miejsce, które się w tej książce znalazły, no bo tu jeszcze pewnie trzeba było dokonać jakichś cięć.
0: Troszkę szukałem.
1: Tydzień, ale tak naprawdę dwa.
0: Dokładnie tak, jak pani powiedziała. Znaczy, nie da się tego zrobić, nawet takiego wstępnego zapoznania się z Bieszczadami, jeśli oczywiście ktoś chce. No to tydzień to jest odrobineczkę za mało. Ja chodziłem z tą myślą dosyć długo, ponieważ mój redaktor

0: i stwierdziłem, że no nie ma innej rady tak naprawdę, jak podzielić to wszystko na dwie części. W pierwszej części zawrzeć tylko i wyłącznie pudy, a w drugiej to wszystko, co jest poza pudami. Czyli mamy tam i solinę powszechnie znaną, i nieistniejące psie, mniej znane zdecydowanie. Jakieś podróże pieszych posionek na granicę ukraińską. No jest tam tego jakby cała lista.
1: No to może właśnie zacznijmy od tych górskich szlaków. To jest pierwsza część tego przewodnika. Opisuje pan tam Bukowe Berdo, Tarnicę, Wielką Małorawkę. Od czego tu zacząć? Co dla Sylwii, a co dla rodzin?
0: To są wszystko góry, które każdy, kto zna Bieszczady, musi poznać w pewnym momencie. Większość z nich znajduje się w Bieszczadzkim Parku Narodowym i od tych zazwyczaj się zaczyna. Mniej poza parkiem i tam jest właściwie zupełnie pusto. Ja w tym przewodniku pominąłem jedno tylko miejsce, aż jedno pasmo odrętu, które no ono na początek nie jest. No nie tylko moim zdaniem. Tam widok szczególnie nie ma. Jest chata socjologa schroniska. To oczywiście warto odwiedzić, ale to niekoniecznie jest ten pierwszy tydzień. Natomiast poza pasmem odrytu całe Bieszczady Wysokie tam się znalazły. No i musiałem tam dokonać pewnych bardzo praktycznych rozróżnień, których rzeczywiście w przewodnikach nie ma. Znaczy na forach można się spotkać z takimi dość oczywistymi pytaniami, a jaki rozkład jazdy mają busy na przykład, bo potem się poruszamy busami. Musiałem te wycieczki podzielić na takie, które możemy częściowo przynajmniej odbyć samochodem, wtedy kiedy chodzimy w jednym miejscu i schodzimy tym samym, to są takie góry.
1: A są takie, gdzie się tak nie da?
0: Znaczy oczywiście zawsze można. Zawsze można wyjść i zejść. No czasami tak się robi, kiedy ktoś jest zmęczony, kiedy po prostu chce wejść i poleżeć, powygrzewać się na słońcu, podziwiać widoki i wrócić, nie mam ochoty, na 4 czy 5 km pieszej trasy albo więcej. Ale no wtedy widzi się zdecydowanie mniej. W związku z powyższym korzysta się z busów, które są takim miejscowym rozwiązaniem, bardzo skutecznym. Takie prywatne inicjatywy, kilkanaście osób, coś takiego wchodzi, można to złapać po drodze, można pójść na postój, bo są tam, jest takich kilka miejsc, gdzie one zazwyczaj jednak stoją. Można też również po to zadzwonić, żeby nie uprawiać po prostu jakiejś strasznej ekwilibrystyki, bo no rzeczywiście no można, ja przewidziałem taką możliwość, ale ja tego nigdy nie robiłem, że zostawiamy samochód na parkingu, następnie robimy trasę ileś tam kilometrów, po czym robimy busa, żeby wrócić do tego samochodu. No można. Tak, można taką ekwilibrystykę uprawiać, tylko po co? W związku z powyższym tam jest opisana kwestia transportu, jest mi dosyć dużo miejsca poświęcone. No również kwestia noclegów, sklepów, jedzenia, no takich zupełnie podstawowych spraw, których znaleźć właściwie nigdzie nie można, chyba. Jedna z takich ciekawostek, którą od dawna chciałem opisać, ale jakoś nigdy mi nie starczyło na to miejsca, kwestia zupełnie praktyczna, właśnie się rozwiązała, kiedy pisałem ten przewodnik, czyli kwestia telefoniką odbudu. Bo tam była taka historia, że w bardzo, bardzo wielu miejscach mieliśmy zasięg sieci ukraińskich, a nie polskich. Większość z osób odwiedzających Bieszczady nie bardzo zdawała sobie z tego sprawę. Znaczy miała oczywiście włączony roaming. Nie patrzyła, w jakiej sieci są.
1: A potem przychodził
0: taki rachunek, że pamiętajcie narody. Wiem, sam padłem ofiarą tego zjawiska kiedyś tam. I chciałem to opisać wiele razy, natomiast jakoś nigdy mi nie starczyło miejsca, ale problem się rozwiązał. I to rozwiązał się właśnie, kiedy pisałem. I czyli Ukraina weszła do takiej strefy roaming like home. Czyli de facto no, możemy z tego korzystać tak samo jak w Unii Europejskiej. Na szczęście, bo tam jest cały pas ciągnące się ze wschodu na zachód, czy jak to powiedzieć, z zachodu na wschód, pomiędzy pasmami, które właściwie zasięgu polskich sieci jest pozbawione.
1: No to proszę powiedzieć, gdzie na początek, gdzie się udać tego pierwszego dnia, żeby się tak bardzo nie schodzić, ale no już coś.
0: Ja bym zaczął od czegoś innego. Kiedy? Ja myślałem, że to ja jestem jakimś odludkiem, czy jestem aspołeczny, natomiast niedawno gdzieś w telewizorze tak się zdarzyło, że siedziałem obok pani, rozmawialiśmy o górach, która była dla odmiany tatrzańska. Mhm. I okazało się nagle i niespodziewanie, że ona ma ten sam problem, który mam i ja. To znaczy musi jeździć przed sezonem albo poza sezonem. Albo po sezonie. Przed albo po. Dlaczego? No, Tatra,
1: nie chcemy być w kolejce.
0: Tatra, to jest oczywiste, na Bieszczadach to oczywiste nie było. To nie było oczywiste przez wiele lat. One nie były tak tłumnie odwiedzane, one nie były, no i do dziś nie są na szczęście tak zdeptane.
1: No ale jednak stały się dużo popularne.
0: Ale w ciągu tych ostatnich 10, czy może troszkę mniej lat, one stały się naprawdę bardzo znane. Już kiedy pisałem te pierwsze książki, to miałem problem z sezonem. Potem jeszcze raz przez przypadek trafiłem na taki moment, że to był długi migrant po życiu. Ja po prostu nie wiedziałem, gdzie jestem. To było jakieś kompletnie inne miejsce, zupełnie nie moje. No niestety, tak to jest i od tego nie uciekniemy. To oczywiście jest bardzo dobrze dla mieszkańców Bieszczadu, bo dzięki temu ten region może się rozwijać. Natomiast no, z punktu widzenia takiego, może nie tyle turysty, co wędrowca, chyba Zbigniew Herbert kiedyś mówił, że on chce być turystą, tylko to różnikiem, to znaczy to różnikiem. No to jest koszmar.
1: No to kiedy?
0: Przed sezonem i po sezonie, czyli czerwiec powiedzmy, to nawet wcześniej, czerwiec powiedzmy. No i po sezonie od września do listopada, to zależy od tego, jak ciepło jest rok, ja pamiętam. Nie, mi się zdarzyło kąpać w listopadzie. Było ciepło, tak, no to się zdarza. Niektórzy też próbują trafić na kolory tak zwane.
1: Czyli te zmieniające się jesienne.
0: Tak, cudowne jesienne kolory. No niestety tutaj najlepiej byłoby mieć kogoś na miejscu, kto zadzwoni i powie, słuchaj, zaraz się zacznie. Dlatego, że no wiadomo, no przyjdą przymrozki i koniec, wszystkie liście spadają, prawda?
1: Ale zawsze są kamerki jeszcze pewnie mogą to
0: podglądać. Tak sobie średnio na jeżdżę widać. No to dawniej było w październiku, teraz się raczej przesunęło w stronę listopada. W każdym razie przed i po sezonie. To jest jedna kwestia. Druga kwestia. Jest tam gdzie? No jest tam mnóstwo takich szlaków, które można przejść z dziećmi. No to oczywiście zależy już od nas, tych wędrowców i dzieci. Czy one chcą, czy one nie chcą.
1: Czy są mniejsze, czy są większe, chodzą, czy nie chodzą.
0: No dokładnie tak. Ja widywałem dzieci 7-8-letnie, które z rodzicami sobie chodziły przez Połoninę Caryńską w naprawdę trudnych warunkach. Czyli jakiś październik, czy jakiś kwiecień, niespecjalnie ciepły, tam na górze śnieg leży i wiatr głowę urywa. No i te dzieciaki były bardzo zadowolone z tego. Natomiast no, jestem sobie w stanie wyobrazić, że nie dotyczy to wszystkich dzieci.
1: No to na pewno.
0: Takim najbardziej uczęszczanym, najbardziej znanym, powszechnym, najczęściej odwiedzanym szlakiem jest żółty szlak

0: fizycznie wyrównane.
1: Czyli dla początkujących w sam raz.
0: Tak, no nie daje to przedsmaku, powiedzmy. Ja wolałem te bardziej dzikie odcinki, ale jest to coś takiego naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dostępnego, gdzie jakakolwiek trudność wynosi właściwie zero. To i wcześniej była szlaka, teraz to już było. No i oczywiście, to jest Połonina Wytlińska, to jest wschodni skraj. Wschodni skraj Połonina Wytlińska. No i cała Połonina Wytlińska, aczkolwiek ona jest dosyć długa, nie przedstawia jakichś większych trudności. I Połonina Caryńska też, bo można właściwie wejść i zejść tym samym szlakiem. To jest coś takiego na początek, że tych gór za dużo, powiedzmy sobie szczerze, w Bieszczadach nie ma. Tu nie chodzi o jakieś wielkie

0: jeżeli chodzi o te poza górskie atrakcje, no bo to, tak jak pan powiedział, najbardziej to Solina chyba jest to popularna, szczególnie ostatnio za sprawą nowej atrakcji, czyli kolei gondolowej.
1: No to jest w ogóle przełomowa sprawa. To pierwsza taka inwestycja w Bieszczadach od niewielu lat. Tak naprawdę pierwsza inwestycja taka poważna i zmieniająca.
0: Krajobraz?
1: Tak, zmieniająca krajobraz. Ta kolejka jest fantastyczna. A nie wiem, gdzieś słyszałem, nie wiem czy to prawda, że ma powstać też druga linia tej kolejki. Nie zdziwiłbym się, bo ona jest naprawdę oblegana. Mnóstwo ludzi tu z tego korzysta. No i w ogóle tak, mamy największą zatorę w Polsce, od tego zacznijmy. Jakby tego było za mało, to możemy tak, chodzić sobie po koronę, w jedną kulą, no to robią wszyscy. Możemy zobaczyć ją z lotu ptaka, właśnie dzięki tej kolejce. Możemy ją jeszcze zwiedzić od środka. To jest i taka możliwość. No to trzeba oczywiście wcześniej mówić, to nie jest takie do końca trywialne zadanie, ale...
0: Ale da się to.
1: Ale da się. To naprawdę robi piorunujące wrażenie. I Solina oczywiście jest najbardziej znana, choć de facto gdybyśmy byli formalistami, to to niekoniecznie są Bieszczady, to już Góry Sanocko. No ale tak się przyjęło, że ta Solina jest wizytówką Bieszczady. Koniec kropka. Natomiast oprócz tej Soliny mamy troszeczkę górek, które są

0: ja to ja nie próbowałem tego ten pierwszy tydzień włączać tak samo zresztą jak na popielnika. Włożyłem tam przede wszystkim te miejsca, które są na przykład atrakcyjne, z których zaczynają się kapitalne widoki. No i które są po prostu takimi obowiązkowymi. Czy można być w Bieszczadach i nie wejść na Tarnicę? No może można, ale trochę szkoda, tak? W końcu najbliższa, przynajmniej w tej Polsce, w tej polskiej części. Części Bieszczadów, tak najbardziej wyrazista z krzyżem.
1: A te cerkwie, bo też pan tu sporo miejsca poświęca cerkwią, które wypadałoby odwiedzić, albo można odwiedzić.
0: Ja nie byłem wcale taki do końca pewien, czy

Ja tych zdjęć mam oczywiście mnóstwo, natomiast no nie zawsze pogoda jest taka i oświetlenie jest takie, żeby to naprawdę się dało. Ja nie jestem za pogodą. To już Ania robi znacznie lepsze zdjęcia. No więc wracając do tych cerkwi, ich jest rzeczywiście sporo i to jest takie chyba jedyne w Polsce skupisko.

0: powiedzmy własny pokój. I warto też wyjaśnić, nawet koniecznie trzeba. Bo to jest źródło bardzo wielu nieporozumień i pomyłek. Nie, to nie są cerkwie prawosławne. Nie, żeby było coś tu złego, że można być cerkwią prawosławną. Natomiast one nie są prawosławne. To są cerkwie grekokatolickie. Pozostałe to ludność miejscowej, zwanej Wojkami, przed wojną, dzisiaj już tam zupełnie nieobecne, mieszkające. Jeszcze mieszkają tam gdzieś na Ukrainie, albo właśnie. Cała historia w ogóle kościoła grecko-katolickiego jest bardzo ciekawa. Tych cerkwi rozróżnić się nie da, że prawosławnie o tą grecko-katolickiego.
1: Trzeba trochę poczytać?
0: Nie. Tak,
1: czy w ogóle?
0: Tego się w ogóle nie da, bo to jest dokładnie to samo. Po tabliczce można rozumieć. Natomiast oczywiście jest tam wyposażenie, zachowało się w różnym stopniu. To jest ikonostas, to nie ma, to jest to rozczłonkowane. Ikonostas to jest

0: rozstrzyma drzwiami czyncarskie porty japońskie porty i jest wypełniona ikonami zazwyczaj malowanymi, choć bywały i płaskorzeźbione. Oczywiście to wszystko jest hierarchizowane, są tam rzędy określonych ikon, które przedstawiają określone postacie szantażu. To jest cała dosyć spora wiedza w tej kwestii. Natomiast ta ludność była generalnie grekokatolicka, te cerkwie zostały przejęte przez Kościół katolicki, dzisiaj są kościołami katolickimi.
1: No to na koniec jeszcze powiedzmy trochę o Bieszczadzkiej Kolejce Leśnej, bo to jest chyba taka atrakcja dla małych, i dla dużych, dla wszystkich.
0: No to jest taka bardzo niewymagająca atrakcja. Trzeba po prostu pojechać do Majdanu.
1: Wsiąść do pociągu.
0: Kupić bilet, wsiąść do pociągu i się przejechać. I to rzeczywiście jest bardzo sympatyczne. Na grzyby można to zrobić.
1: No, w sezon trzeba też trafić.
0: Na jesień. Na jesień. Natomiast te grzyby tam są niesamowite. Ja tutaj na Mazowszu w życiu nie mi się
1: takie okazy?
0: No bo robiki po kilogramie. To jest normalne. Ja w życiu tego nie doświadczyłem spotkania z takim grzybem nigdy wcześniej. Tutaj u mnie, u nas na Mazowszu, wielkim rarytasem jest rydz. Tam te rydze można kosą kosić. Ja nie wiem, no w zeszłym roku, ja dobrze sobie przypominam, to po prostu no nieprawdopodobne ilości. One są co prawda odrobineczkę inne niż nasze. To pewnie kwestia gleby. Może jest to jakiś trochę inny gatunek, ja nie jestem na tym specjalistą.
1: Ale faktycznie z rydzów robią tam bardzo różne rzeczy, przetwarzają.
0: Takie ilości, których ja nie widziałem też nigdy.
1: Adrian Markowski, autor przewodnika po Kochej Bieszczady, był moim i Państwa gościem.
0: Dziękuję bardzo.
2: Po dwóch dekadach działalności Muzeum w murach lubelskiej Archikatedry otwarto nową ekspozycję. Znacząco rozszerza horyzonty badawcze, prezentuje cenne pamiątki z obszaru całej archidiecezji lubelskiej. O szczegółach zmian mówi ksiądz Łukasz Trzciński, dyrektor Muzeum Archidiecezji Lubelskiej.
3: Po 20 latach funkcjonowania, bo skarbiec i zakrystia akustyczna od 20 lat funkcjonują jako muzeum, przyszedł czas na historyczne zmiany. To znaczy do tej pory prezentowana była wystawa skarby Archikatedry Lubelskiej. Nazwa zmieniła się nie za wiele, dlatego że nazwa tej wystawy to skarby Archidiecezji Lubelskiej. Po ciekawych obiektach, które tutaj były prezentowane, związanych z Archikatedrą, z Kościołem Jezuitów, dzięki współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, z Historią Sztuki, ze studentami, którzy odbywali praktyki i odbywają praktyki w naszym muzeum. Dzięki kwerendzie, którą przeprowadzili, udało się zgromadzić ciekawe obiekty historyczne, różnorodne, z całej naszej archidiecezji lubelskiej. Było to poprzedzone żmudną kwerendą, potem objazdami, podpisywaniem stosownych umów i tak możemy Państwu zaprezentować wystawę skarby archidiecezji lubelskiej. Może tak krótko, z takich ciekawych rzeczy, które możemy tutaj zobaczyć. Oczywiście są to przykłady złotnictwa szat liturgicznych, dwie ikony, kilka obrazów. W zakrystii akustycznej takim tytułem, motywem przewodnim jest ukazanie wielokulturowości Lublina. Lublin był miastem wielokulturowym, wieloreligijnym. Przez wieki do tej pory tak jest, więc to wielokulturowość chcemy w jakiś sposób pokazać poprzez ikony i obrazy. Mamy przykłady malarstwa wschodniego, ikony. To są ikony unickie, gromadzone jeszcze przez księdza Niechaja, który był jednym z pierwszych dyrektorów Muzeum Diecezjalnego jeszcze przed wojną. Więc są to pamiątki jeszcze z tego pierwszego muzeum, które w czasie II wojny światowej w całości zostało rozgrabione bądź zniszczone. Do dzisiaj przetrwały dokładnie trzy obiekty zidentyfikowane z tej pierwszej kolekcji. Pośród nich są właśnie te dwie XVII-wieczne ikony. Uzupełnieniem malarstwa wschodniego są dwa zachodnie, malarstwo zachodnie. Jeden to obraz holenderski, XVII-wieczny i z przełomu XVI-XVII wieku obraz włoski, przypisywany warsztatowi Guido Reniego. Oprócz tych obrazów, uzupełnieniem tej wielokulturowości, wieloreligijności jest ornat, który był na poprzedniej wystawie, ale ornat, który został ofiarowany przez Żydów lubelskich biskupowi Wnorowskiemu. To też pokazuje tą taką wielokulturowość, wieloreligijność, ale że te religie żyły ze sobą w przyjaźni. tutaj w Lublinie. Jeżeli chodzi o szaty liturgiczne, to od XVI wieku w Zwyż tak naprawdę mamy dwa XVI-wieczne ornaty wypożyczone jeden z kamionki, drugi z naszego seminarium duchownego, ale poprzez szaty liturgiczne pokazujemy różnorodność, bo zobaczymy tutaj misternie kaftowane ornaty z XVIII wieku czy z XVII wieku, kaftowane złotą, srebrną nicią, tkaniny włoskie, tkaniny francuskie, ale też nasze polskie rzemiosło w postaci ornatów kaftowanych chociażby haftem krzyżykowym, czy też wyjątkowy ornat, który jest malowany olejno. Nie haftowany, ale jest malowany olejno, a uzupełnieniem tego jest kawał naszej historii, to znaczy ornaty szyte z pasów kontuszowych. Ale chyba takim najciekawszym obiektem, nie pochodzącym z naszej diecezji, ale wypożyczonym z parafii w Pilicy dzięki współpracy z księdzem Pawłem, który odbywał u nas praktyki, to są ornaty związane z Janem III Sobieskim. Tak krótko, w 1675 roku Jan III Sobieski został odznaczony przez króla Francji najwyższym odznaczeniem francuskim, jakim był Order Świętego Ducha. Z racji tego oprócz wspomnianego orderu, płaszcza orderowego, który jest prezentowany w katedrze na Wawelu, Sobieski dostał od króla komplet szat liturgicznych jako wyposażenie kaplicy w żółkwi. I te ornaty potem z żółkwi trafiły do Pilicy i my je prezentujemy właśnie tutaj na wystawie. Zostały wypożyczone, jest to ornat, dalmatyka i kapa właśnie związane z Janem III Sobieskim. Jeżeli chodzi o złotnictwo, sięgnęliśmy do historii, prezentujemy kawał dziedzictwa naszej archidiecezji. To są trzy gotyckie kielichy, jedyne zachowane na terenie naszej diecezji. Jeden z katedry, jeden z Opola Lubelskiego, jeden z Piotrowina. Jedyna albo jedna z nielicznych gotyckich monstrancji, którą prezentujemy też na wystawie. No i jeżeli chodzi o monstrancji, kielichy, to mamy przekrój właśnie od gotyku aż do XIX wieku. Przykłady złotnictwa z różnych stron, nie tylko zagranicy, nasze polskie, nasze lubelskie warsztaty złotnicze, to wszystko można zobaczyć na tej wystawie. Nie wydarzyłoby się to, gdyby nie świetna współpraca z Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dzięki współpracy z Wydziałem Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
2: Dzięki zaangażowaniu studentów i naukowców udało się zgromadzić unikatowe dzieła, takie jak gotyckie kielichy czy barokowe ornaty. W tym niezwykły zestaw liturgiczny podarowany przez króla Francji Janowi III Sobieskiemu. O powodach zaangażowania królu i studentów historii sztuki, przygotowanie wystawy i ekspozycji wieży trynitarskiej i skarbcu Archikatedry Lubelskiej mówi dr Elżbieta Błotnicka-Mazur, dyrektor Muzeum KUL.
4: Pierwszy powód to taki, że kształcimy studentów historii sztuki i staramy się to od wielu, wielu lat robić w sposób praktyczny. Muzeum niedługo, no, za kilka lat będzie święciło swoje stulecie. Powstało bowiem w 1932 roku i z przerwami funkcjonuje do dzisiaj, a tak naprawdę podstawową misją naszego muzeum od początku było przeznaczenie właśnie dla celów dydaktycznych studentów związanych ze sztuką. Jeżeli chodzi o nasze zbiory, bo to jest podstawa tej współpracy z Muzeum Archidiecezji Lubelskiej, są to zbiory bardzo bogate. Niestety straciliśmy praktycznie w 100% kolekcję przedwojenną, a kolekcja obecna zaczęła się tworzyć tak naprawdę od lat 50. Rok 1956 to są pierwsze dwie bardzo ważne donacje z kuli metropolitalnej wrocławskiej, która jako jedyna kuria odpowiedziała na apel naszego rektora wówczas, kiedy on się pojawił, a druga donacja również bardzo wartościowa z centralnej składnicy muzealnej, która wówczas funkcjonowała w Kozłówce. To jest rok 1956. Później pojawiły się kolejne donacje, trochę zakupów. Kolekcja liczy około 2000 obiektów i są to naprawdę perełki, z których część bardzo niewielką zobaczycie Państwo na wystawie w wieży trynitarskiej.
2: Całość przedsięwzięcia stanowi hołd dla lokalnego dziedzictwa artystycznego, łącząc polskie rzemiosło z dawnymi wpływami malarstwa włoskiego i holenderskiego. Godziny otwarcia skarbca i kaplicy akustycznej można sprawdzić na stronie Archikatedry Lubelskiej, zaś wieży trynitarskiej na stronie Muzeum Archidiecezji Lubelskiej.
5: Kultura. Kultura. Paulina Horbatowska, zapraszam. Kobieca energia na scenie, namioty z widokiem na jezioro i wspólne witanie wschodu słońca przy dźwiękach najlepszej elektroniki. Przed nami pierwsza edycja Free Life Festival, który pod koniec czerwca zamieni okolice Koszalina w prawdziwą oazę letnich brzmień. Co ciekawe, za konsolą zobaczymy wyłącznie kobiety. Artystki, które grywają w Berlinie, Grecji, a nawet na Malediwach. O szczegółach tego dwudniowego święta muzyki i natury Oliwii Kisielewskiej opowiedział nasz gość.
6: Witam serdecznie, nazywam się Robert Machlowiec. reprezentuję agencję eventową Free Life, jestem organizatorem nadchodzącego wydarzenia Free Life Festival.
7: No to właśnie zacznijmy może od początku, czym właściwie jest Free Life Festival?
6: Free Life Festival jest to taki nowy projekt, który powstał niedawno, projekt o zasięgu ogólnopolskim. Tworzymy również inne festiwale w Polsce i w regionie, jak chociażby Festiwal Uzdrowiska w Ustce, który jest organizowany na przełomie lipca i sierpnia, na który też oczywiście przy okazji serdecznie zapraszam. Ale tutaj zależy nam na stworzeniu fajnego, nowego projektu w regionie właśnie festiwalu muzycznego, który się cechuje tutaj wyjątkową scenerią, wyjątkowym projektem właśnie, gdzie będą DJ-ami same kobiety, będzie fajna energia kobieca na scenie, są to DJ-ki bardzo ciekawe, które na co dzień grywają w swoich miastach oraz biorą udział w wielu festiwalach w Polsce, w Europie i nawet na świecie, bo niektóre z nich miały przyjemność zagrać nawet w Malediwach, w Grecji i innych krajach na różnych festiwalach właśnie muzycznych, muzyki elektronicznej.
7: Kiedy dokładnie i gdzie odbędzie się festiwal?
6: Festiwal odbędzie się 26 czerwca oraz 27 czerwca nad Jeziorem Parnowskim. Jest to potocznie znana Cygańska Dolina. Jest to w miejscowości Cieszyn koło Koszalina, także dojazd jest bardzo fajny, jest to bardzo urokliwe miejsce nad jeziorkiem, las, zachody słońca, także naprawdę jeżeli chodzi by tutaj o kwestię wizualną, plener jest przepiękny, będą na pewno bardzo miłe widoki i wspomnienia z takiego festiwalu.
7: A jak wygląda program tego wydarzenia, o której rozpoczynamy zabawę, do której ona będzie trwała?
6: To tak, jeżeli chodzi by o otwarcie festiwalu, otwieramy festiwal o godzinie 17, zapraszamy wszystkich już od godziny 17, można rozbijać się na polu namiotowym, można oczywiście korzystać już z naszej strefy gastronomicznej, którą dla Państwa przygotowujemy. Będą liczne atrakcje sportowe, boiska do siatkówki, stoły do ping-ponga, stół do piłkarzyków, boisko do babingtona i wiele innych takich atrakcji sportowych, z których również będzie można korzystać od tej godziny 17. Od godziny 19 zaplanowane są już występy naszych artystek. Na początku, na otwarcie, tak na dobrą sprawę festiwalu, otworzy festiwal DJ-ka Lady for Sounds. Następnie kolejną artystką będzie DJ Matenen. Po niej zaprezentuje się DJ-ka Monster. I cały festiwal zamknie DJ Dante, która na co dzień grywała w Berlinie. Są to naprawdę ciekawe postacie, na które tutaj gorąco zapraszamy, jeżeli chodzi o kwestie związane z tą muzyką, z koncertami. Następnie planowane są występy do godziny 4 rano. Podejrzewam, że to się przedłuży troszeczkę aż do wschodu słońca, które gdzieś tam w tych okolicach jest o godzinie 4:20. Planujemy wszyscy powitać nowy dzień właśnie wspólnym przywitaniem wschodu słońca. Następnie planujemy zakończyć tą strefę muzyczną i dnia następnego od soboty wszystkich gorąco zapraszamy na rekreacyjne spędzanie czasu na festiwalu. Jak wspomniałem, będą tam dostępne różne strefy rekreacyjne, gastronomiczne. Planowane jest kilka jeszcze dodatkowych atrakcji, które będą tutaj niespodzianką dla Państwa. Jak sprawdzamy na tą chwilę pogodę, zapowiada się naprawdę fajnie, także będzie można mile spędzić czas na plaży, nad jeziorkiem.
7: Ja jeszcze tak dopytam o tą kwestię muzyczną, bo przejawia się tutaj Tropical House, Deep House, Melody House. Czy mógłby nam Pan coś więcej opowiedzieć o tych gatunkach?
6: Są to gatunki muzyczne, które chcieliśmy dopasować do miejsca wydarzenia, jakim właśnie jest jezioro, las, wkomponowany w naturę. Chcielibyśmy, żeby te dźwięki były bardziej melodyjne, lżejsze, typowo właśnie elektroniczne, dopasowane do miejsca wydarzenia, wkomponować się po prostu w otoczenie.
7: I rozumiem właśnie, że oprócz samych koncertów, oprócz samego rozgrzewania publiki muzyką, będzie również mnóstwo innych atrakcji. Wspomniał Pan o food truckach, o strefach rekreacji. Czy możemy troszeczkę dokładniej jeszcze opowiedzieć, jakie atrakcje właśnie przygotowaliście poza samą muzyką?
6: No na festiwalu festiwalu tutaj dodam, że będzie zorganizowany konkurs za najlepsze przebranie festiwalowe. Nagrodą będzie tutaj wejściówka na kolejną edycję, drugą edycję, którą planujemy w przyszłym roku. Dodatkowo, no tak jak tutaj pani wspomina, będą strefy gastronomiczne, gdzie będą całe food trucki, strefy sportowe oraz jakieś tam zabawy nad jeziorem.
7: Dobrze, a gdzie w takim razie nasi słuchacze będą mogli znaleźć wszystkie informacje i zakupić również bilety?
6: Jeżeli chodzi o zakup biletów, zapraszamy na stronę freelife.tix.pl. Szczegóły festiwalu co do godziny, organizacji i innych niezbędnych informacji znajdują się na naszej stronie internetowej www.freelife.space. Tam są wszystkie szczegóły podane, jeżeli chodzi tutaj o takie konkretne informacje, które mogą być ciekawe dla osób, które będą chciały wziąć udział w festiwalu.
7: Jeszcze chciałabym podkreślić, że właśnie jednym z najciekawszych elementów są wyłącznie kobiece składy DJ-skie. I skąd taki pomysł, żeby właśnie to kobiety rządziły nad Jeziorem Parnowskim?
6: Pomysł się wziął z uczestnictwa w wielu festiwali, w wielu wydarzeniach muzycznych, jakie osobiście bierzemy udział w ostatnich latach. Zauważyliśmy, że bardzo ciekawie rozwija się elektroniczna scena kobieca w Polsce i nie tylko w Polsce, na świecie. I dlatego chcieliśmy tutaj w naszym regionie wprowadzić podobny trend, promować tą scenę elektroniczną, typowo właśnie kobiecą, która wydaje mi się osobiście jest bardzo ciekawa, bardzo energiczna i miło się ją słucha.
7: Plusem jest też fakt, że z festiwalu nie trzeba w ogóle wracać. Można tam zostać na noc i co więcej o tym mógłby nam pan powiedzieć?
6: Tak, oczywiście po występach DJ-skich, tak jak wspomniałem, które są planowane aż do wschodu słońca, serdecznie zapraszamy do pozostania na festiwalu i korzystania z przygotowanej strefy sportu i relaksu, które będą przygotowane właśnie dla festiwalowiczów. Będzie można sobie odpocząć, skorzystać z różnych atrakcji sportowych w otoczeniu pięknych okoliczności przyrody i spędzić czas z ludźmi, którzy będą na pewno mieli pozytywną festiwalową energię. Oczywiście dla wszystkich festiwalowiczów biorących udział w naszym festiwalu zapewniliśmy pole namiotowe, na którym będzie można rozbić namiot i spędzić sobie tak naprawdę 2 dni na naszym festiwalu. Również przygotowana jest strefa dla kamperów, gdzie będzie można właśnie przyjechać kamperem. Widok jest piękny, strefa kamperów z widokiem na jezioro. Również taka możliwość jest.
7: No to na koniec, dlaczego każdy powinien wpisać datę 26-27 czerwiec do kalendarza, no i wziąć udział w tym wyjątkowym festiwalu?
6: Bo właśnie w tym terminie, właśnie wtedy na malowniczym jeziorze Parnowskim odbędzie się nasz festiwal. Wydarzenie, które połączy muzykę elektroniczną, naturę i wyjątkową atmosferę. Czekać będą na was utalentowane DJ-ki, które zadbają o niezapomniane muzyczne emocje, plaża nad jeziorem, pole namiotowe, strefy relaksu i sportu oraz ludzie, którzy przyjeżdżają tu po dobrą energię i wspólne przeżycia. To dodam, że nie będzie zwykły weekend. To będą 2 dni pełne muzyki, wolności i wspomnień, które zostaną z wami na długo. Stąd też gorąco zachęcam do zapisania tej daty w swoim kalendarzu i do zobaczenia na festiwalu.
5: A przypomnijmy, Free Life Festival odbędzie się 26 i 27 czerwca nad Jeziorem Parnowskim w Cieszynie koło Koszalina. Lalki, klocki, kasety i wiele innych symboli z przeszłości. W Kórniku pod Poznaniem powstało Muzeum Dzieciństwa. Odwiedził je nasz najmłodszy duchem reporter Paweł Adamczewski.
8: Maria Wieczorek, założycielka Muzeum Dzieciństwa w Kórniku.
9: My jesteśmy właśnie w Muzeum Dzieciństwa. Jeszcze jest spokojnie, bo to jeszcze przed otwarciem. No i zanim się przejdziemy i porozmawiamy, skąd to się tutaj wzięło, to właśnie skąd pomysł? To jest takie trochę pytanie wytrych, nie? Ale skąd pomysł, żeby Muzeum Dzieciństwa? To chyba nie jest coś takiego typowego, jeżeli chodzi o tematykę muzealną.
8: No, do tej pory takiego muzeum w Polsce nie było, więc niewątpliwie jest to jakieś pierwsze muzeum tego typu właśnie w kraju, bo za granicą takie muzea istnieją i poniekąd właśnie pomysł wziął się stamtąd, bo byłam w Museum of Childhood w Londynie, byłam w Museum of Childhood w Edynburgu, no i właśnie tak pomyślałam, że okej, muzea zabawek w Polsce są, ale Muzeum Dzieciństwa, szerzej pojętego, no to nie ma, a przecież dzieciństwo to jest szeroka kategoria i okej, mamy muzea zabawek i w nich owszem jest wiele zabawek, no ale też dzieciństwo to przecież artykuły szkolne, trudno piórnik nazwać zabawką. to też jakieś tam talerzyki, kubeczki, tak? To też, które też zabawkami nie są. No, więc mamy w Polsce pierwsze właśnie Muzeum Dzieciństwa.
9: Jesteśmy w Kórniku. Czyje to jest dzieciństwo tutaj pokazane? To jest dzieciństwo Kórniczan, Polaków, Poznaniaków, Wielkopolan. Jak to wygląda?
8: To jest muzeum wszystkich osób, które można powiedzieć urodziły się w XX wieku. Tak bym to określiła. Polaków oczywiście, no bo chociaż mamy też zagraniczne zabawki, no to jednak mimo wszystko tych polskich jest najwięcej.
9: Są, tak jak pani wspomniała, nie tylko zabawki. Trudno było zebrać te wszystkie eksponaty, bo tutaj tak już kątem oka patrzę, to trochę tych gablot jest.
8: Czy było trudno zebrać eksponaty? Sprawiło mi to dużą przyjemność, więc nie postrzegam tego w kategorii łatwo, trudno. To są po prostu lata kolekcjonowania, lata zbierania, lata poszukiwań w internecie, lata poszukiwań materiałów do pracy doktorskiej, bo napisałam doktorat o zabawkach PRL-u, więc jak jeździłam i rozmawiałam z osobami, które w przedsiębiorstwach produkujących zabawki, szczególnie w PRL-u pracowały, no to gdzieś tam właśnie i dowiadywałam się i czasami coś rzadko, bardzo rzadko na palcach jednej ręki można policzyć, ale mimo wszystko gdzieś tam zostało mi przekazane, więc to po prostu wynikło niejako naturalnie. Tych przedmiotów w domu już było tak dużo, że warto było je pokazać światu i zaczęłam to robić na jakichś wystawach czasowych. Pierwsza była w 2017 roku, więc już 9 lat temu w Karpaczu. Natomiast wystawy czasowe mają to do siebie, że po pierwsze zazwyczaj są daleko, czyli jak właśnie mówiłam znajomym z Poznania czy z okolic, że właśnie mam wystawę na przykład w Karpaczu, albo w Stalowej Woli, albo w Szczecinie. To właśnie było, ojejku, dlaczego tak daleko? A gdzieś tutaj na miejscu, więc była taka jakby potrzeba też właśnie tego, żeby no nie jeździć za tym kilkaset kilometrów, tak oglądać, tylko żeby było żeby te zabawki, te przedmioty, te eksponaty były wyeksponowane gdzieś tutaj w okolicy. No a druga kwestia to jest taka, że wielu kolekcjonerów, trudno mi powiedzieć, czy wszyscy, chyba nie wszyscy, ale wielu na pewno, ma taką potrzebę w pewnym momencie tego, żeby już przestać tylko zbierać samemu dla siebie, czyli gdzieś tam chować po kartonach, po szafkach. Chciałoby te właśnie rzeczy pokazać światu. Nie mówię, że się pochwalić, może tak też jest, ale na pewno gdzieś tam sprawić, żeby te przedmioty, które cię zachwyciły, no bo kupiłeś je, no to czy kupiłaś, tak? Więc te przedmioty, które gdzieś tam zgromadziłaś, żeby właśnie zaprezentować. No i właśnie stąd potrzeba otwarcia też takiego muzeum. Tym bardziej, że jest parę muzeów, tak jak wspomniałam na początku, zabawek na przykład w Gdańsku, w Kielcach, w Karpaczu, w Kudowie, ale no w Wielkopolsce i jakby tutaj w najbliższej okolicy takiej przestrzeni nie było. No a tak się właśnie składa, że nie dość, że te zabawki kolekcjonuję, to też napisałam o nich pracę doktorską, więc dużo o nich wiem, też oczywiście nie wszystko, więc jest muzeum.
9: Ta kwestia naukowa to pewnie tak wynikła trochę z pasji do tych zabawek, prawda? To nie jest tak, że pasja pojawiła się po pracy naukowej, po pracy doktorskiej, tylko to jednak pasja była pierwsza, tak mi się wydaje, co?
8: Pasja była pierwsza, no bo właśnie jak zaczęłam gdzieś tam zwracać uwagę na te zabawki, jeszcze nie powiem, że kolekcjonować, ale gdzieś one zaczęły tam orbitować wokół mnie, no to myślałam, bo tak się nawet mówi, że wszystko już jest w internecie, a właśnie się okazuje, że nie ma wszystkiego w internecie i na szczęście dla mnie, bo ja jestem chyba takim trochę, można powiedzieć, Kolumbem w spódnicy, czyli właśnie lubię odkrywać coś, co do tej pory nie zostało opisane. Nie mogłabym się zajmować jakąś dziedziną, na której temat już powstało wiele prac, opracowań, książek. No i właśnie okazało się, że nikt dotychczas, bo to był tam 2014, 13, 12 rok, wtedy jeszcze nie powstało zupełnie nic na ten temat, kompletnie. Więc no, zaczęłam to badać, zaczęłam o tym pisać, a już wtedy pisałam doktorat o domkach dla lalek, więc poniekąd zabawki gdzieś tam właśnie już w moim życiu były. Tylko trochę inne, tak? No, bo domki dla lalek nie są naszymi tradycyjnymi polskimi zabawkami.
9: Jak reagują ludzie, którzy tutaj wchodzą? Bo zakładamy, że wchodzą i dzieci, i ich rodzice, no i pewnie te reakcje się trochę różnią od siebie, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej.
8: No, rodzice patrzą na te przedmioty, które tutaj mamy zgromadzone z nostalgią i przez pryzmat właśnie tego sentymentu i wzruszeń i uśmiechu na ustach patrzą, wspominają to, co było w dzieciństwie, chcą pokazać najmłodszym te przedmioty, którymi oni się bawili, więc właśnie to jest często takie, że trudno ich oderwać od gablot. Natomiast dla dzieci mamy zabawki współczesne w muzeum, bo skończyłam też pedagogikę, więc jakby wiem, że dla dzieci uczą się poprzez zabawę, więc co to dla nich za frajda jest patrzeć po prostu na zabawki przez szklaną szybkę, dlatego dla dzieci w muzeum mamy zabawki współczesne do zabawy i dosyć dużo jest tych miejsc, gdzie mogą właśnie się pobawić w tej przestrzeni, więc one z kolei zdecydowanie bardziej, szczególnie te mniejsze, się bawią tymi zabawkami współczesnymi, szczególnie te młodsze. Czasami tutaj właśnie jest trudno pogodzić tych rodziców z tymi dziećmi, bo dzieci mówią: mamo, chodź, pobaw się ze mną, a mama jeszcze, czy tam tata, jeszcze tylko chwilkę, poczekaj, bo ja wiesz, coś tutaj zobaczyłam w gablocie. No i te dwa światy funkcjonują dzięki temu też równolegle, bym powiedziała. Natomiast po czasie właśnie, jak już dorośli obejrzą wszystko, bo zazwyczaj to jest szybciej kończą niż dzieci skończą się bawić, no to gdzieś tam mają czas na tę wspólną zabawę, jeśli oczywiście mają ochotę, więc dzieci też są zadowolone z pobytu w muzeum. Jakby inny aspekt, tak, jest tutaj poruszany. Natomiast dzieci też się tutaj dobrze czują i właśnie na tym mi zależało, robiąc muzeum, żeby to nie były tylko gabloty wypełnione przedmiotami, ale właśnie, żeby to było takie miejsce, które łączy pokolenia. Bo to jest też ciekawe, że czasami przychodzą właśnie tutaj rodzice z dziećmi. Rodzice tak powiedzmy około 30 roku życia, 35-40 różnie. I właśnie często też mówią, przychodzą sami, przychodzą z własnymi dziećmi, ale mówią: ja muszę tutaj mamę swoją przyprowadzić, bo ona będzie pamiętała jeszcze więcej niż ja. Czyli właśnie to jest jakby muzeum dla wszystkich pokoleń. To nie jest tak, że tylko właśnie dla jakichś tam 30-40-latków.
9: Super. To co? To może łyka herbaty i przejdziemy się, co?
8: Tak jest.
9: Zobaczymy, co tu jest. To wchodzimy w takim razie, jesteśmy sobie tutaj w muzeum i mamy pierwszą gablotę i no, mnie trochę przeraża, ale to dlatego, że oglądałem parę filmów strasznych z lalkami.
8: Tak, właśnie. Dużo osób tak reaguje, szczególnie tych młodszych, bo te lalki z dawnych lat, bo tu mamy lalki od już końca XIX wieku, tutaj jest taka ta w czepeczku, to jest właśnie koniec XIX wieku, początek XX wieku, poprzez lalki z dwudziestolecia międzywojennego do lalek z okresu PRL-u. No i te lalki przede wszystkim z okresu PRL-u, z tego co obserwuję od kilku miesięcy tutaj Państwa reakcje, no to właśnie są takie, które już dzisiaj, jakby dzisiaj mamy zupełnie inną estetykę, no i właśnie niektórzy mówią na nie creepy. Więc coś w tym jest o tyle, że zmienił nam się świat i zmieniło nam się postrzeganie właśnie lalek, znaczy przede wszystkim lalek, no bo właśnie to one powodują ten taki dysonans albo jakoś takie coś, że nie czujemy się tutaj z tymi starszymi lalkami dobrze. Z czego to wynika? No pewnie właśnie z tego, że mamy inny świat i inne przedmioty nas dzisiaj otaczają, jakieś, chociaż też no nie powiem, żeby lalki Monster High czy były najładniejszymi lalkami świata.
9: To już kwestia gustu, prawda?
8: Dokładnie. Natomiast no niewątpliwie jest tak, że dzisiaj te lalki są dziwne dla nas. No i na przykład mamy tutaj lalkę w wózku, ta lalka ma 65 lat. No, jest naszą polską, tutaj wyprodukowaną w Kaliszu lalą. I pani, od której ją dostaliśmy, bo to był nasz prezent pierwszy muzealny po otwarciu muzeum, właśnie mówi, że ma 8 wnucząt, wnuczek też, nie tylko chłopców. No i właśnie mówi, że jak różnymi zabawkami dzieci się bawiły, także tymi starszymi, także z okresu PRL-u, no bo ma je u siebie w domu, to ta lalka gdzieś zawsze właśnie była z boku, zawsze była, nikt nie chciał się nią bawić, nie wiadomo w sumie czemu, ale tak właśnie było i pomyślała, że lepsze miejsce dla niej to muzeum.
9: To co, idziemy dalej?
8: Zapraszam.
9: Idziemy dalej. Gdzie jeszcze są, wiadomo, że wszystkie rzeczy są ciekawe. Tu oczywiście mamy stanowiska dla dzieci, które chcą się teraz pobawić. Tu jest coś ciekawego, widzę.
8: No właśnie, można wykręcić numer na telefonie.
9: Nie wiem, czy ja będę umiał jeszcze w ogóle. To co?
8: A trzeba podnieść słuchawkę.
9: To ja chyba nie umiem takich rzeczy. Czy co, podnosimy słuchawkę?
8: Dwie ręce są potrzebne, niestety. Nie ma lekko.
9: Podnosimy słuchawkę i co? I kręcimy w którą stronę?
8: W prawo. 61 na przykład, bo to tak 51
9: to
8: kierunkowego,
9: i do końca, tak?
8: Tak, do końca, teraz jedynka. No, wow. Trzeba było się i teraz numer do babci na przykład. 8, 3, 4 i tak dalej.
9: Okej, dobra, dobra. No nie wiem, czy nasi słuchacze pamiętają takie telefony. Mam nadzieję.
8: Trudno mi powiedzieć. Jeśli nie, to zapraszamy do muzeum. Właśnie zawsze tutaj można skorzystać, zobaczyć, jak to było kiedyś. Mamy też właśnie kasety magnetofonowe, też dla dzieci. To jest no, coś, z czym często mają do czynienia po raz pierwszy tak naprawdę w życiu, no bo teraz już nawet płyt CD nie mamy, więc znaczy ani możliwości odtwarzania ich w wielu miejscach, w samochodach, nie w samochodach. Więc tutaj jest możliwość właśnie włączenia kasety magnetofonowej, jej przewinięcia jej w lewo, w prawo, zobaczenia, jak to działało.
9: Ołówki są?
8: Był ołówek, właśnie widzę, że muszę dołożyć, bo zniknął.
9: Dobra. To co? Co tutaj dalej jeszcze jest?
8: Dalej mamy klocki przede wszystkim, gablotkę z klockami i z puzzlami i z tego typu konstrukcyjnymi zabawkami. Co tutaj jest ciekawego? Dużo różnych rzeczy. Są bardzo ciekawe klocki z lat 50. Niestety nie ma tutaj na nich danych producenta, ale to, co jest ciekawe, to właśnie zachowały się do nich takie instrukcje, tak, książeczki z obrazkami, co można było z nich zbudować. No i właśnie między innymi można było z nich zbudować Muzeum Lenina w Poroninie, tak?
9: Nie będziemy szli po wszystkim, bo to okay. Też nie o to chodzi, żebyśmy zdradzili tutaj to, co jasne. Się będzie działo, nie? Ale ma pani ulubiony swój eksponat tutaj? Tą swoją ulubioną gablotę jakąś? Wiem, że to jest trudno, to jak zapytać o ulubione dziecko, prawda?
8: No, dokładnie. Ulubionej takiej jednej zabawki nie mam. Dużo jest dla mnie po prostu interesujących rzeczy. Interesujące są gry planszowe, które właśnie mamy tutaj. Bo w tej gablocie mamy gry Mastermind, które właśnie, to jest ciekawe, bo były produkowane na licencji i w trzech wymiarach. Mini tutaj jest standardowa wersja i tu jest, jak widać, Super Mastermind. Natomiast mimo tego, że mogliśmy je wydawać, to jednak mimo tego były nasze tutaj polskie gdzieś tam próby stworzenia swoich własnych gier, gra logiki super, tak? Tutaj na przykład właśnie polscy producenci tego typu gry tworzyli. To, co jest też ciekawe, też tutaj w grach planszowych, tylko tutaj obok, to jest gra Grzybobranie, bo ona jest produkowana do dzisiaj. Co prawda już zostały zastąpione te drewniane grzybki grzybkami plastikowymi. Trochę się zmieniło, no bo zmienił się świat, ale mimo to do dzisiaj właśnie jest produkowana. Tak samo zresztą jak i Piotruś. Tak więc są pewne takie przedmioty, gry, które nieważne, czy wiek XX, czy XXI, są produkowane do dzisiaj.
9: Gdzie my się w ogóle znajdujemy, żeby ludzie wiedzieli, jak tutaj trafić?
8: Jesteśmy w Kurniku. To jest plac Niepodległości 32, czyli sam rynek, ten właśnie, na którym jest Urząd Miasta. Natomiast wejście do muzeum jest od ulicy Pocztowej.
9: Bardzo łatwo trafić, dużo znaków. Też się nimi kierowałem.
8: Cieszę się bardzo. Super. Zapraszamy.
5: A teraz odwiedzimy Zalipie koło Tarnowa. Ta sielska wieś przyciąga turystów z całej Polski. O czym więcej opowie Ewelina Sokołowska, dyrektorka Domu Malarek w Zalipiu.
10: Kiedyś natknąłem się na opinię, że Zalipie jest jedną z najbardziej kolorowych wsi w Polsce. Skąd wziął się ten zwyczaj malowania chat i jak narodziła się ta tradycja?
7: Tradycja wywodzi się od prostych plam, tak zwanych pacek, które zostały nanoszone na okopcone powierzchnie, niskosadzone sufity i okopcone powierzchnie pieców chlebowych. Początkowo te malatury były bardzo proste, prymitywne. Gospodynie do malowania używały zwykłych brzozowych patyczków, które na końcu rozbijały tą końcówkę, żeby ona była taka wystrzępiona i można było nią coś pomalować.
10: A wiadomo, jakich materiałów wtedy używały? Bo czytałem, że początkowo, powiedzmy, te malunki były czarno-białe, później zyskały kolor.
7: Dokładnie tak. Na samym początku malunki były bardzo monochromatyczne. Panie używały wapna i sadzy i gliny. Trzy kolory, które w tamtych czasach dominowały. Później były farby proszkowe, olejne. W tej chwili już do malowania używamy farb akrylowych, więc są to takie trwałe farby, które wytrzymują długie lata i naprawdę takie malatury cieszą okiem.
10: A czy można tutaj mówić właśnie o prekursorce?
7: Prekursorką i taką osobą, która rozpowszechniła tradycję i której bardzo, bardzo dużo Zalipie zawdzięcza, nie tylko pod względem rozwoju tradycji, ale także pod takim względem, można powiedzieć, gospodarczym, bo mieliśmy też wcześniej i elektryfikację, i lepsze drogi. Była niewątpliwie Felicja Curyłowa. Była to pani, która bardzo dobrą promocję na tamte czasy zrobiła Zalipiu i tej tradycji. W tej chwili właśnie w Zalipiu znajduje się filia Muzeum Ziemi Tarnowskiej, którą można zwiedzać, można oglądać. Jest to tradycyjnie zachowany dom, w którym właśnie pani Felicja Curyłowa mieszkała.
10: A czy wiadomo, jaką osobą była pani Felicja?
7: Na pewno pani Curyłowa była osobą bardzo charyzmatyczną, z dużą siłą przebicia. Uzyskała wiele dla Zalipia, starając się o to u naprawdę wysoko postawionych władz. Nie bała się jakby uderzyć w tak ważne miejsca, tylko po prostu śmiało dążyła do celu. Stąd też właśnie obfitowało to w tym, że malarki były zapraszane do malowania w różne miejsca, jak statek Batory.
10: Co dzięki pani Felicji, powiedzmy, zmieniło się na wsi?
7: Sam dom malarek właśnie, z którego tutaj przyjechałam, został zbudowany dokładnie z jej inicjatywy. Dzięki tym, że ona o to zabiegała, powstał właśnie dom, który dzisiaj pełni właśnie funkcję gminnego ośrodka kultury w Oleśnie, siedzibą właśnie Malowanej Wsi.
10: Przechodząc po Malowanej Wsi, można nawet odnieść wrażenie, że jest to trochę taki żywy skansen, mimo tego, że tak naprawdę jest to miejsce, w którym wciąż mieszkają ludzie. Wszystko ze względu na te malunki. I chciałem się też właśnie zapytać, jak to wygląda, jeżeli chodzi o te malunki. Czy powiedzmy, one do tej pory są jakoś malowane na budynkach, czy wewnątrz budynków, czy jednak to jest już taka tradycja, która była kiedyś domeną mieszkańców?
7: Tradycja malowania kwiatów w Zalipiu jest ciągle żywa. Co roku takim bardzo ważnym motorem napędowym właśnie malowania i odświeżania tych malatur jest konkurs Malowana Chata. To jakby motywuje malarki i malarzy do tego, aby odnowić, odświeżyć swoje malatury, żeby powstało coś nowego. Zresztą też, jak wspominałam wcześniej, te malatury tracą na wartości w ciągu roku, więc co odświeżyć je i jakoś, żeby godnie

0: tego. Tak jak tutaj wcześniej pan pytał, Zalipie nie jest skansenem. W tych zagrodach mieszkają, funkcjonują na co dzień ich mieszkańcy, także to jest też bardzo ważne, jeżeli chodzi o turystykę i żeby zapytać, żeby sprawdzić, czy akurat jest odpowiedni moment, żeby do takiego domu wejść. Dysponujemy też tutaj w Domu Kultury taką mapką, zresztą jest ona też na tablicach informacyjnych we wsi. Zaznaczone są tak zwane domy udostępnione.
1: I w tych domach można zobaczyć, jak wyglądało życie na wsi, powiedzmy 100 lat temu, kiedy ta tradycja się rodziła?
0: Można oczywiście w środku zobaczyć i malatury, i przedmioty codziennego użytku, pomalowane w kwiaty, pościele, tekstylia, ale są to współczesne domy.
1: A jeżeli chodzi właśnie o motyw malowania kwiatów, czy tutaj wciąż jest utrzymana ta tematyka kwiatowa, czy można też znaleźć inne wzory?
0: Dużo wzorów jest też wymyślonych, ale coraz częściej właśnie pojawiają się nowe elementy, jak jakieś kolorowe ptaki, papugi, pawie. Jest to właśnie taki element, w którym też można użyć dużo barw, dużo kolorów, więc coraz częściej się też takie elementy pojawiają na zalipiańskich domach.
1: Czyli ta tradycja właśnie trochę też ewoluuje w przyszłość.
0: Ewoluuje, dokładnie tak.
1: Jeżeli chodzi o działalność Domu Malarek, co możemy tam znaleźć w ofercie?
0: Dom Malarek, czyli Gminny Ośrodek Kultury, zajmuje się generalnie obsługą, jak turysta przyjedzie do Zalipia, udzielamy informacji, opowiadamy o historii, o tym, skąd to się wzięło, dlaczego akurat tutaj, co się maluje, na czym, pokazujemy też, jak to powstaje. Ponieważ właśnie w wolnym czasie ozdabiamy różne przedmioty ceramiczne, drewniane, w te właśnie barwne kwiaty, więc turysta przyjeżdżając do nas może też zobaczyć, jak to jest malowane ręcznie, że to nie jest żadna naklejka.
1: A czy istnieją jakiekolwiek formy warsztatów, gdzie powiedzmy nowicjusz, który nie miał kontaktu wcześniej z pędzlem, może się nauczyć sztuki wzornictwa?
0: Tak, oprócz tego prowadzimy też warsztaty, gdzie uczestnicy mogą sobie spróbować własnych sił w malowaniu kwiatów. Oczywiście też istnieje duża dowolność. Warsztaty składają się z dwóch etapów, także nawet taki turysta, który nigdy nie miał do czynienia właśnie z malowaniem, jak najbardziej sobie poradzi. Jest to taka forma relaksu i z takich warsztatów też korzystają coraz częściej naprawdę różne grupy wiekowe, od dzieci przedszkolnych po grupy seniorów czy kół gospodyń. Jest to takie naprawdę bardzo relaksujące. Można się oderwać właśnie od codzienności, wyciszyć, malując właśnie takie kwiaty.
1: Każdy znajdzie coś dla siebie,
0: dokładnie,
1: prawda?
0: Każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Oprócz właśnie warsztatów wzornictwa oraz pokazów, co jeszcze można znaleźć w ofercie Domu Malarek?
0: Mamy też piękną salę widowiskową wprawdzie, ale są na niej stałe wystawy. Jedna dotyczy takich malarek już nieżyjących, które przez lata tworzyły właśnie ten krajobraz malowanej wsi. Można zobaczyć ich jakby właśnie wizerunki połączone z tym, jak malowały właśnie też te ich obejścia. Różne style można właśnie też porównać na drugiej wystawie, gdzie mamy właśnie umieszczone na planszach różne bukiety, różne malatury, które ukazują jakby to, jak na przestrzeni lat właśnie to malarstwo się zmieniało. Kilka lat temu odwiedzało nas naprawdę bardzo dużo, no głównie Japończyków, ale w tej chwili już uważam, że nie jest to jakaś szczególna liczba, jeżeli chodzi właśnie o turystów tutaj z Azji, że jest to bardzo porównywalne z turystami z innych regionów. SK2

9 właśnie minęła. To jest Radio SK2, czyli radio, w którym usłyszycie tylko polskie najlepsze hity. Bajm, Biała Armia, tak rozpoczniemy tę godzinę, ale będzie też Mrozu, Piotr Cugowski, Jerem Sikorski czy Kasia Popowska. To wszystko jeszcze w tej godzinie. Ja, Żąbek, kłaniam się nisko.

Ależ oczywiście tańczyć można, wręcz wypada w wakacje szczególnie, bo wakacje to czas wolny od nauki, więc można poszerzać swoje na przykład taneczne pasje. Czemu by nie? I do tego mamy polską najlepszą muzykę, do której również nóżką można poruszać. A tymczasem patrzę, że polska marynarka wojenna wcale wakacji nie ma. Ostatnio poszła sobie na zakupy i kupiła nowoczesne drony V-BAT, one się nazywają. I te bezzałogowe statki powietrzne będą prowadziły operacje rozpoznawcze na Morzu Bałtyckim, głównie w celu obserwacji rosyjskich okrętów. No i proszę bardzo, Polska też ma już bat na wroga.

I rzeczywiście przyjdzie taki dzień. Nie chodzi mi o ten utwór Kasi Popowskiej. Ten dzień to poniedziałek, czyli jutro. Jutro rusza kolejny tydzień, w którym to będziecie walczyć o pobyt w wypasionym pięciogwiazdkowym hotelu. Tym razem powalczycie o klucze do hotelu Hilton w Świnoujściu i tam będziecie mogli zabrać kogoś i spędzić uroczy czas, żeby przekonać się na własnej skórze, że Polska jest najfajniejsza. Co trzeba zrobić, żeby się tam znaleźć? Przede wszystkim wejść na sk2.pl, wypełnić formularz i przekonać nas do tego, żebyśmy do Was w poniedziałek zadzwonili, a później już tylko odpowiadacie z wiedzy o Polsce i proszę bardzo, klucze do super pokoju w fajnym hotelu są Wasze. sk2.pl, tam znajdziecie więcej szczegółów.

0: wciąż świeży, wciąż nowy sezon od Dawida Podsiadło, tak nazywa się ten utwór, a takich utworów, takich najlepszych polskich i tylko polskich hitów mamy w Radiu SK2 dużo więcej i za chwilę o tym przekonacie się na własnej skórze. Przygotowałem mnóstwo dobroci muzycznych dla Was, zostańcie z nami więc i zróbcie głośniej. Za chwilę wracamy do najlepszych polskich hitów.
1: Reklama.
2: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
3: Gorąco?

0: KFC. Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii. A najlepsze wakacje? Od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej Odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
1: To jest hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest hot.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
3: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
5: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
8: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
9: I po reklamie.

0: Rok 2003, wtedy ten utwór ujrzał światło dzienne. Marcin Rozynek, najlepszy. Marcin też zdobył nagrodę, pamiętam to doskonale, od Eski, Eski Music Awards. W roku 2004 został artystą roku. No, jak się słucha tego, co Marcin zaprezentował, to wcale człowiek się nie dziwi. Za chwilę wracamy do najlepszych polskich hitów. Godzinę 10 rozpocznie nam nasza cytrynka kochana Lemon.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
6: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram.

0: wygodach i przeżyj je. Empik Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
1: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w centrum handlowym Nowa Stacja w Pruszkowie. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club i wiele więcej znanych marek. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. T-shirty od 29,99 zł. Spodnie od 49,99 zł. A bluzy już od 59,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.

0: kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Agata Kuściak, witajcie. Przed nami włoski weekend, to na targu śniadaniowym, a ten dziś na Mokotowie. W menu focaccie, sery, oliwy, pasty, ale też espresso. A kto chciałby się schłodzić, może to zrobić w Wawrze, bo działa tam wodny plac zabaw. To miejsce łączące radość zabawy z aktywnym wypoczynkiem w wodzie. Wstęp jest bezpłatny. A z placu Defilad o 14.30 rusza spacer po absurdach PRL-u. Wstęp wolny.
6: Ależ ten czas szybko leci, już godzina 10 na zegarach i w tej godzinie na pewno usłyszycie BRO, elektryczne gitary, Bledkę, Kamila Bednarka, Roxana Węgiel, Jam czy zespół Kombi, ale na początek tej godziny zespół Lemon, czyli wiecie, no jedyna na świecie cytryna, przy której człowiek się nie krzywi, bo oni naprawdę robią dobrą, świetną robotę, zresztą posłuchajcie sami. Jarząbek, dzień dobry.

stare dobre czasy się człowiekowi przypominają, jak słyszy takie utwory. Elektryczne gitary, człowiek z liściem na głowie i całe szczęście, że się tą główkę podrapał, bo tak to by z tym liściem pewnie do pętli dojechał. Natomiast w Radiu SK2 serwujemy wam nie tylko to, co kiedyś się słuchało i słuchało się nałogowo, ale serwujemy też prawdziwe nowości. I teraz właśnie taka nowość przed państwem: Bledka w kawałku Tańcz, czyli w utworze, na który cały czas możecie głosować w polskiej gorącej dwudziestce. Zapraszam na sk2.pl, tam oddajecie swoje głosy, a my już gramy. Bledka, Tańcz! Tańcz, Bledka!

Ja wiem, ja zdaję sobie sprawę z tego, że czasami przy niedzielnym śniadanku jest tak, że po prostu brakuje czegoś dobrego, bo się nie kupiło w sobotę, a w niedzielę to już za późno. Dlatego proszę bardzo, zaserwowałem wam dżem smacznego. Natomiast patrzę też na naszą ekipę, która jest coraz większa, naszą biało-czerwoną ekipę, która już 4 lipca na Stadionie Narodowym będzie oglądała sobie mecz Mundialu ze Sławkiem Peszko i z nami i będzie też strzelała karniaczki i będzie też się dobrze bawiła przy fajnej muzyce, bo będziemy mieli i bramkę, i piłkę, i fajnego DJ-a, tak więc no wypadałoby tam być, prawda? Ale żeby się tam znaleźć, to najpierw trzeba wejść na sk2.pl, zgłosić się do naszej zabawy SK Karniaki Cup, a później wykończyć zdanie wypowiedziane przez Sławka Peszkę. Na sk2.pl to zdanie macie dostępne, można sobie wejść, posłuchać, no i wy zgadujecie to wygwizdane słowo. Kto zgadnie, ten jedzie z nami na Stadion Narodowy, kto nie zgadnie, no to dostaje też stówkę, więc zawsze jest ta wygrana. Moi drodzy, sk2.pl, tam wchodzicie i tam się zgłaszacie. W poniedziałek kolejna runda.

0: Jeżeli komuś mało lata, to proszę bardzo, dorzucam Filip Lato, Sun and Grace. No i za chwilę wracamy do najlepszej polskiej muzyki.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
3: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
4: Hiper tania niedziela w Auchan.
5: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
6: To jest hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest hot.

0: Nowy Queen Supreme 9 rolek. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, dwa opakowania na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.

0: takimi kultowymi utworami Manam, Kocham Cię Kochani Moje w Radiu SK2, a po 11 pojawi się u nas Sanach ze swoim marcepanem. Ja na przykład lubię marcepan, nie każdy lubi, ale ja lubię marcepan i tylko, że muszę mieć na niego, wiecie co, muszę mieć jakąś taką, muszę mieć ochotę na niego i coś czuję, że tuż po godzinie 11 będę miał wielką ochotę.
1: Reklama.
2: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
3: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.

0: Fleischmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Masz tępe noże w kuchni? Sharpie ma na to sposób. Noże i ostrzałki. Sychy, a rypy i .pl.
3: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
6: I po reklamie.
7: Mniej niż godzina została do południa, a więc już prawie pierwsza połowa dnia za nami. Bardzo się cieszę z tego powodu, że spędzacie ją razem z Radiem SK2 i najlepszymi polskimi hitami. I z tej okazji zaserwuję wam teraz marcepan od Sanach. Jerząbek, dzień dobry.

A pić trzeba, szczególnie jeżeli za oknem mamy taką pogodę, jaką mamy, to nawadniajcie się, moi drodzy, bo to jest bardzo, bardzo ważne. A tymczasem, jeżeli o nawodnienie chodzi, no to jeden z polskich producentów wody mineralnej pozwał Skarb Państwa, domagając się ponad 5 milionów złotych odszkodowania z powodu wyższej stawki VAT na wodę mineralną właśnie. Bo jak się okazuje, firma zarzuca, że przepisy podatkowe faworyzują słodzone napoje i wody smakowe, na których stawka VAT wynosi 5%, podczas gdy zwykła woda mineralna jest obciążona najwyższą 23% stawką VAT. I wiecie co to znaczy? No to znaczy to, że zwykła woda ma tyle samo VAT, co woda z prądem.

No po prostu jestem zachwycony tegorocznym męskim graniem. Naprawdę dobrze to brzmi, a jeszcze lepiej brzmi na żywo, więc jeżeli chcecie usłyszeć męskie granie na żywo, no to będziemy mieli wejściówki już od poniedziałku. Kolejna porcja wejściówek poleci do Was. Słuchajcie Radia SK2, żeby się dowiedzieć, jak je zdobyć i kiedy je zdobyć. Mamy ich trochę, więc nie zawahamy się ich rozdać. Tak samo jak klucze do wypasionych hoteli. W przyszłym tygodniu akcja Polska jest najfajniejsza rusza z przytupem po raz kolejny. Tym razem będziemy rozdawali klucze do pokoju w hotelu Hilton w Świnoujściu, więc jeżeli chcecie powalczyć o pobyt w takim pięciogwiazdkowym, fajnym hotelu, to wchodzicie na sk2.pl i zgłaszacie się do naszej zabawy, a później trzeba się jeszcze tylko wykazać wiedzą o Polsce i klucze są wasze. sk2.pl, tam znajdziecie wszystkie szczegóły, a my gramy dalej. Bajm o tobie już teraz w Radiu SK.

0: Dla jednych to stare czasy, dla innych no, czasy, które przeżywają drugą młodość. Rok 95, Various Monks wydaje singiel Zabij Mnie, singiel promujący płytę Elf, tego też zespołu. No i właśnie takie kawałki mamy dla Was, takie starsze, ale mamy też absolutne nowości. Wszystko oczywiście po polsku, bo tylko tak gramy Wam w Radiu SK2 i za chwilę o tym przekonacie się po raz kolejny, bo przygotowałem dużo dobrej polskiej muzyki.
1: Autopromocja.
2: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
8: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
9: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
10: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
11: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
12: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
15: I po reklamie.

0: zdradzę wam małą tajemnicę. Od momentu, kiedy po raz pierwszy usłyszałem ten utwór, czyli były momenty, no po prostu rozpłynąłem się w nim, rozkochałem. Za wszystkim stoi Kasia Sienkiewicz. Bardzo pani Kasiu dziękujemy za ten utwór. No, a już za chwilę wybije godzina 12. Jeżeli jesteście jeszcze w piżamie, co w niedzielę czasami się zdarza, no to mimo wszystko to jest chyba ostatni moment, żeby się przebrać.
1: Reklama.
2: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
3: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
4: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
5: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.

0: trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: Agata Chruściak, witajcie. Na Pradze Południe stanęły food trucki, to przy Ostrobramskiej. Są smaki z całego świata, orzeźwiające napoje, muzyka, która wprowadza w idealny vibe, ale też darmowe dmuchańce dla najmłodszych, a to wszystko przy promenadzie. Trwa 33. Festiwal Sztuka Ulicy. Atrakcje czekają na Was w różnych częściach miasta, między innymi w Parku Szczęśliwickim, ale też na Rynku Nowego Miasta. Będą koncerty czy występy teatralne.
3: Fanfary, moi drodzy, pierwsza połowa dnia już za nami, godzina 12 właśnie wybiła. Piszecie do mnie, że nie było klepania. No dobrze, no to w tej godzinie poklepiemy troszkę i pozdrowimy wszystkich klepiących, a zaczynamy od rotarów, rotar. No zapraszam na jedną z dzikich plaż. O, Jarząbek, dzień dobry.

Jeżeli ktoś chciałby pójść na jakieś lekcje samoobrony, to zapraszamy do pani Sarsy. Sarsa, bronię się, ten kawałek właśnie wybrzmiewa w Radiu SK2, a tymczasem Norwegia zakazuje w szkołach podstawowych sztucznej inteligencji. Od nowego roku na pewno zostanie wprowadzony całkowity zakaz korzystania z tych narzędzi dla szkół podstawowych, dla dzieci w wieku 6-13 lat. One nie będą mogły korzystać z AI-a, natomiast gimnazjaliści, czyli 14-16 lat, będą mogli używać sztucznej inteligencji tylko pod nadzorem nauczycieli. W szkołach podstawowych 17-19 lat AI będzie dostępne pod nadzorem, a uczniowie będą rozwijać kompetencje z nią związane. No i powiem wam szczerze, że może jest w tym jakiś sens, bo przecież wypadałoby najpierw nauczyć się samemu myśleć, zanim myślenie odda się w ręce robota, prawda?

No to słowo się rzekło, kobyłka u płotu, że tak powiem. Czas na pozdrowienia dla wszystkich klepiących o tej porze kotlety przed niedzielnym świątecznym obiadem. Proszę bardzo, no to klepiemy i pozdrawiamy wszystkich, którzy robią właśnie to samo. I przewracamy na drugą stronę, proszę bardzo. Trochę soli, panierka jest. I na patelnię, moi drodzy, a najlepiej klepie się przy najlepszych polskich hitach. O właśnie, o, świetnie wyklepane. No, dobra, to klepcie dalej, towarzysze, a my gramy.

0: Was na pewno nic nie ominie, nic dobrego, jeżeli chodzi o polską dobrą muzykę, bo jesteście na dobrej fali. Radio SK2, za chwilę wracamy do tych najlepszych polskich hitów. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje. Jeszcze.

0: klienta lub pod 227. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
2: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
3: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Gastorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
7: I po reklamie.

0: pan Stachurski zachęca do tego, żeby iść w stronę słońca. Problem jest tylko taki, że iść w stronę słońca o tej porze, no to to jest karkołomne zadanie, dlatego że, no jakby nie patrzeć, to słońce jest cały czas w zenicie, więc no iść w stronę słońca o tej porze, to raczej stać w miejscu. Ale stojąc w miejscu, człowiek przynajmniej się nie cofa, prawda? I z tym zostawiam was na tą drugą połowę niedzieli. Jutro pamiętajcie, pierwszy poniedziałek wakacji, to z tego powodu cieszą się dzieci, rodzice trochę mniej, jeżeli urlop zaczynają później. Ja Jarząbek, kłaniam się.
1: Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend.

0: Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie-commerce. Nasze ceny rządzą.
1: I po reklamie.
2: Na plaży, basenie, w aucie, w domu albo przy grillu. Drugi dzień słonecznych wakacji ofunduje nam darmową saunę i to niezłą. A ja dorzucam hity, które opalają uszy. Bea, tabletka, Sanach. Chłopaki też wpadną z tym, co najlepsze. Krem z filtrem na skórę, a polskie hity w SC2 na resztę.

I love you, I love you, klimatyzacja, till love w SC2, bo nie jesteśmy sami. Czytam, że prawie 200 milionów Europejczyków walczy z upałami. Jak walczymy my Polacy? 726 826 826, Messenger SK2 już odpaliłem. Wrzucajcie głosówki, piszcie, jak wygrywacie z tym żarem, a ja gram. SK2. Beata i bliżej. Można podejść bliżej trochę klimki, tak, albo tego wiatraczka, ale fajnie chłodno.

0: wybaczcie, ale teraz w S2 zapinamy pasy i skaczemy z Andrzejem Piasecznym.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Co to ja widzę? Panowie w obcisłych spodenkach z gumką, kolorowe koszule, kwiatowe sukienki i dancingi do białego rana. Skoczyliśmy do 1974 roku, w którym też powstała piosenka, o której autorka jej, Anna Jantar, od pierwszego odsłuchu powiedziała, że to będzie hit. I tak właśnie narodziło się Tyle słońca w całym mieście. A dzisiaj za oknem afrykański żar, słońca nie brakuje. Ta piosenka pasuje do tego weekendu jak żadna inna.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Anna Jantar. Tyle słońca w całym mieście.

0: Lanberyje i ostatni most w SC2. Plaża, woda, piękne widoki, prawie 40 stopni Celsjusza, ale cóż, nie dla mnie. Łukasz wysłał zdjęcie na Messengera Eski2. Z tego, co ja tutaj widzę, remont, tak, gipsowanie albo malowanko, wiatraczki pracują i faktycznie nie ma klimatyzacji, ale za to jaki jest u was klimat?
1: Eska2.
0: I po remoncie mieszkanie będzie wyglądać na błysk. U ciebie również. I kto do niego wejdzie, będzie gwizdał z zachwytu, jak Dawid Podsiadło. Nowość w SC2. O wiele szybciej schną ściany.

0: wczoraj rozgrzał Marodowy do czerwoności, a dzisiaj powtórka z rozrywki. Wielki finał stadionowej trasy. Dawid Podsiadło ze swoją nowością ma błysk w SC2. A za chwilę Red Lips.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Hipertania niedziela w Auchan.
7: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
8: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w centrum handlowym Nowa Stacja w Pruszkowie. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club i wiele więcej znanych marek. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. T-shirty od 29,99 zł. Spodnie od 49,99 zł. A bluzy już od 59,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
9: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
10: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
11: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie.
12: Masz tępe noże w kuchni? Sharpie ma na to sposób. Noże i ostrzałki. Sychy, a rypy i .pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
15: Volkswagen. I po reklamie.
16: Najlepsze po

0: Może jak jest w nocy po północy, to trochę za późno, żeby kochać. W Radiu SK2 kochamy tylko najlepsze polskie hity, to Kombi, a za chwilę godzina 14 i najświeższe i sprawdzone newsy, między innymi S7, która jest zablokowana po wypadku. O szczegółach za chwilę.
1: Reklama.
2: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Zapraszam do stanowiska.
5: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
4: Pani Ania jest na urlopie.
5: Czyli niczego nie załatwię.
4: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
5: Uff, no i to jest zmiana.
6: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
7: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: To będzie ostatnia reklama.

0: Fleischmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: Agata Kluszciak, witajcie. Za godzinę zacznie się otwarcie lata w Łomiankach. Będzie dużo muzyki. Na scenie Sand & Grace, a gwiazdą wieczoru Lambery. Poza tym mnóstwo atrakcji dla najmłodszych, m.in. animacje czy dmuchańce. To od 15 przy Brukowej 25 patronem jest Radio SK2. A

0: warunkach policja kieruje na objazdę. Trzeci stopień ostrzeżeń IMGW przed upałami w prawie całym kraju. Nieco chłodniej tylko nad morzem i na północno-wschodnich krańcach Polski. Alerty będą obowiązywały także w kolejnych dniach.
1: Cała fala upałów, szczególnie dla południowo-wschodniej części kraju, skończy się dopiero w środę.
0: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Jeszcze w trakcie upałów mogą pojawić się burze. Pierwsze możliwe dziś wieczorem na Pomorzu Zachodnim. To nowy rekord Tomasz Sobania. Przebiegł 50 maratonów w 50 stanach USA w 49 dni. Polak pobił dotychczasowy rekord z 2006 roku o jeden dzień.
2: W SC2 rekordowe najlepsze polskie hity, walizki, ręczniki, piasek w butach, uśmiech na twarzy. Tak wygląda drugi dzień wakacji z najlepszymi polskimi hitami. Kaśka Kowalska, Kowalski, witajcie!

0: Igor Herbut, Zalia.
1: Jak boom, pow, szachmat, koniec. Old school jak Boniek, zara podam Majka, póki co płonie. Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
0: Tak jak Westy 2 wczoraj było w Żywcu. Rozpęczony Żywiec rozpoczął wczoraj męską rundę po Polsce z jednym z najbardziej super festiwali, na których jest moc.
2: SK2.
0: Kolejny przystanek, początek lipca, Poznań, męskie granie. W SC2 gramy polskie hity, które idealnie pasują do tego lata. Ewelina Lisowska.

Piosnek parę jeszcze dla Was mam w SC2, a nawet nowość. Po 6 latach przerwy zapowiedź nowego albumu. Artur Rojek w objęciach. Przy takich dźwiękach trasa sama się układa na te wakacje w SC2.

0: hity, które łączą sąsiadów jak piłka. Lady Punk i tacy sami w SC2, a ściana między nami. Znamy już wszystkie pary 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. 32 reprezentacje zostały. Pierwszy mecz 1/16 dzisiaj, 21. RPA zmierzy się z Kanadą, która tak łatwo się nie da.
1: SK2.
0: To jak na mundialu robimy sobie, bo jest bardzo gorąco, ten hydration break, przerwa na nawodnienie.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz,

0: PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
4: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: I po reklamie.

0: Duety odprowadzają nas do mety. W ST2 Kaśka Sochacka, Dawid Podsiadło i ich samoloty i lądujemy powoli, bo za chwilę godzina 15. I najważniejsze, sprawdzone newsy. Te z dróg, ale również te z wód Jakub Konieczkowicz dla Was przygotował.
1: Reklama.
2: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
7: I dokąd wtedy jedziemy?
6: No nie wiem.
7: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
6: A, dobry komona.
8: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: I po reklamie.
0: Jest 15. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Na początek informacje dla kierowców. Są utrudnienia na S3 w kierunku Szczecina w zachodniopomorskim. To po zdarzeniu pojazdów między węzłami Myślibórz-Pyrzyce. Utrudnienia również na S17 na Lubelszczyźnie. Trasa w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana po zderzeniu 4 samochodów między Kurowem a Rykami. Kobieta wydobyta spod gruzu, to po wybuchu i zawaleniu się budynku.

Słońce na pełnym regulatorze dzisiaj. W trybie prawdziwa Sahara w SC2 hity idealne na te upalne dni, aby spędzić je w domu. Mrozo, nie ma miejsca jak dom, życie jak wino, z tobą na chacie, będzie także o kijach.

0: Manam. Wyjątkowo zimny maj w SC2, choć mamy kwadrans po 15 i wyjątkowo gorący weekend. I takie same newsy z kolorowej prasy. Uliczny taniec czytam Justyny Steczkowskiej. Jusia walczyła z wiatrem. No, w ten weekend wszyscy walczymy z wiatrem. Słonecznym.
1: SK2.
0: Tam słońce, gdzie my, Wiktor Dyduła w SC2.

0: coś da. W ST2 bracia wierzą w lepszy świat. Do takiego zabierze nas może teraz wehikuł czasu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Wylądowaliśmy obok jednego z takich skromnych mieszkań w Krakowie i to, co wyróżnia to miejsce, to taki klimatyczny, długi, drewniany balkon, na którym rosną róże. I do drzwi wejściowych puka chłopak, w ręku trzyma skrzypce, a drzwi nagle skrzypią, otwierają się i staje w nich dziewczyna. Ma piękne warkocze i ta dziewczyna ma na imię Krystyna, a ten chłopak to Zbyszek. Napisał jej piosenkę, prawdziwą historię. Początków ich wspólnego małżeństwa, które zaczęło się ponad 40 lat temu. Zbigniew Wodecki.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Jego prawdziwa historia. Każdy z nas ma taki dom w głowie. Lubię wracać tam, gdzie byłem, w wehikule czasu w SC2.

Jak dzieci, dzisiaj wszyscy możemy wskoczyć do wody. A ja gram na ochłodę. Nowość w SK2. SK2. Temperatura jak w ostatni dzień lata. Gibbs i Go For Money.

0: Za kierownicą robią chłopaki robotę. Kilometry same uciekają, droga jakby trochę nagle krótsza. Na ten numer możecie głosować w gorącej polskiej dwudziestce. Gibbs, Ego, Farmany, ostatni dzień lata, ostatnie miejsce, 13. Oby szczęśliwa. SK2.pl, tam głosujecie.
1: Autopromocja.
2: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Hiper tania niedziela w Auchan.
6: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
9: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
10: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w centrum handlowym Nowa Stacja w Pruszkowie. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club i wiele więcej znanych marek. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. T-shirty od 29,99 zł. Spodnie od 49,99 zł. A bluzy już od 59,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
11: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Gorąco?

0: Emigranci w SC2 i na falochronie. Teraz pewnie jest przyjemnie, jak morska bryza daje ochłobę. A punktualnie o godzinie 16 gorące pogodowe newsy ma dla Was Jakub Konieczkowicz. Są alerty rozgrzane do czerwoności. O szczegółach za chwilę, o 16 w newsach jest kilka.
1: Reklama. Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
3: You ready? Tylko w Disney Plus.
4: Every second counts, baby.
3: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu. The Bear. Finałowy sezon.
5: Restaurant is flooded.
3: To już ostatnia szansa.
6: I am selling the building.
3: By uratować to miejsce.
7: We have each other and nothing left to lose.
3: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w centrum handlowym Nowa Stacja w Pruszkowie. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club i wiele więcej znanych marek. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. T-shirty od 29,99 zł. Spodnie od 49,99 zł. A bluzy już od 59,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
10: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
11: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
14: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
15: Agata Kruściak, witajcie. Wieczorem letnie kino plenerowe dla dorosłych w Parku Brudnowskim. Do zobaczenia Priscilla to o 21.30, a przy Domu Kultury Zacisze o tej samej porze Parasite. Wstęp jest darmowy. Pamiętajcie, że działają już miejskie kąpieliska na powietrzu. Możecie wpadać na baseny m.in. do Parku Szczęśliwickiego czy na Inflancką. A jutro poniedziałkowe zajęcia jogi w plenerze na osiedlu Przyjaźń to o 18.00, wstęp wolny.
0: Jest 16, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Ponad 300 pasażerów ewakuowanych z pociągu relacji Olsztyn-Kraków. Skład z powodu awarii sieci trakcyjnej utknął w okolicach Modlina na Mazowszu. Kolej podstawia autobusy zastępcze. Przyczyną awarii trakcji najprawdopodobniej są rekordowo wysokie temperatury. A po fali upałów gwałtowne burze, ostrzegają synoptycy z IMGW. Front ma napływać do Polski dziś późnym wieczorem z północnego zachodu, po czym przejdzie w głąb kraju.
16: Czyli mniej więcej z obszaru zachodniego Pomorza, ziemi lubuskiej, bardziej przez Wielkopolskę, Kujawę, Pomorze, Powarmię.
0: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Cała fala upałów ma się natomiast zakończyć w środę. Każdy sposób jest dobry, by pokazać piękno Odry. To hasło trwającej 27. edycji Pływadeł, czyli spływu łodzi nietypowych. W liczącej blisko 40 jednostek flotylli jest m.in. barka stylizowana na domek dla lalek czy pływająca altanka ogrodowa. Rejs Odrą z Raciborza zakończy się dziś w Kędzierzynie-Koźlu. Tam jury wybierze najciekawsze tegoroczne pływadło.

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Marisa. No, prawdziwa lampa dzisiaj nad Polską. Słońce nie pyta, tylko robi swoje. A my w SC2 zabieramy was myślami tam, gdzie jest troszeczkę chłodniej. Hotel, leżak, basen, jacuzzi, w ręku lemoniada z lodem i parasol nad głową, czyli Polska jest najfajniejsza. To jest nasza zabawa, w której co tydzień wysyłamy naszych słuchaczy, może w kolejnym tygodniu właśnie ciebie, do pięciogwiazdkowego hotelu w najpiękniejszym miejscu Polski, w wielu najpiękniejszych miejscach Polski. Kolejne, które to będzie, kolejnym będzie Świnoujście i hotel Hilton. Proszę bardzo. My za wszystko płacimy. Ty tylko musisz zgłosić się na sk2.pl. Polska jest najfajniejsza i napisać, w którym zakątku Polski jest ci najfajniej.
1: SK2.

0: początek sierpnia.
1: Oby był chłodniejszy od końca czerwca. Krzysztof Zalewski w SC2, a teraz muzyczne spotkanie, które dojrzewało latami. Tego lata słodko-gorzki owoc tego spotkania. Dawid Kwiatkowski, Margaret. Nowość w SC2.
2: Kto powiedział pierwszy?

0: Nie ma nic chłodniejszego jak myśl unoszącego się dmuchawca albo latawca na wietrze i to zafundowała nam Desce 2. Urszula, gdzie gramy na wakacje najlepsze polskie hity, a trzeba w ten weekend na starcie tego lata bardzo dużo tankować. I nie chodzi tylko o wodę, bo jeszcze tylko dwa dni będzie obowiązywał program ceny paliw niżej. A potem pewnie będzie drożej?
1: Na pewno, jasne. Zobaczymy, czas pokaże.
2: SK2. Reklama.
3: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
4: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Jaka matka, taki synek, szlak by to... Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I co będzie następny? Nigeryjski książę?
7: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
8: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
9: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
10: No to w czym problem?
9: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
10: No i?
9: No i obawiam się, że nie zdąży.
10: No to weź klienta do Brickomana, nie tu się stresujesz.
8: Zamiast się stresować, jedź do Brickomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dom Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
12: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
13: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
16: O.
15: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
16: O, a o ile?
15: 35 groszy taniej na litrze.
16: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
15: Tak.
17: A jak lemoniadę?
15: No też. To poprosimy.
16: Ale co?
17: Wszystko.
15: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
2: I po reklamie.

0: W ST2 rozpędzona luna, a my zwalniamy. Już za chwilę kierowcy dla was bardzo ważne informacje. Są utrudnienia po wypadku na S3 w zachodniopomorskim. Szczegóły o 17 w newsach SK2.
1: Reklama.
2: Hipertania niedziela w Auchan.
3: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
2: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Zapraszam do stanowiska.
4: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania, miała na imię.
3: Pani Ania jest na urlopie.
4: Czyli niczego nie załatwię.
3: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
4: Uff, no i to jest zmiana.
5: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.

0: Freshman. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Masz tępe noże w kuchni? Sharpie ma na to sposób. Noże i ostrzałki. Sychy, a rypy i .pl.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Gorąco?

0: tylko w KFC.
1: I po reklamie.
2: Jest 17. SK News, newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Wciąż ogromne utrudnienia po śmiertelnym wypadku na S3 w zachodniopomorskiem. Na trasie w kierunku Szczecina doszło do zderzenia 4 samochodów. Jedna osoba zginęła, 3 są ranne. Między węzłami Myślibórz i Pyrzyce jezdnia jest całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazd drogą wojewódzką 119. Utrudnienia mają potrwać do 18. Tragedia na Dolnym Śląsku. 50-latek utonął w zalewie komorowskim koło Świdnicy. Mimo natychmiastowego wezwania służb, życia mężczyzny nie udało się uratować. A to kolejna taka sytuacja w ten weekend. Tylko wczoraj w całej Polsce utonęły 4 osoby. Ratownicy WOPR-u apelują o zdrowy rozsądek podczas odpoczynku nad wodą. Jeszcze tylko 2 dni będzie obowiązywał program Ceny paliw niżej. Ministerstwo Energii zapowiedziało wygaszanie wsparcia dla kierowców. Jak przekazał resort, warunki zostały spełnione, można więc odchodzić od działań osłonowych. W obecnym kształcie program CPN ma obowiązywać do 30 czerwca.
3: Wczoraj, w sobotę, był dzień szwagra w kalendarzu i nie wiem dlaczego, Kuba, ale w niedzielę, dzisiaj, też jest dzień szwagra. Dlaczego?
2: No, czemu nie? Trzeba sobie poświętować.
3: W końcu szczęśliwi czasu nie liczą.

A ze szwagrem najfajniej się świętuje, takie święta tylko w SC2 trwają dwa dni. Męskie granie, dżungla, perfekcyjne lato, przy tym co najlepsze w SC2. Bryska na dzień dobry w Kowalskim, witajcie!

0: Perfekt w Radiu SK2. Dzisiaj wiele miast walczyło z upałami, ale także biło rekordy ciepła. Między innymi Toruń, gdzie było powyżej 40 stopni, 40,3, ale najcieplej padł ten rekord. Niedawno została taka informacja tutaj potwierdzona, że powyżej 40 stopni, 40,5. I to jest rekord ciepła w historii. Dzisiaj meteorolodzy zauważyli tyle na stacji w Słubicach. 40 stopni, 40,5. Zobaczyli przez chwilę 40,5 stopnia na plusie w cieniu. Ja cię kręcę.
1: To ci powiem, ale ci powiem. Ciepło.

0: Wideo i wszystko jedno. Jeżeli wam jest, to zapraszam do Wehikułu Czasu.
1: SK2. Wehikuł Czasu.
0: Tutaj gramy takie numery, które wpadają w głowę i to bez pytania o to, czy można. Tak jest właśnie z tym kawałkiem. Sen o Wiktorii, numer z płyty Detox, płyty Dżemu, wydanej 35 lat temu. Łapano wtedy oddech po tej całej komunistycznej historii i wolne wybory parlamentarne miały miejsce, a Dżem, biorąc to wszystko pod uwagę, wydał numer, który był tą właśnie tęsknotą za lepszym światem. Hymn o wolności.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Słodki sen Dżemu o Wiktorii. W wehikule czasu SK2.

0: fajnie śmigają te gitarki, a jedne już się otwierają, ostatnie zostaną otwarte za 25 minut. Bramy na Stadion Narodowy, oblegane przez fanów, chcą przeżyć razem z Dawidem Podsiadło finałowy, obrotowy dzisiaj koncert w stolicy, na którym też pojawi się ten numer. Propozycja prosto z pieca. W waszych głośnikach kończy się sezon w SC2, to znaczy nie, no, u nas trwa. Na najlepsze wakacyjne hity cały czas.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
6: Volkswagen. Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los!
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
12: Skoda. I po reklamie.

0: Tutaj zagraniczne numery nie mają wstępu. W SC2 gramy tylko to, co wyrosło na naszym muzycznym podwórku. Kancelaria i zabiorę cię na prawdziwe podwórko. Lepiej to dzisiaj nie wychodzić, a jak już tak, to z rozwagą, bo cały czas żar leje się z nieba. I do kiedy? Jakub Konieczkowicz powie w newsach SK2 za niecałe 2 minuty o 18:00.
1: Reklama.
2: Masz furę, rozbiłeś furę, a celing

0: Penta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
3: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: I po reklamie.
6: Jest 18. News Ski 2, Jakub Konieczkowicz. Służby ewakuują pojazdy z zamkniętego odcinka. Strażacy dowożą wodę osobom, które utknęły w korku. Przedłużają się utrudnienia na S3 w zachodniopomorskim. W kierunku Szczecina jezdnia między węzłami Myślibórz i Pyrzyce wciąż jest zablokowana. Przypomnę, dziś po południu doszło tam do śmiertelnego wypadku. Zdarzyły się dwa samochody, jedna osoba zginęła, trzy są ranne. Służby dalej pracują na miejscu zdarzenia. Padł nowy rekord ciepła w historii pomiarów, podaje IMGW. W Słubicach w województwie lubuskim zarejestrowano dziś 40,5 stopni Celsjusza. Upały nie ustają, a w prawie całym kraju do jutrzejszego wieczora obowiązują alerty IMGW trzeciego stopnia. Z kolei dziś wieczorem w północno-zachodniej części kraju mogą pojawić się burze. Jutro rusza pierwsza runda Wimbledonu. Na korcie stanie Maja Chwalińska. Polska finalistka Rolanda Garrosa z dziką kartą rozpocznie swój mecz o godzinie 12. Zmierzy się z kwalifikantką Tajlandii. We wtorek natomiast swój mecz pierwszej rundy rozegra Iga Świątek.

0: SK2, Warszawa.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz,

0: strzelić coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
9: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
12: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
13: Ale sztosy.
14: Ale co?
13: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
14: You ready?
15: Tylko w Disney Plus.
16: Every second counts, baby.
15: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
17: Restaurant is flooded.
15: To już ostatnia szansa.
18: I am selling the building.
15: By uratować to miejsce.
19: We have each other and nothing left to lose.
15: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
20: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
21: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
24: I po reklamie.

0: Reklama. Ach, ta drżąca powieka.
1: I ten nocny skurcze łydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money.
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los.
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
6: Kto zwalcza ból?
7: Fundary!
6: Kto?
7: Fundary!
8: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: O nie! Gdzie moja kasa?
12: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
14: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
17: I po reklamie.

0: Magazyn lokalny.
1: A w magazynie czas na lokalną rozmowę dnia. Przed mikrofonem Jakub Krzyżak, a moim gościem jest Piotr Gacek, prezes zarządu PGE Projektu Warszawa. Zajęliście 3. miejsce w Plus Lidze i 4. w Lidze Mistrzów. Czy to jest dobra pozycja, na której skończyliście sezon?
2: Na pewno jest to miejsce, które z perspektywy czasu, bo rozmawiamy już jakiś czas po zakończeniu rozgrywek, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego 3. miejsca. Przede wszystkim dlatego, że ono nobilituje nas do przyszłorocznych rozgrywek Ligi Mistrzów. To jest dla nas bardzo ważne i bardzo istotne i o to jakby walczyliśmy zaraz po tym, jak tylko jakby nie mieliśmy już szans o walkę o Mistrzostwo Polski, to dla nas brązowy medal był bardzo istotny pod tym kątem również. Aczkolwiek patrząc na poprzednie sezony, zaczynamy mieć patent na brązowe medale, więc tak chciałbym tak już tuż któryś raz mówię, ale chciałbym jakby z tego się troszeczkę wyleczyć i jakby ten nie kończyć swojej przygody na półfinale w tych rozgrywkach, ale ja tak naprawdę już tak bardzo otwarcie, szczerze chciałbym podsumować ten sezon bardzo pozytywnie, bo ten sezon był przeplatany wieloma problemami. Każda drużyna i każdy zespół ma swoje problemy, my mieliśmy swoje. Plus Liga jest jedną z najlepszych lig na świecie, najtrudniejszych i najbardziej wymagających. W Plus Lidze nie ma 3-4 zespołów, które wiodą prym i później jest przepaść. Tak nie ma. Są wyrównane zespoły naprawdę do siódmego, ósmego. Nawet można pojechać do ostatniej drużyny i wrócić bez zdobyczy punktowej. Dlatego ta liga taka trudna jest i też ten sezon nam tak pokazał. To troszkę tak funkcjonowaliśmy jak Janosik, bo zabieraliśmy bogatym, a oddawaliśmy biednym, w cudzysłowie oczywiście, ale przegraliśmy mecze, których w tym sezonie, których tam nie powinniśmy przegrać, patrząc na papier i na skład. Wygrywaliśmy mecze, które były pod dużym znakiem zapytania, czy uda nam się je wygrać, i dlatego ten sezon był tak emocjonalnie trudny. Ja w siatkówce warszawskiej jestem już wiele lat, no już od praktycznie 2019 roku, i to był, muszę przyznać, jeden z najtrudniejszych sezonów, jeśli chodzi o taką sferę emocjonalną, takiego podejścia emocjonalnego, przeżywania meczów, przeżywania zwycięstw, przeżywania porażek. Była bardzo duża sinusoida. Po fantastycznych meczach potrafiliśmy zagrać mecz troszkę słabszy. Gdzieś chwila radości, za chwilę chwila smutku. Ale podsumowując ten sezon, jestem bardzo zadowolony. Gratuluję drużynie, że przede wszystkim powinienem zacząć od tego, że tak naprawdę teraz jakby podsumowując, to był też, pomimo trudności tego sezonu i emocjonalności, to był nasz najlepszy sezon pod kątem jakby oczekiwań i wyników, no bo brązowy medal i awans do Final Four Ligi Mistrzów, historyczny dla Warszawy, no to jest coś wyjątkowego. Więc naprawdę w dużych superlatywach mogę powiedzieć tutaj o drużynie. Mieliśmy zmianę trenera w trakcie sezonu.
1: No właśnie, to było spore utrudnienie, że zmiana trenera nastąpiła w trakcie sezonu. Początek był niezły, a później coś się rozmyło.
2: Znaczy, zmiana trenera wyniknęła jakby z decyzji trenera, tak? Tutaj chciałbym podkreślić, że to nie było ze strony klubu, że trener został, nie wiem, odsunięty od drużyny, tylko po prostu, no, ja mam bardzo duży szacunek do trenera Tomiego Tilikainena. On jest bardzo dużym profesjonalistą, jest osobą, która jakby widziała, że w tym kierunku idąc, a miał bardzo ciekawy kierunek, jeśli chodzi o rozwój siatkówki i jakby zmianę jakby troszeczkę stylu. No jednak ta liga jest tak trudna i tak silna, tak mocna, że tak rygorystycznie wprowadzając te zmiany, bez kosmetyki, ale tak naprawdę twardo i rygorystycznie, to no, widać było te problemy drużyny podczas pierwszej części sezonu. I jej ogromna dojrzałość trenera i taka odpowiedzialność, no, postanowił jakby dać impuls drużynie i odsunąć się. To był i trudny moment, ale to był moment taki otwarcia troszeczkę, bo postanowiłem wtedy, że nie będziemy szukać zastępcy. Mamy dwójkę bardzo ambitnych asystentów. Mówię tutaj o Kamilu Nalepce i Bartku Kaczmarku. Tak naprawdę od razu po rozmowie z Tomim jakby zaproponowałem, żeby Kamil został wspólnie jakby z Bartkiem, żeby przejął jakby zarządzanie drużyną pod kątem treningów i poprowadzeniem całej drużyny do końca sezonu. Więc gratulacje dla Kamila, gratulacje dla Bartka, bo naprawdę wykonali kawał roboty, kawał ciężkiej pracy, aby ta drużyna nie straciła na jakości, bo przypomnę, że trener zrezygnował w momencie, kiedy byliśmy na drugim miejscu. Zresztą cały sezon byliśmy w czubie i jakby mieliśmy aspiracje o to, żeby walczyć o najwyższe cele, o złoty medal. I myślę, że później w perspektywie już czasu i trwania sezonu naprawdę te takie nasze aspiracje i ta chęć zdobycia złotego medalu była podparta tym, że coraz lepiej graliśmy. I ten awans do Final Four to nie był przypadkowy awans. To był wynikiem ciężkiej pracy i fantastycznej gry. Zdobycie brązowego medalu to nie był przypadek, to był naprawdę wynik bardzo ciężkiej pracy. Brak awansu do finału na pewno nas troszeczkę jakby bolał, bo jakby parę chwil wcześniej z tym samym zespołem udało się zdobyć awans do Final Four, ale no zespół z Lublina na podstawie tego dwumeczu, który graliśmy w półfinale, na pewno zasłużył bardziej na to, żeby być w finale. Zagrali po prostu lepiej, szczególnie mecz w Lublinie, i to spowodowało, że nas zabrakło w finale w walce o Mistrzostwo Polski, ale myślę, że z perspektywy czasu osłodziliśmy sobie tym brązem. Przede wszystkim tym, że no, mamy medal bardzo ciężkiej, trudnej ligi na szyi, a do tego mamy kwalifikacje do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie, więc bardzo, bardzo pozytywnie oceniam ten sezon.
1: Historyczny wynik też, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, no bo Final Four to jednak nie przelewki.
2: No tak, mieliśmy okazję właśnie jakby poczuć smak wielkiego turnieju, nie tylko jako goście, kibice, tylko już jako uczestnicy, więc to jest coś pięknego, coś fantastycznego. To jest jakby kolejny krok i to jest to, co budujemy od lat. Strategia klubu przy wielu problemach, które były tutaj wiele lat temu, ale w momencie, kiedy pojawiła się stabilność, kiedy właścicielem klubu jest firma Plusbox, kiedy mamy ogromne wsparcie od właściciela klubu, kiedy mamy fantastycznych sponsorów na czele z Polską Grupą Energetyczną PGE, to mamy tą stabilność, która nam pozwala na to, żeby jakby stworzyć już strategię tego klubu. I to jest jakby kolejny element strategii. Mamy przede wszystkim zdobywać Mistrzostwo Polski i to jest jakby cel, i to jest i ambicja klubu, i ambicja zawodników, i moja ambicja, i to jest dla nas klucz do tego, aby jakby otworzyć piękną historię w Warszawie. Ale teraz już tak na chłodno, bo na pewno też były duże emocje z tym finałem Final Four jakby związane, bo mieliśmy naprawdę ogromne szanse na to, żeby też tam sięgnąć po medal, ale tak naprawdę uczestnictwo w tym finale, to, że tam się zakwalifikowaliśmy, to dało nam ogromny bagaż doświadczeń. Pojechaliśmy, polecieliśmy do Turynu, funkcjonowaliśmy do ostatniego gwizdka praktycznie w sezonie ligowym, klubowym. Poczuliśmy smak Final Four. Zawodnicy, którzy nie mieli okazji grać w Final Four, poczuli to. Myślę, że nabrali ogromnego doświadczenia. To wszystko się przełoży na przyszłość, a to jest kolejny kroczek w tym takiej układance, którą mam w głowie, aby strategia tego klubu była określona jasno i klarownie, że PGE Projekt Warszawa zagości na mapie polskiej siatkówki jako jeden z kluczowych faworytów do zdobycia Mistrzostwa Polski, ale i tak będzie się rozpychał jeszcze oprócz tego łokciami w siatkówce europejskiej i też będzie wielką, wielką marką, jeśli chodzi o europejską siatkówkę.
1: Do budowania tej marki potrzebny jest też zgrany i dobry zespół. Planujecie zatrudnić nowego trenera, czy zostajecie przy tym, co jest?
2: No ja myślę, że generalnie środowisko siatkarskie jest tak hermetyczne i tak, no są oczywiście można powiedzieć plotki dotyczące tego, że będziemy mieli nowego trenera. Na ten moment nie chciałbym odbierać jakby możliwości mojemu wspaniałemu zespołowi marketingu i komunikacji i myślę, że niebawem będziecie Państwo wiedzieć wszystko. Ja tylko powiem, że jestem bardzo szczęśliwy, że w kolejnych sezonach warszawska siatkówka będzie bardzo bezpieczna, jeśli chodzi o tą pozycję.
1: Wakacje trochę wcześniej, jak to będzie? Chodzi mi o trenera, czy poznamy go już jeszcze przed wakacjami, czy może po wakacjach?
2: Każdy mnie pyta o tym, że dobra, skończył się sezon, to teraz już naprawdę jest, już można właśnie myśleć o urlopie, i jak pan to teraz zadał to pytanie, to od razu tak skojarzyłem, czy ja w ogóle mam jakiś urlop. Teraz bardzo dużo pracy właśnie w temacie zamknięcia sezonu i tak naprawdę jest bardzo intensywnie, po sezonie zawsze, i to jest taka reguła trochę niezrozumiała, ale tak to jest, wygląda. Między sezonami jest bardzo dużo pracy. Ja myślę, że niebawem poznamy tą sytuację, w której się znajdziemy.
1: Co z zawodnikami? Bo też chodzą plotki o jakichś hitowych transferach do Projektu Warszawa.
2: Ja naprawdę zachęcam do obserwowania naszych sociali, do obserwowania naszej komunikacji, bo robimy to w tak fantastyczny sposób, że nie chciałbym naprawdę psuć Państwu dobrego wrażenia, i proszę śledzić nasze sociale i niebawem będzie wszystko jasne.
1: Planujecie ściągnąć nowych zawodników?
2: planujemy budować drużynę, aby zdobywać Mistrzostwo Polski i jak najlepsze miejsce w Lidze Mistrzów, więc to się wiąże z tym, że zawsze trzeba myśleć rozwojowo, krok do przodu. No, z sezonu na sezon tą drużynę uzupełniamy o kosmetykę, która pozwala myśleć o tych największych celach.
1: Strategia. Wspominał pan, wiele razy padało to słowo strategia, więc jaka jest strategia na kolejny sezon projektu Warszawa?
2: Strategia została nakreślona przede wszystkim już jakby parę sezonów temu, ale ona jest jakby troszkę zmienna. Klub warszawski borykał się z ogromnymi problemami. Wiele takich było sytuacji wokół klubu, gdzie mogłyby spowodować, aby nie było siatkówki na mapie Warszawy. W pierwszym okresie związanym z siatkówką w Warszawie strategia była jasna. Przetrwać i zbudować zespół, aby siatkówka nie zniknęła z mapy Warszawy. Kiedy udało się uzyskać stabilność, jeszcze raz powtórzę, dzięki naszemu właścicielowi, grupie Plusbox i zaraz potem dzięki naszemu wspaniałemu tytularnemu sponsorowi PGE, ta sytuacja stabilna pozwoliła nam jakby nakreślić kolejny krok w strategii, czyli budowania drużyny, która jest w stanie zdobywać największe szczyty, największe sukcesy. I to nie jest jakby strategia, która miałaby to zrobić z dnia na dzień. Dlatego my tu tak naprawdę krok po kroku, sezon po sezonie dokładamy cegiełkę, która pozwala nam jakby budować ten fundament. No oczywiście my byśmy chcieli bardzo zdobyć Mistrzostwo Polski już w pierwszym sezonie. My byśmy chcieli zdobyć Ligę Mistrzów jak najszybciej. Ale niezbudowany fundamentalnie klub i zespół i drużyna, osiągając sukces, bardzo często jest zachwiana później. Bardzo ciężko jest go powtórzyć czy ustabilizować. Jest lepiej zbudować fundament, oczywiście myśląc o najwyższych celach, ale krok po kroku dokładać cegiełkę, że jeżeli już zdobędziemy ten sukces, to żeby on był przynajmniej w naszym wyobrażeniu, w naszej determinacji do pracy powtarzalny, a nie jednorazowy. Więc my jesteśmy na etapie tej strategii budowania tych fundamentów. Przeżywamy porażki ogromnie i osobiście ze mną na czele, bo jakby nie potrafię wydłubać DNA sportowego z siebie i często łapię się na tym, że jak obserwuję mecz z boku, czuję się jakbym grał. Tak się jakby ekscytuję zwycięstwem jak po meczu, kiedy grałem i tak samo przeżywam porażkę, jakbym grał. No niestety, to jest silniejsze ode mnie. I przeżywając te sukcesy i porażki, mimo wszystko staramy się budować cegiełkę po cegiełce, że jak już będziemy na szczycie, to żeby ten fundament był na tyle mocny, żeby wytrzymać ciężar bycia najlepszym, bo to też nie jest łatwe.
1: Czyli strategia na przyszły sezon, zdobyć Mistrzostwo Polski, a później się zobaczy.
2: Nie, strategię mamy jasną. Na przełomie kilku sezonów być najlepszym klubem w Polsce i oczywiście w przyszłym sezonie będziemy walczyć o Mistrzostwo Polski. I żeby mocno zbudować świadomą markę PGE Projektu Warszawa jako silnego europejskiego klubu.
1: I w dalszych krokach Liga Mistrzów.
2: Oczywiście, chcemy wygrać Ligę Mistrzów, to jest jasna sprawa.
1: Jest perspektywa, że uda się to już w przyszłym sezonie?
2: Final Four, wiadomo, że my dzisiaj rozmawiamy już po turnieju w Turynie i jakby mamy jasność, że zespół z Perugii był zespołem najlepszym. Ale takie Final Four naprawdę, to jest tak jak finał Pucharu Polski, czy oczywiście ja mówimy tutaj o innych poziomach, tam już są cztery najlepsze drużyny europejskie, ale to jest turniej, który rządzi się swoimi prawami. Pan pyta, czy będzie szansa wygrać Ligę Mistrzów w przyszłym roku. Szansa wygrać Ligę Mistrzów była w tym roku już. Byliśmy w Final Four, gdzie mogło się wydarzyć wszystko, tak? Więc szansa jest zawsze, żeby wygrać. Trzeba tylko przygotować się też do tego. Przygotować się też na wygraną, bo my zawsze chcemy wygrywać, to jest jasne. Tylko ja patrzę, jeżeli chodzi o strategię, jeżeli chodzi, to nie patrzę tylko pod kątem drużyny, czy tego mojego serca siatkarskiego, tylko czy klub jest na pewne wyniki też gotowy. I pod tym kątem też trzeba rozwinąć klub. Dzisiaj myślimy o siatkówce tylko i wyłącznie patrząc na zawodników, którzy grają na boisku. Nie. To jest tak naprawdę ostatni element budowania wielkiej marki klubu. Dziś klub ma mieć swoją markę, dziś zawodnik przychodząc do klubu, ja bym bardzo sobie tego życzył i do tego dążymy, że zawodnik, który przyjdzie do klubu PGE Projekt Warszawa, będzie dumny z tego, że tu gra. Że gra dla tego klubu, bo tak z perspektywy czasu i nawet ostatnich lat myślę, że mamy do tego już potencjał, żeby dołączyć do klubów, które mają zbudowaną swoją markę i to jest dla mnie najważniejsze. Klub PGE Projekt Warszawa ma być klubem, w którym zawodnicy będą chcieli grać dla tego klubu i nad tym pracujemy, więc pan mi zadaje pytania, mówiąc o to, czy jest szansa wygrać Ligę Mistrzów, czy jest szansa wygrać Mistrzostwo Polski. Zawsze jest szansa. mamy i będziemy zawsze walczyć o to, bo to jest jakby nasz cel sportowy. Ale jesteśmy na etapie rozwoju klubu pod kątem marketingowym, pod kątem profesjonalizmu, pod kątem organizacyjnym i tutaj koncentrujemy się też na tym, że jeżeli już dojdzie do sukcesu sportowego, żeby też ta druga strona była na to gotowa. I my nad tym też pracujemy.
0: Magazyn lokalny.
3: Jakub Konieczkowicz, zapraszam. Warszawa tonie w smogu. Polski alarm smogowy wprowadził pomiary stężeń dwutlenku azotu w Warszawie w 80 punktach miasta, w tym przy 5 szkołach podstawowych. We wszystkich punktach stężenia przekroczyły nowe normy jakości powietrza, które zaczną obowiązywać od 2030 roku.
4: To jest bardzo szkodliwy gaz, który jest emitowany przez silniki spalinowe naszych samochodów.
3: Mówi Piotr Siergiej, Polskiego Alarmu Smogowego. Organizacja postuluje o zwiększenie strefy czystego transportu i ograniczenie ruchu samochodów w okolicach szkół. Uniwersytet Warszawski wybuduje nowe Centrum Sportu i Rekreacji. Powstanie na Ochocie w miejscu obecnego centrum. Uczelnia pozyskała już część środków finansowych na budowę, ma także przygotowany projekt, mówi rektor UW Alojzy Nowak.
5: Z pełnowymiarowymi boiskami sportowymi, znakomitą widownią, z basenem pełnowymiarowym.
3: Według optymistycznych ocen budowa może się rozpocząć na przełomie roku. Prace mają potrwać około 2,5 roku. Zdrowie warszawiaków pod lupą. Specjaliści przebadali trendy zdrowotne mieszkańców stolicy. Opublikowano je w nowym raporcie Zdrowie mieszkańców Warszawy 2013-2023. Największe problemy, z jakimi się mierzymy, to kryzys zdrowia psychicznego i galopujący wzrost otyłości, szczególnie u dzieci i młodzieży. Nasz reporter rozmawiał ze specjalistami i przedstawicielami miasta o tym, co najbardziej wpływa na zdrowie warszawiaków.
6: Profesor Mariusz Panczyk, Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski, Uniwersytet Medyczny. Otyłość i cukrzyca typu drugiego, i to w coraz młodszym wieku, nawet cukrzyca typu drugiego, która raczej zawsze była kojarzona z dorosłością, a właściwie późną dorosłością. Tu mamy wyraźny problem narastający, to jest naprawdę duży przyrost. Drugi problem to zaburzenia zdrowia psychicznego, w tym depresja, czyli zaburzenia nastroju oraz zaburzenia lękowe, i to dotyczy zarówno grupy dzieci i młodzieży, ale też młodych dorosłych. Oczywiście wśród seniorów też narastają problemy związane z depresją chociażby. Też warto wspomnieć, że ta grupa seniorów również boryka się z problemami zdrowia psychicznego. Z chorób sercowo-naczyniowych rośnie problem nadciśnienia tętniczego, poprawia się sytuacja w zakresie tak zwanych ostrych stanów, czyli zawały i udary. Tutaj tendencja jest korzystna, czyli poprawia się sytuacja. Także Warszawa ma bardzo dobrą opiekę w tym zakresie, w stanach tych nagłych. Mamy bardzo dobre centra udarowe, centra pomocy związanej z zawałem, gdzie jeżeli tylko zgłoszenie jest szybkie, to możemy bardzo szybko pomóc pacjentowi, a dzięki temu on po prostu szybko wraca, no może nie do pełni zdrowia, ale wraca do pewnej sprawności, też może wrócić na przykład na rynek pracy, może być częścią produktywną społeczeństwa, a nie tak jak było jeszcze kilkanaście lat temu, kiedy osoby po zawale czy udarze właściwie były osobami niepełnosprawnymi i przechodziły na rentę na przykład, prawda? Z chorób nowotworowych duży problem to jest rak piersi u kobiet i rak gruczoła krokowego u mężczyzn. U mężczyzn to głównie dotyczy seniorów, tutaj 65 rok życia, duże programy profilaktyczne, przełamywanie też pewnego tabu, jeżeli chodzi o badania wśród mężczyzn, edukacja w tej grupie. W przypadku mammografii, ja osobiście na podstawie wielu danych z innych krajów uważam, że przywrócenie indywidualnych zaproszeń na badania przesiewowe jest najlepszym rozwiązaniem. W połowie roku wchodzi też nowe badanie przesiewowe, niskodawkowa tomografia w przypadku raka płuc. Mamy też badania kolonoskopowe, przesiewowe i badanie krwi utajonej w kale. To akurat jest badanie, które nie jest inwazyjne jak kolonoskopia, więc jest to tego rodzaju badanie, które może być właściwie wykonane przez każdego, nie jest inwazyjnym badaniem. Sytuacja stabilna w przypadku raka jelita grubego, gdzie właśnie mamy te badania przesiewowe, które moglibyśmy użyć jako element profilaktyki, a właściwie prewencji tych nowotworów. Przy czym mówię stabilny, to, że nie widać trendu układu negatywnego, nie pozytywnego, natomiast wskaźniki zachorowalności w tym nowotworze na tle innych krajów europejskich są złe, czyli to, że jest sytuacja stabilna, to tak naprawdę nie jest to, czego byśmy oczekiwali. Oczekiwalibyśmy spadku i osiągnięcia co najmniej poziomu tego, który jest w krajach europejskich. Jeżeli chodzi o raka płuc, bardzo ciekawa sytuacja. Tutaj, jeżeli tak weźmiemy kobiety i mężczyzn razem, to mamy tendencję spadkową. Wynika to prawdopodobnie ze zmniejszenia liczby osób uzależnionych od palenia tytoniu, ale ciekawe jest to, że ten spadek jest głównie w grupie mężczyzn. Jeżeli spojrzymy osobno na analizy, to u kobiet mamy wyraźny wzrost liczby przypadków raka płuc. Zawsze około 20% tego nowotworu to były kobiety, 80% mężczyzn. W tym momencie właściwie już jest pół na pół. Nie znamy do końca przyczyn. Prawdopodobnie inne produkty, no nie tytoń, ale na przykład waporyzacja, być może innego rodzaju podgrzewacze tytoniu są przyczyną. Kobiety też są bardziej podatne ze względu na fizjologię czy genetykę na te nowe produkty, aczkolwiek jak się Państwo domyślacie, wymaga to długoletnich badań, a te produkty są jednak mimo wszystko dość krótko na rynku, jeżeli porównamy sobie papierosy tradycyjne.
7: W Polsce mamy jeden z największych wskaźników przyrostu otyłości, zwłaszcza wśród dzieci. Jak duże to jest wyzwanie i co tak naprawdę rodzice mogą zrobić, żeby uchronić swoje dzieci przed takim losem?
6: Oczywiście u dorosłych również, ale jeżeli mówimy tutaj powiedzmy o dzieciach, to wszystko zaczyna się tak naprawdę w środowisku domowym. Oczywiście szkoła ma swoją rolę, dużo mówimy o edukacji zdrowotnej, czy obowiązkowej, czy nieobowiązkowej. Zostawię to na boku, natomiast zacznę od roli rodziny. Zmienił się całkowicie tradycyjny model spożywania posiłków w domu. Bardzo często domownicy spożywają posiłki osobno. Z różnych powodów tak się dzieje, ale taka tradycja wspólnego na przykład obiadu, nawet niedzielnego, praktycznie zaczyna zanikać. Druga rzecz to coraz więcej osób korzysta wyłącznie z gastronomii na zewnątrz. Kupuje też gotowe produkty, czy stołuje się poza domem. Nie robi w ogóle takich zakupów spożywczych, na przykład tygodniowych czy dwutygodniowych, planując na przykład jadłospis na ileś dni do przodu. To jest kolejny element, który przyczynia się do tego, że bardzo często wchodzą nam tak zwane niezdrowe przekąski. Czyli dzieci mają tendencję do tego, żeby spożywać te przekąski między głównymi posiłkami. Te główne posiłki też różnie są spożywane. Często jest omijane śniadanie, które jest uważane nadal przez dietetyków za główny posiłek, który powinien być spożyty najpóźniej na godzinę po przebudzeniu, czyli przed wyjściem na pewno do szkoły. Drugie śniadanie też nadal jest przez dietetyków rekomendowane, w ogóle 5 posiłków, czyli szerszy zakres niż powiedzmy tradycyjne 3. Obiady w szkole też tutaj pewnie jest sporo do poprawy, aczkolwiek akurat miasto ma dość dobry program, który ma przyczynić się do poprawy tych posiłków cateringowych, bo wiemy, że te tradycyjne stołówki w większości miejsc już nie funkcjonują, a ta zmiana, jeżeli chodzi o jakość tych pokarmów, tego cateringu jest różna. Wracając jeszcze do rodziny, czyli mamy planowanie posiłków, mamy te zakupy, nie gotujemy razem, nie ma przekazywania pokoleniowego, jak ugotować zupę, jak zrobić sobie kanapkę. Mamy coraz więcej młodych osób, które nie potrafią zrobić kanapki, nie potrafią zrobić herbaty, co kiedyś wydawało się być czynnością absolutnie podstawową, prawda? I no właściwie nie wymagającą skupiania się na specjalnej edukacji w tym zakresie. Czyli ten model funkcjonowania w środowisku rodzinnym przyczynił się do tego, że dieta codziennej młodej osoby nie wygląda tak, jak byśmy oczekiwali. Czyli nie jest na przykład zgodna z talerzem. Przypomnę, talerz to jest taka forma, która mówi o codziennej zróżnicowanej diecie, czyli połowa warzyw i owoców. Ćwiartka to źródło białka. Białka jeszcze dodam, bardziej roślinne niż mięsne. Tutaj nie mówimy o całkowitej eliminacji mięsa z diety, ale przynajmniej, żeby ta równowaga była tak zachowana, że tego białka mamy więcej z roślinnego źródła niż z mięsa. No i mamy jeszcze taki komponent zbożowy. Głównie zboża powinny być te mniej przetworzone, tak? Czyli na przykład nie białe pieczywo, tylko ciemne pieczywo, makarony razowe, prawda? Ale też powrót do tego, żeby spożywać kaszę. Mamy bardzo dużo kasz w Polsce. Polska tradycja kulinarna jest bardzo bogata, a widzimy coraz bardziej zawężanie, też korzystanie z jakichś zagranicznych źródeł tego rodzaju produktów, podczas gdy mamy wiele rodzimych, na przykład kasz, o których tu mówię, ale też warzyw, owoców, którym wcale nie musimy sprowadzać z daleka. Możemy je tutaj sezonowo i lokalnie kupić, co też jest w duchu oczywiście bardziej ekologicznej żywności, niższy świat, ślad węglowy itd., itd. Staram się skupić na środowisku rodzinnym, dlatego że uważam, że tu się zaczyna tak naprawdę właściwe budowanie tych zachowań żywieniowych. Oczywiście szkoła ma swoją rolę, tak? Mamy zajęcia na biologii, jak funkcjonuje organizm człowieka, prawda? Na czym polega w ogóle trawienie, co to są składniki żywnościowe, prawda? Makro, mikro i tak dalej. Ale to nie jest główny element. To jest dodatek do tego, co powinno dziać się w środowisku domowym. I dopiero, że tu zadziałamy, to pokolenie jest w stanie być tym pokoleniem zdrowszym, jeżeli mówimy oczywiście o otyłości czy cukrzycy. Być może oni, mając te wzorce, przeniosą to potem na swoje dzieci. No i tak, mam nadzieję, z biegiem czasu wrócimy może do lepszych wyników, jeżeli chodzi o epidemiologię w tym zakresie.
7: W rozmowach z diabetologami i dietetykami czasem pojawiają się kwestie problemu z komunikowaniem otyłości. Myślę tutaj głównie o społecznym przekonaniu body positivity. Jak to wpływa według Pana na otyłość w Polsce i w Warszawie współczesnej?
6: Oczywiście są kontrowersje, jeżeli chodzi o body positive, czy promowanie w pewnym sensie takiego wizerunku nie jest przeciwskuteczne do, powiedzmy, walki z otyłością. Oczywiście ten trend wiąże się bardziej z dbaniem też o sferę psychiczną tych osób, to znaczy stygmatyzacja, prawda, związana na przykład z otyłością, tą sylwetką, która jest nieatrakcyjna. Jeżeli przyjrzymy się na przykład wizerunkowi, który jest widoczny, młodzi ludzie korzystają głównie z obrazkowych mediów społecznościowych aktualnie, czy Instagram, czy TikTok, to widzą pewien stereotyp sylwetki, którą uznają za docelowo i tą najbardziej atrakcyjną. I jeżeli mamy osobę, która ma problem z nadwagą, czy tym bardziej z otyłością, to mamy problem z takim dysonansem, prawda, że ja się czuję w związku z tym gorszy. Moi rówieśnicy mogą mnie postrzegać również jako nieatrakcyjną osobę. Mamy oczywiście wśród młodych osób tendencję tam do wyśmiewania, prawda, do bullyingu i innych krzywdzących zachowań rówieśniczych. One się przenoszą często do internetu, do cyberbullyingu, który może prowadzić do problemów psychicznych jeszcze bardziej poważnych niż wynikających z otyłości, wręcz do samookaleczania, czy też prób samobójczych. Czyli nie jest to czarno-biała sytuacja, że to, powiedzmy, body positive należałoby uznać za akceptację społeczną otyłości, co ja bardziej bym odczytywał jako próbę poradzenia sobie z tym problemem takiego wizerunku i stygmatyzacji tych osób. Nie oznacza to, moim zdaniem, że to nas zwalnia z tego, żebyśmy tworzyli kampanie społeczne czy edukację w kierunku tego, jak powinna wyglądać prawidłowa, zróżnicowana dieta, na czym polega ten wzorzec. Dodam do tego, że dieta to nie jest cały styl życia. Mówimy jeszcze o aktywności fizycznej i też podkreślam ten resilience, czyli budowanie odporności emocjonalnej, psychicznej, bo ten bullying trafia najbardziej te osoby, które są najbardziej wrażliwe i czułe. Jeżeli ktoś ma zbudowaną tą odporność, umie sobie radzić, funkcjonuje na przykład w środowisku rodzinnym, którego wspiera, to mamy mniejszą szansę na to, że tego rodzaju negatywne czynniki zewnętrzne będą tą osobę krzywdzić. Nie wszyscy mają taką dobrą sytuację w tym względzie.
8: Renata Kaznowska, wiceprezydent miasta stołecznego Warszawy. Raport nie jest dla nas wielkim zaskoczeniem, dlatego że myśmy po pandemii zrobili też własne badania i zaczęliśmy bardzo aktywne działania w związku z pandemią w dużej mierze i w związku z tym, że młodzież sporo czasu spędziła w domach, wyalienowana na nauce zdalnej, czasami hybrydowej i widzieliśmy po naszych wewnętrznych badaniach, że nie jest dobrze, więc ten raport nam usystematyzował naszą wiedzę. Myśmy 3 lata temu podjęli bardzo intensywne działania. Tych działań wcześniej też było mnóstwo. Mamy tą dobrą sytuację, że w Warszawie mamy 28 poradni psychologiczno-pedagogicznych, przez które możemy docierać do dzieci i do młodzieży i też staramy się mieć w każdej szkole albo psychologa szkolnego, albo pedagoga specjalnego, ale wiemy jedno, nie możemy na tym poprzestać. Te działania muszą być kontynuowane. To też kolejne, które realizujemy, to są różnego rodzaju programy. One są realizowane i z poziomu szkół, i z poziomu dzielnic, i z naszego poziomu ogólnomiejskiego i mamy absolutnie przeświadczenie, że nigdy dosyć. Szczególnie, że wchodzą też nowe roczniki. W ostatnim tygodniu marca realizować będziemy już 3. edycję Warszawskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego i to jest program, który powstał właśnie 3 lata temu. i była to pierwsza edycja, będąca odpowiedzią na to, co dzieje się, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, ale również dorosłych, czy też młodych dorosłych. I byliśmy bardzo mocno zaskoczeni pozytywnie, ponieważ oddźwięk był nieprawdopodobny. To było około 300 wydarzeń w ciągu tygodnia w skali całego miasta. Wydarzenia realizowane i z poziomu szkół, dzielnic, poradni, ale też szpitali, organizacji pozarządowych, szkolenia, webinary, indywidualne spotkania, ale nawet spektakle teatralne, mówiące o hejcie, o nienawiści, o przemocy w szkole i to też spektakle realizowane przez młodzież. Nie ma lepszej chyba formy dotarcia. Na pewno nie będziemy na tym poprzestawać. Realizujemy dalej kolejne programy i wiemy, że jeśli chodzi o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, to jest niezwykle istotne i przed nami naprawdę bardzo wiele wyzwań. Ja czekam na wprowadzenie zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci, czy to będzie 13, czy 15 rok życia, rozmawiając z kadrą pedagogiczną i z młodzieżą, ale też robiąc badania. Wiemy, że niestety internet odpowiada za bardzo wiele problemów dzieci i młodzieży, właśnie media społecznościowe, więc ja bardzo liczę na to, że to ograniczenie zostanie wprowadzone.
3: Pełny raport jest dostępny na stronie Urzędu Miasta.
0: Magazyn muzyczny.
9: Katarzyna Grodzka, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK2.
0: Magazyn muzyczny.
9: Krzysztof Krawczyk przyszedł na świat 8 września 1946 roku w Katowicach, ale już od najmłodszych lat dorastał w Łodzi. Jego dom rodzinny był miejscem pełnym sztuki i kultury. Rodzice byli związani ze sceną, więc życie wypełnione było próbami, spektaklami, instrumentami i muzyką, która niosła codzienną energię i radość. Już jako dziecko Krzysztof wykazywał niezwykłe zainteresowanie muzyką. Obserwując rodziców, chłonął wszystko, co działo się na scenie i za kulisami. Szybko nauczył się rozróżniać różne dźwięki, rytmy i harmonie. Jego wrażliwość była niezwykła. Potrafił godzinami słuchać muzyki, a potem odtwarzać melodie na gitarze czy pianinie. W młodości dołączył do chóru kościelnego. Śpiew w grupie, nauka harmonii, odpowiedzialność za wspólny dźwięk i regularne występy kształtowały jego umiejętność pracy zespołowej i przygotowywały do późniejszych występów scenicznych. Każdy koncert był dla niego nie tylko obowiązkiem, lecz także sposobem wyrażania siebie i dzielenia się emocjami z publicznością. W tym samym czasie Krawczyk zaczął uczyć się gry na gitarze, eksperymentując z różnymi brzmieniami i rytmami. Fascynacja muzyką zachodnią, w tym Beatlesami, Elvisem Presleyem, Tonym Bennettem, wynikała w jego styl i dawała młodemu wokaliście świeżość i energię. To był czas, w którym powoli formował się jego unikalny styl, łączący melodyjność z głęboką emocjonalnością.
0: Magazyn muzyczny.
9: W połowie lat 60. wraz z Marianem Lichtmanem i Sławomirem Kowalewskim stworzył zespół Truba Duży, który szybko stał się fenomenem lokalnym i później ogólnopolskim. Próby odbywały się w ciasnych pokojach, gdzie każdy mebel służył za instrument, a każdy kąt był sceną eksperymentów muzycznych. Ich muzyka łączyła elementy rock'n'rolla, big beatu i melodyjnej piosenki polskiej, a koncerty przyciągały młodzież i całe rodziny. Truba Duży rozwijali się bardzo dynamicznie. W repertuarze znalazły się zarówno biesiadne melodie, jak i bardziej ambitne aranżacje, które wymagały precyzji i dyscypliny. Krawczyk wyróżniał się charyzmą sceniczną i zdolnością do improwizacji. Jego głos był mocny, ciepły i wyrazisty, a jednocześnie potrafił przekazać subtelne emocje. Albumy Trubadurów, takie jak Krajobrazy z roku 68, Ej Sobótka Sobótka z 69, Kochana z 70 i Zaufaj z sercu z 71, szybko zdobyły popularność.

Ich płyty otrzymały status złotych, a utwory były grane w radiu, nucone też na ulicach i w domach. Krawczyk nie tylko śpiewał, w tym czasie uczył się też aranżacji, komponowania melodii i kontaktu z publicznością. Wspólne próby, trasy koncertowe i pierwsze sukcesy sceniczne kształtowały jego charakter artysty. Zawsze dążył do tego, by być blisko ludzi, nie na piedestale, lecz tam, gdzie czuje ich emocje. W wywiadach wspominał później: zawsze chciałem być blisko ludzi, nie na piedestale, ale tam, gdzie mogę ich czuć. Jego życie młodzieńcze było pełne intensywnych doświadczeń.

0: spędzał godziny, dopracowując każdy detal aranżacji. Wieczory w klubach, próby z zespołem, wizyty w radiu i telewizji, to wszystko kształtowało jego doświadczenie sceniczne. Lata 60. były również czasem fascynacji muzyką międzynarodową. Krawczyk słuchał albumów Beatlesów, Rolling Stonesów, Boba Dylana i innych artystów, starając się wyłapać tajniki kompozycji, aranżacji i interpretacji. Te wpływy później wnikały w jego własne utwory, tworząc unikatowe połączenie polskiej wrażliwości z muzyką światową.
1: Magazyn muzyczny.
0: Codzienne życie w Łodzi, spotkania z przyjaciółmi, wspólne grania i nauka w szkole tworzyły kontekst, w którym Krawczyk kształtował swoją osobowość. Był młody, ambitny, ciekawy świata, a zarazem pełen pasji do muzyki, która stała się jego drogą i sposobem na życie. W 1970 roku, kiedy trubadurzy zdobywali coraz większą popularność, Krawczyk zaczynał myśleć o karierze solowej. Chciał tworzyć własne utwory, wyrażać siebie w pełni i próbować nowych stylów muzycznych. To była decyzja wymagająca odwagi. Odchodził od zespołu, który przynosił sukces i popularność, by podjąć ryzyko samodzielnej drogi. Przełom nadszedł w 1973 roku. Krzysztof Krawczyk opuścił trubadurów i rozpoczął karierę solową. Decyzja była odważna. Trubadurzy byli już rozpoznawalni i lubiani, a pozostanie w zespole dawało poczucie bezpieczeństwa. Jednak Krawczyk pragnął osobistej ekspresji, możliwości tworzenia własnych piosenek i pełnej kontroli nad repertuarem. W 1974 roku ukazał się jego debiutancki album solowy Byłaś mi nadzieją.
2: Kiedy nikt

Utwory łączyły pop, rock i melodyjne ballady, a jego interpretacje pokazywały dojrzałość wokalną i zdolność do przekazywania emocji. Każdy utwór był starannie przemyślany, a teksty, choć proste, niosły głębokie przesłanie. Już w 1976 roku pojawił się album Rysunek na szkle, który stał się jednym z najważniejszych momentów w jego karierze. Utwory takie jak Pogubiłem drogi, Byle łza, Tylko ja nie będę już taki, Byle było tak i Parostatek pokazały, że Krawczyk potrafi łączyć emocjonalne ballady z przebojowym brzmieniem, zdobywając serca szerokiej publiczności.

0: okresie artysta koncertował intensywnie. Trasy obejmowały sale koncertowe, festiwale muzyczne, kluby i telewizje. Każdy występ był starannie przygotowywany. Próby wokalne, praca nad gestykulacją, kontakt z publicznością i improwizacja sprawiły, że Krawczyk wyróżniał się na tle innych artystów.
1: Magazyn muzyczny.
0: W 1977 roku powstał album Pieśni Siergieja Jesienina, w którym Krawczyk zmierzył się z poezją rosyjskiego poety. Utwory takie jak Nie żałuję, Listy do matki czy Do widzenia przyjacielu stały się hymnami pokolenia. Jego interpretacje były pełne emocji, subtelności i dojrzałości, a jednocześnie przystępne dla szerokiej publiczności.
2: Nie płacz, wszystko przejdzie, jak zwierzę.

I instrumentami. Współpraca z muzykami sesyjnymi, producentami i tekściarzami pozwalała mu rozwijać swój własny styl. W wywiadach przyznawał: nie chcę być szufladkowany, chcę śpiewać to, co czuję, a publiczność rozpozna moją szczerość. W 1979 roku Krawczyk podjął kolejną odważną decyzję – wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Chciał spróbować sił na scenie amerykańskiej, poznać nowy świat muzyki i doświadczać życia artystycznego w innym kraju. Chicago, Las Vegas i Kalifornia stały się jego nowym domem. W USA występował głównie dla Polonii, ale też dla lokalnej publiczności. Koncertował w klubach, hotelach i małych scenach, co było dla niego wyzwaniem i jednocześnie okazją do zdobycia nowych doświadczeń. W tym czasie nagrał również utwory po angielsku pod pseudonimem Krzysztof, w tym album From a Different Place z 1982 roku, który próbował wprowadzić go na rynek amerykański.

Lata emigracji były trudne. Krawczyk musiał zmagać się z samotnością, brakiem wsparcia i koniecznością zaczynania od zera. W wywiadzie dla Playboya wspomniał: w Ameryce, wierzcie mi, zdradzony mężczyzna czuje się okropnie. Wpadłem w totalną depresję. Mimo trudności, te lata były też czasem cennych doświadczeń muzycznych. Artysta uczył się amerykańskiego rynku, nowych stylów muzycznych i sposobu pracy w klubach, które różniły się od polskich sal koncertowych. Nauczył się improwizacji scenicznej, pracy z zespołem i kontaktu z różnorodną publicznością. Codzienne życie w USA było pełne wyzwań. Poza sceną musiał radzić sobie z barierami językowymi, szukaniem miejsc do występów, logistyką podróży i finansami. Mimo wszystko jego pasja do muzyki nie słabła. Każdy występ, choćby dla kilku osób, był dla niego sposobem na przetrwanie i rozwój artystyczny. Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął stopniowy powrót do Polski. Początkowo przyjeżdżał okazjonalnie na koncerty i festiwale, a od 1988 roku wrócił już na stałe. Album Krzysztof Krawczyk i Truba Duży 89 symbolicznie łączył jego przeszłość z nowym etapem kariery. Publiczność przyjmowała go entuzjastycznie. Ludzie śpiewali razem z nim utwory takie jak Minął Dzień, Do widzenia przyjacielu, Nie żałuję. Jego powrót był triumfalny, a doświadczenie zdobyte w USA wzbogaciło jego warsztat i interpretacje muzyczne. Życie w Stanach Zjednoczonych dla Krzysztofa Krawczyka było doświadczeniem pełnym kontrastów. Z jednej strony marzenie o nowym rynku muzycznym i możliwościach artystycznych, z drugiej samotność, bariera językowa, brak bliskich osób i trudności finansowe. Jego pierwszym przystankiem stało się Chicago, a później Los Angeles i Las Vegas. Każde miasto oferowało inne wyzwania i możliwości. W Chicago koncertował w klubach dla Polonii, gdzie publiczność reagowała entuzjastycznie na polskie przeboje, ale jednocześnie oczekiwała też utworów w języku angielskim. Krawczyk podjął się tego wyzwania, nagrywając piosenki po angielsku pod pseudonimem Krzysztof. Album From a Different Place był próbą połączenia amerykańskiego popu i rocka z własnym charakterystycznym głosem.

0: Codzienne życie w USA było wymagające. Poza występami musiał szukać lokali koncertowych, kontaktować się z menadżerami, a także radzić sobie z kosztami życia w obcym kraju. Każdy występ wymagał przygotowania. Próby, aranżacja, nauka nowych utworów, kontakt z zespołem i reakcja na różnorodną publiczność. Krawczyk wspomniał w wywiadach, że te lata nauczyły go samodzielności i odporności. W trudnych chwilach muzyka była jego odskocznią i źródłem siły. W miarę upływu czasu zyskał szacunek lokalnej publiczności, choć trudno było mu osiągnąć w pełni sukces komercyjny, taki jaki miał w Polsce. W codziennym życiu mierzył się także z tęsknotą za krajem, rodziną i przyjaciółmi. Wspominał w jednym z wywiadów: najtrudniejsze były wieczory, kiedy siadałem sam i myślałem o Polsce. Tęsknota była czasem nie do zniesienia, ale muzyka zawsze pozwalała mi przetrwać. W Las Vegas i Kalifornii Krawczyk miał okazję występować na większych scenach, często dla mieszanej publiczności Polonii i Amerykanów. Każdy koncert był wyzwaniem, musiał dostosować repertuar, aranżację i styl występu do oczekiwań publiczności. To doświadczenie poszerzyło jego warsztat i dało pewność siebie w pracy scenicznej. Podczas pobytu w USA Krawczyk nawiązywał kontakty z innymi muzykami, producentami i artystami estradowymi. Wspólne próby i jam sessions pozwalały mu eksperymentować z różnymi stylami muzycznymi, od popu przez rock po country i elementy jazzu. Te doświadczenia później wykorzystywał w twórczości solowej w Polsce. Pomimo wyzwań, emigracja była czasem ważnej nauki. Krawczyk nauczył się doceniać znaczenie dyscypliny, punktualności, pracy nad repertuarem i relacji z publicznością. Każdy koncert był lekcją, która wzbogaciła jego doświadczenie i umiejętności sceniczne. Emigracja pozwoliła mu też spojrzeć z dystansu na polską scenę muzyczną. Zrozumiał, że polska publiczność oczekuje zarówno jakości artystycznej, jak i autentyczności. To przekonanie stało się fundamentem jego dalszych działań po powrocie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął powolny powrót do Polski. Początkowo przyjeżdżał na koncerty okazjonalnie, a od 1988 roku zdecydował się wrócić już na stałe. Powrót był radosny, ale i pełen wyzwań. Trzeba było odbudować kontakty z producentami, menadżerami i mediami. Publiczność powitała go entuzjastycznie, nocąc przeboje z lat trubadurów i wczesnej solowej kariery. W tym okresie Krawczyk koncertował w całej Polsce. Występował na festiwalach i w telewizji. Każdy występ był starannie przygotowany. Próby wokalne, aranżacje instrumentów, choreografia i kontakt z publicznością. Artysta nauczył się łączyć doświadczenia zdobyte w Stanach Zjednoczonych z oczekiwaniami polskiej publiczności. Współpraca z młodszymi artystami i twórcami pozwoliła mu eksperymentować z nowymi stylami muzycznymi. Duety z Kajach, Goranem Bregowiczem i Edytą Bartosiewicz, a także innymi artystami, otwierały przed nim nowe możliwości, wprowadzając jego twórczość do kolejnych pokoleń słuchaczy. Lata 90. dla Krzysztofa Krawczyka były okresem odrodzenia i intensywnej pracy artystycznej. Po powrocie z USA artysta zbudował swoją pozycję na nowo, korzystając z doświadczeń zdobytych za granicą. Jego repertuar zaczął obejmować różnorodne gatunki, od melodyjnego popu przez country, aż po muzykę religijną i biesiadną. Publiczność, która pamiętała go z czasów trubadurów i wczesnej kariery solowej, entuzjastycznie reagowała na kolejne utwory. Każdy koncert był starannie przygotowany, a Krawczyk nieustannie eksperymentował z aranżacjami i interpretacją.

Jednym z najważniejszych wydarzeń artystycznych lat 90. była współpraca z Edytą Bartosiewicz. Spotkanie w studiu nagraniowym w Warszawie było pełne energii i kreatywności. Krawczyk od początku wiedział, że duet powinien być autentyczny. Połączenie jego charakterystycznego głosu i interpretacji z subtelnością Edyty Bartosiewicz dawało efekt niezwykły. Proces nagrania był bardzo wymagający. Krawczyk przywiązywał ogromną wagę do każdego dźwięku, intonacji i emocji w głosie. Bartosiewicz z kolei wnosiła świeżość i nowoczesne brzmienie, co tworzyło kontrast, ale też i harmonię. Połączenie doświadczenia i młodości zaowocowało utworem, który stał się przebojem i symbolem współpracy międzypokoleniowej. Jutro

Sama Bartosiewicz, która w tamtym momencie pracowała nad swoim 6. albumem studyjnym, jednocześnie zmagając się z problemami z głosem, także poczuła, że duet z Krawczykiem jest tym, co powinna zrobić. Cytat: w 2004 roku przyszła propozycja duetu z Krzysztofem Krawczykiem. Zgodziłam się od razu, intuicyjnie wyczułam, że powinnam to zrobić. Ta piosenka stała się nośnikiem ważnej wtedy dla mnie treści, chociaż śpiewam ją chorym, matowym, nie swoim głosem, co zresztą jakiś dziennikarz wytknął mi w recenzji. Bardzo zabolało, ale miał rację. Tak przyznała po latach w wywiadzie z portalem zwierciadło.pl. A tak Krzysztof Krawczyk wspomina tę współpracę. Piosenka Trudno tak jest bałkańskiego pochodzenia z tekstem Edyty, a pisze ona nie tylko mądre, ale i muzyczne teksty. Nagrywaliśmy ją w jej domowym studiu i tutaj zaczęły się schody. Okazała się piłą podczas nagrania. Rzeźbiła każde słowo, każdy dźwięk. Ja nie mam cierpliwości. Uważam, że w takich sytuacjach często lepsze jest wrogiem dobrego. Nagraliśmy 56 wersji, a ona jeszcze nie była zadowolona. Chciałem zerwać nagranie. Dzwoniłem nawet do Andrzeja w tej sprawie. Zrozumiałem, dlaczego Edyta od kilku lat nie może nagrać nowej płyty, tak wyczekiwanej przez jej fanów. A po latach Edyta Bartosiewicz stwierdziła z kolei, że piosenka Trudno tak świetnie przełożyła się na jej relację z wokalistą. Bo Krzysiek też na mnie narzekał, że go męczę w studiu, że każe mu kilkanaście razy nagrywać się wokale, a ja mówię: ale Krzysztof, zadowolony jesteś z efektów? No tak, no to mówię, to wszystko było po coś. Głównie chodziło o to rapowanie jego. Facet miał już swoje lata, ale świetnie się złapał w tym feelingu, przyznała w wywiadzie w lutym 2023 roku. Ostatecznie Trudno tak okazało się prawdziwym sukcesem. Utwór miesiącami nie schodził z pierwszych miejsc list przebojów i dla wielu z pewnością do dziś jest jedną z ulubionych ballad. Po latach polski przebój, który sam był adaptacją serbskiego utworu Sanja i Me, stał się także inspiracją dla amerykańskich artystów. Na początku kwietnia 2020 roku raperzy Berner i B-Real, członek legendarnego zespołu Cypress Hill, we współpracy z Rickiem Rossem wydali utwór Candy, w którym wykorzystali sample z Trudno tak. I choć Krawczyk zareagował na ten zabieg dość entuzjastycznie, Bartosiewicz miała pewne zastrzeżenia względem użycia jej głosu.

W tym samym czasie Krawczyk nawiązał współpracę z Goranem Bregowiczem, legendarnym muzykiem bałkańskim. Spotkanie w studiu było pełne pasji i eksperymentów. Bregowicz wniósł element muzyki bałkańskiej i etnicznej, a Krawczyk adaptował swój głos do nowych rytmów i harmonii. Powstały nagrania, które łączyły polską wrażliwość z egzotycznym brzmieniem, zdobywając uznanie zarówno krytyków, jak i publiczności. Każde nagranie wymagało wielokrotnych prób, korekty aranżacji i dopracowania detali. Krawczyk spędzał godziny nad próbami wokalnymi, dbając, by każdy ton był perfekcyjny, a emocje przekazywane w piosence nie były sztuczne, lecz prawdziwe.

0: W latach 90. Krzysztof Krawczyk często gościł w radiu i telewizji. Programy estradowe, koncerty plenerowe i festiwale utrwalały jego obecność w świadomości słuchaczy. W wielu wywiadach podkreślał, że media są ważne, ale prawdziwy kontakt z publicznością odbywa się na scenie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Życie prywatne Krawczyka również odgrywało rolę w jego twórczości. Problemy zdrowotne, hospitalizacje i operacje wymagały równowagi między pracą a odpoczynkiem. Artysta często dzielił się refleksjami z fanami, pisząc listy, uczestnicząc w spotkaniach z publicznością i opowiadając o swoim życiu poza sceną. Antologia Po prostu Krawczyk, antologia przebojów, była jednym z najważniejszych projektów artysty w latach 2000-2010. Wydawnictwo obejmowało zarówno klasyczne przeboje z trubadurów, wczesnej kariery solowej, jak i nowe aranżacje największych hitów. Krawczyk, współpracując z menadżerem Andrzejem Kosmalą, selekcjonował utwory osobiście, dbając o każdy detal nagrania. Nagrania trwały wiele miesięcy, wymagały prób, korekt wokalnych i aranżacyjnych oraz współpracy z zespołami muzyków studyjnych. Krawczyk zwracał uwagę na emocjonalny przekaz piosenek, stawiając interpretacje ponad efektami studyjnymi. Każda piosenka miała oddawać prawdziwe uczucia, które artysta odczuwał podczas wykonywania utworu.

0: samym czasie artysta koncertował w całej Polsce, odwiedzając większe i mniejsze miejscowości, sale koncertowe, teatry, a także plenerowe festiwale. Każda trasa była starannie planowana, od prób instrumentów i wokali, przez dopracowanie oświetlenia i scenografii, po kontakt z publicznością przed i po koncercie. Krawczyk umiał dostosować repertuar do charakteru miejsca i oczekiwań publiczności. W kameralnych salach dominowały ballady i interpretacje poezji śpiewanej, na festiwalach i w plenerze publiczność śpiewała razem z nim najbardziej znane przeboje. Bardzo ciekawe są kulisy nagrań telewizyjnych i studyjnych, do których dochodziło w tamtym okresie. Krawczyk pracował z reżyserami, operatorami i producentami, dbając, by każdy występ w telewizji był wierny jego wizji artystycznej. Współpraca z młodymi realizatorami wprowadziła nowe pomysły, które artysta przyjmował otwarcie, zachowując jednocześnie autentyczność własnego stylu. W studiach nagraniowych często powtarzał fragmenty piosenek setki razy, dopracowując każdy szczegół, jednocześnie dbał o atmosferę. Żartował z muzykami, opowiadał anegdoty z życia, a jego poczucie humoru i spokój sceniczny sprawiały, że współpraca była przyjemnością dla całego zespołu.
1: Magazyn muzyczny.
0: W ostatniej dekadzie życia Krzysztof Krawczyk nadal zachwycał publiczność energią i profesjonalizmem. Jego antologie, nowe projekty i reinterpretacje klasycznych utworów pokazywały, że artysta potrafi łączyć doświadczenie z otwartością na współczesne brzmienia. Współpracował z młodszymi muzykami, eksperymentował z aranżacjami i remiksami, a jego koncerty w Polsce i za granicą przyciągały tłumy. Krawczyk pozostawał blisko fanów, spotykając się z nimi po koncertach, dzieląc się refleksjami o muzyce i o życiu. Jego twórczość w tym okresie obejmowała albumy popowe, country, religijne, świąteczne, a także projekty specjalne i antologie największych przebojów. Pomimo problemów zdrowotnych artysta nie rezygnował z pracy scenicznej, w wywiadach podkreślał znaczenie pasji, wytrwałości i duchowości. Jego życie pokazywało, że prawdziwa legenda muzyki to nie tylko głos i sukcesy, ale też autentyczność, odwaga i kontakt z ludźmi.
1: Magazyn muzyczny.
0: Krzysztof Krawczyk odszedł 5 kwietnia 2021 roku, ale pozostawił po sobie imponujący dorobek, który nadal inspiruje kolejne pokolenia słuchaczy i artystów. Jego głos i historia są nieprzemijającą częścią polskiej kultury muzycznej.
1: Magazyn muzyczny.
2: Bardzo teraz zrobi się autentycznie, prawdziwie i muzycznie. Tak z serduchem, ponieważ odwiedził nas duet z ogromną energią, ale także szczerością. Patrycja Nowicka i Krzysztof Jarosz, czyli Red Lime. Witajcie serdecznie, cześć.
3: Cześć, cześć.
4: Co za piękna zapowiedź.
3: Wow. No, naprawdę, mam ciarki.
2: No to zacznijmy. Ale od początku, skąd w ogóle się znacie? Jak to się stało, że powstał Red Lime? Czy graliście razem w jakichś projektach? Czy to kompletnie świeża współpraca?
3: No, my się już tutaj śmiejemy, bo to jest taka historia, którą jak na scenie opowiadamy, to potrafimy się pokłócić.
4: Tak, oficjalnie przedstawiamy to tak, że jedno z nas prowadziło jam session i drugie chciało się dołączyć, ale usłyszało nie.
3: No to bardzo to skróciłeś. Ja może rozwinę jednak. Poszłam sobie do fabryki Nurblina na jam session, który właśnie Krzysztof prowadził. Pomyślałam sobie, kurczę, może to jest dobry moment, żeby się przełamać. Ja zawsze jestem taka perfekcjonistka, więc jak to bez próby wyjść na scenę? No więc uznałam, dobra, może to jest moment, żeby wyjść z tej strefy komfortu, jak to ładnie przyszło nam nazywać. Poszłam na backstage gdzieś tam do Krzysztofa, żeby zapisać się, bo też tak powiedział pod koniec seta, podchodźcie, zapisujcie się i będziecie mogli sobie wystąpić. No więc grzecznie potuptałam sobie tam na ten backstage i mówię, dzień dobry, bo ja bym chciała, czy tutaj do ciebie mogłabym zapisać się. No i Krzysztof tak na mnie spojrzał, a co byś chciała zaśpiewać? Ja chciałam zaśpiewać, co chciałam zaśpiewać?
4: Zombie.
3: Tak. O, ja mówię, a chciałam zaśpiewać zombie. A on do mnie, zombie? Ja mówię, dałoby radę? No dałoby. I zaczął gadać z kimś innym, w ogóle mnie olał. Taka wkurzona. Wracam na tę salę, tam akurat byłam z kimś. Wiecie, jak ten gościu mnie potraktował? Taki hop do przodu, taki gitarzysta ho-ho-ho-ho, nie? A ja go wyczaiłam już
4: chochoszek.
3: Trochę... Tak, chochoszek. A ja go już wcześniej wyczaiłam na scenie i go sobie zdążyłam nagrać, wrzucić na story, zobaczyłam, kim jest, bo naprawdę zaimponowała mi jego gra. Ja też gitarzystka od dzieciństwa, bo tak też zaczynałam swoją przygodę z muzyką, chociaż w sumie wcześniej śpiewałam, ale potem gitara przyszła, więc to dużo lat mi zajęło. I mówię, kurczę, no jest świetny. Poszperałam, oznaczyłam go, potem mnie tak zlał, no ale story zostało.
4: Ale mogę godzina... to skonfrontować jakoś?
3: Jeszcze nie teraz, jeszcze nie. Bo wiem, co powiesz, ale godzina druga...
4: Przegadać.
3: Jest godzina druga w nocy, Krzysztof reaguje na moje story, na którym jest oznaczony i mówi do mnie, o, a czemu razem nie zagraliśmy? A ja mówię, Taki mi tutaj no osesek się trafił. No tak, ja muszę tutaj opowiadać.
4: Nie, ja muszę to wyjaśnić trochę, bo może tutaj słuchacze nie znają kontekstu. Akurat ten jam session był w innym klimacie. To były piosenki funkowe, takie bardziej dla muzyków, żeby poimprowizować, czy właśnie około jazzowe, a rockowe to były trochę takie niemile widziane.
2: A to Zombie, The Cranberries.
3: Ale ja przepraszam, wydawało ci się, że jak przyszła taka patka wariatka, może naprawdę położyć ci jam session i pomyślałeś, że mogę to zrąbać, przyznaj się, bo jeszcze mnie nie znałeś.
4: Nie pamiętam. Aha. To, że cię nie wywołałem ze sceny, to było spowodowane tym, że była naprawdę długa kolejka i tam trzeba się naprawdę wciskać.
3: Trzeba się bić.
2: Mimo to tworzycie Red Lime. Jak to się w końcu stało, że powstał ten zespół i powiedzieliście, ej, kurczę, musimy stworzyć coś razem?
4: To właśnie było tak, jak Patrycja mówiła, że oznaczyła mnie w swojej rolce na Instagramie i skojarzyłem sytuację, że chciała zaśpiewać, a się nie udało, jakoś zniknęła mi z pola widzenia. Tak. I napisałem, dlaczego nie zagraliśmy.
3: A ja mówię, bo mnie olałeś.
2: Ale tak. Teraz już nie, bo napisał, czy możemy się spotkać i zrobić coś razem.
4: A nie,
2: wspólnie.
3: A to jeszcze było inaczej, bo to był taki moment, kiedy ja rozstałam się z wydawnictwem, w którym byłam songwriterką, więc mówię, kurczę, to może jest dobra przestrzeń ku temu, żebym właśnie ja jako osoba, która pisze teksty i melodie dla wokalu, plus właśnie producent pod postacią Krzysztofa, który też świetnie występował, widziałam to na własne oczy i przeżywałam, to w ogóle mnie wyrwało z butów, jak ja zobaczyłam, z kim on grał i to nawet w Stanach Zjednoczonych, że gościu ma na koncie nawet występ przed samą Dianą Ross, no to wyrwało mnie to naprawdę z butów. I jeszcze okazało się, że produkuje muzykę. Może coś z tego fajnego wyjść.
4: Bardzo dziękuję.
3: Super, juhu.
4: Wypadałoby właśnie ciebie też jakoś przedstawić. Dla kogo pracowałaś?
2: Dla kogo?
3: Różne były tutaj historie.
2: Dla Diany Rose.
3: Z Piotrem Kupichą, z Phil, z Moniką Lewczuk. No różne nazwiska tutaj się przewijały w międzyczasie.
2: A spore nazwiska na polskiej scenie muzycznej.
3: To prawda. Fantastyczne doświadczenie. Dużo mnie nauczyło. To naprawdę trzeba potrafić wyjść z własnej skóry, żeby wejść w buty tego artysty, z którym się współtworzę. Więc tak naprawdę ta muzyka to też psychologia. Ja taki fun fact, jestem magistrem psychologii biznesowej, więc się śmieję zawsze, że to się wszystko jakoś tak przecina. Natomiast no z Krzysztofem, jak postanowiliśmy się spotkać i spróbować coś razem stworzyć, to na początku nie było wcale tak, że wow, ale czat.
2: Pamiętacie tę pierwszą sesję,
3: no,
2: która ona się odbyła?
3: Tak,
4: ja pamiętam. To było u mnie w pracowni, w moim domu. Było dosyć zabawnie, bo sobie tak improwizowaliśmy. Wziąłem gitarę, nagrywaliśmy oczywiście od początku do końca wszystko. Patrycja po szwedzku nawijała tekst.
3: Po flamandzku.
4: Flamandzku, tak. Później ja zostałem z tym kilkugodzinnym materiałem sam w domu i zacząłem ciąć.
3: I nagle Krzysztof z tych wielogodzinnych nagrań wyciągnął fragmenty, które uważał za chwytliwe, ciekawe i złożył z tego jakąś całość i taką wstępną aranżację. I mimo tego, że ja wiedziałam, że to nie jest jeszcze to, do czego ja jeszcze wtedy, bo jeszcze nie było my tak naprawdę, do czego ja chciałabym dążyć, to mówię, kurde, ten gość naprawdę ma łeb na karku, więc trzeba jeszcze się spotkać raz, drugi, trzeci i zobaczyć, co z tego wyniknie.
4: Tak, na początku nie mieliśmy żadnych oczekiwań i to w zasadzie chyba był pierwszy raz w życiu, kiedy spotkałem się z kimś tak bez żadnego planu. To nie było zlecenie po prostu, tylko pomyślałem, dobra, zobaczymy, co z tego będzie.
3: Powiem też, że my nawzajem siebie bardzo gdzieś tam motywujemy, ciśniemy. Wiadomo, każdy ma wzloty i upadki i mamy różną formę, tak, życiowo. Natomiast zawsze jedno ciągnie drugiego. To jest idealne, a ja nie dałabym rady naprawdę samodzielnie rozwijać takiej ścieżki muzycznej, bo zwyczajnie odkryłam w sobie, że potrzebuję takiego challengera i takiego wspólnego budowania odpowiedzialności, że gdzieś tam mamy coś wspólnego i lecimy.
4: Znaczy odkryliśmy chyba w sobie coś takiego, że nie mamy takiej motywacji, żeby rozkręcać własną solową karierę, ale kiedy właśnie jest odpowiedzialność za drugiego człowieka i tworzymy zespół i jest z kim właśnie porozmawiać, jest z kim się przecierać, dochodzi do jakichś takich konfrontacji, jeżeli chodzi o wizję, to jest duża motywacja do pracy i ja w zasadzie sam zawsze marzyłem, żeby grać w zespole, nigdy nie chciałem sam latać, powiedzmy, samolotem, promować własnego repertuaru, powiedzmy tak. Zawsze chciałem być częścią czegoś większego.
2: Opowiedzcie w takim razie, jaki gatunek muzyki Red Lime prezentuje?
4: Polski pop rock. To chyba jest definicja taka dosyć obszerna i daje nam też taką możliwość jakiegoś manewru.
3: Ja się z tym zgadzam, dlatego że my w ogóle, jak usiedliśmy sobie na sesję, każdy z nas przywykł do tego, że jest jakaś referencja. A ja chcę brzmieć tak, a ja chcę brzmieć tak, ja chcę brzmieć tak. My, zaczynając od zera, biorąc gitarę w rękę, biorąc mikrofon w rękę i po prostu tworzyliśmy to, faktycznie ujęłabym to w ramach tego polskiego pop rocka. Też nieprzypadkowe to jest moim zdaniem, tak koniec końców, bo tęsknię za tym, jak było Virgin z Dodą, jakieś brzmienia typu Lady Punk, Baim. Też miałam wrażenie, że oglądając komentarze ludzi, to do czego ludzie wracają w social mediach, to jest właśnie ten gatunek i pomyślałam sobie, naprawdę chciałabym, żeby to wróciło. To jak ludzie mówią, kiedyś to była prawdziwa muzyka, a teraz to wszystko takie do siebie podobne, tylko elektroniczne, nie?
2: No dobra, to w takim razie, czego słuchaliście, jak już poruszyłaś, Patrycja, ten temat? Czego słuchaliście w dzieciństwie? Jakie płyty trzymaliście w domu? Albo może i kasety? Którzy artyści was ukształtowali? Kogo podziwialiście, jak byliście nastolatkami?
4: No ja zaczynałem od muzyki klasycznej. Dziadek był moją inspiracją. On uczył mojego brata starszego, który jest muzykiem orkiestry w Mazowszu.
2: U was to rodzinne, macie to w genach.
4: Tak, tata też na perkusji grał.
2: No i czego tam słuchaliście? Muzyka klasyczna.
4: Muzyka klasyczna to bardziej przez brata, chociaż mój tata to był bardziej rockmanem. Powolutku tam słyszałem, że koledzy słuchają jakieś Metaliki. Nie byłem tym zainteresowany, ale pod koniec podstawówki nocowałem u swojej babci.
3: Ty tego nie słyszałam chyba.
0: Dawaj.
4: Tak, akurat jakoś nocowałem u swojej babci, u której mieszkała na stałe moja starsza siostra. Tam były różne kasety. No i właśnie dorwałem jakiegoś Walkmana i natknąłem się na Gothic Metal, czy zespół Therion.
3: A to wtedy, co chodziłeś w glanach? To jest ten okres?
4: Tak. Tak, więc właśnie jakiś Black Sabbath i siedziałem. Nie byłem w stanie pojąć, skąd te dźwięki gitary się wzięły. Jak to brzmi, po prostu były takie magnetyzujące. Co zabawne, zacząłem od klasyki, słuchałem rock'n'rolla, a ostatecznie trafiłem na wydział jazzu. To w zasadzie też przez sąsiadów, którzy słuchali dużo jazzu, także postanowiłem, że chcę kształcić się w kierunku muzycznym. Do wyboru mam albo klasykę, albo jazz. Wybrałem coś, co może mnie rozwinąć i co jest bliższe muzyki rozrywkowej. To mi na pewno pomogło i otworzyło głowę. Ktoś, taki profesor na studiach powiedział mi, że teraz uczycie się jazzu, ale jak skończycie studia, będziecie grać to, co graliście przed studiami, tylko z nową jakością.
2: I to prawda.
4: I to się spełniło, chociaż po wielu latach, ponieważ te studia zostawiły mi taką skazę, czy tam drzazgę w głowie, że muszę równać do znajomych, do kolegów, którzy grają ten jazz i muszę grać muzykę ambitną. Miałem taką blokadę w sobie przed graniem prostych dźwięków. Zajęło mi to trochę. Proces.
3: A siła tkwi w prostocie. Prosty dźwięk, ale silnie postawiony, potrafi być o wiele trudniejszy niż dźwięk
4: oczywiście
3: zaśpiewany z vibrato, zakombinowany z jakimś ozdobnikiem. Naprawdę, żeby dotrzeć prostotą, to trzeba mieć w sobie kunszt. Jakąś wiedzę, świadomość tego, co się robi i jakąś wizję.
4: A jeszcze dodam, ostatecznie przed tym naszym rockowym graniem, to był jeszcze funk.
3: To prawda. Podoba mi się bardzo twoja odsłona funkowa, wiesz? Bardzo lubię jak...
4: Żółta gitara, przemalowałem specjalnie gitarę na żółto, żeby być bardziej cool.
3: To jest hit.
4: Czapka z małpą.
3: To jak już powiedziałeś o przemalowaniu gitary, to ja muszę to powiedzieć. Krzysztof jest złotą rączką, niesamowicie. On jeszcze naprawia te wszystkie gitary i potrafi przeprowadzić renowacje, modyfikacje. Ja tego nie ogarniam. Chłop potrafi rozkręcić tę gitarę w taki sposób, że już w ogóle jej nie przypomina. Jestem w szoku, że wie, co potem tam trzeba zrobić w tej elektronice również. Taki majsterkowicz, to jest niesamowite.
2: To zapytam, ile masz gitar?
3: O, dobra.
4: Jest 15 będzie, różnego typu.
2: Do której jesteś najbardziej przywiązany, do której masz ogromny sentyment i najfajniejsze z nią wspomnienia?
4: No, jednak mam takiego woła roboczego do wszystkiego. Taka czerwona, z którą się właśnie poznałem z Patrycją.
3: I... Mówisz o tej, a to jest hit.
4: Tak, no.
3: Bo ja nie miałam świadomości. Patrzę na gościa, który ma czerwoną gitarę i jest ona obdrapana i mówię, rany, ale mi go szkoda. Taka postać, tak świetnie gra i taki ma ten instrument już zmarnowany. Po czym przychodzę do niego, mówię, jejku, ale jak to jest z tą gitarą? A on, co odpowiada?
4: To jest 2-letnia gitara i prosto z fabryki.
2: Niektórzy chodzą w podartych jeansach.
3: Tak, masz rację. Tak,
2: porysowaną gitarę.
3: Tak, i to był efekt w ogóle celowo, taka właśnie ucharakteryzowana.
4: Ale myślę, że do tej pory nie jesteś w stanie tego
3: zrozumieć. Nie, no nie mogę tego przełknąć, bo cały czas sobie myślę, że tak mi ciebie szkoda. I po prostu.
2: Krzysztof, ty grasz na gitarze, a ty, Patrycja, coś tam brzdąkasz, grasz również na gitarze. Jaka jest twoja historia,
3: moja
2: jeżeli
3: historia
2: chodzi o muzykę?
3: Taka, że ponoć tupałam mamie w brzuchu już, tam ponoć niezłą rewolucję robiłam, jak tylko jakaś muzyka była włączona z zewnątrz. Natomiast jak byłam w wieku żłobkowym, no to zaczęłam śpiewać i potem w przedszkolu również, ale lekarz foniatra, w związku z tym, że miałam cały czas chrypkę, powiedział, że ja nigdy nie będę mogła śpiewać. Nigdy. Nie ma szans. W ogóle...
2: To był lekarz foniatra, który na studiach nie uważał, tylko ściągał.
3: Tak. Dzisiaj byłoby to AI, a wtedy to było ściąganie. No i powiedziała ta babka, że no nie będę nigdy śpiewać. Potem inna to potwierdziła, ale w związku z tym, że gdzieś tam rodzice czuli, i ten potencjał muzyczny. Zresztą mój ojciec jest gitarzystą klasycznym. Stwierdzili, dobra, to zapiszmy Patrycję na gitarę. No i faktycznie ja skończyłam pierwszy stopień oraz chyba 4 klasy drugiego stopnia na gitarze klasycznej. Jeździłam po Polsce, różne konkursy, udawało się wygrywać i faktycznie bardzo mocno na tę gitarę postawiliśmy. Ale pamiętam, że jak miałam lat około 15-16, bardzo mnie zaczęło dręczyć to, że ja odtwarzam to, co już ktoś stworzył. Widzę nuty i ja mam odegrać to 1:1. I zaczęły być takie akcje, że na przykład grałam egzamin i mówiłam, kurde, tak w sumie, to ja już nie pamiętam, co tam było w tych nutach, ale ja sobie zakończę po swojemu. Oczywiście nie wolno czegoś takiego robić na egzaminach, ale jak to były takie utwory bardzo klasycznie niepoprawne, może tak to ujmę, więc takie bardzo abstrakcyjne harmonicznie, to rzadko ktoś za tym nadążał i ktoś z komisji to znał. Więc
4: poza nauczycielem pewnie.
3: Poza nauczycielem, który był bardzo kochany i mnie krył po prostu. Jestem przekonana, że mnie krył, bo na bank to słyszał. Więc wydało się właśnie teraz, bo nigdzie o tym tak publicznie nie mówiłam, ale ja po prostu kombinowałam i na własny sposób to kończyłam. Doszło do takiego momentu, gdzie zaczęłam sobie sama gdzieś tam z gitarą, gitara plus wokal komponować, ale to była taka muzyka bardziej, powiedziałabym, poezja śpiewana, ale to chyba też nie jest do końca to. To było takie bardziej, dzisiaj powiedzielibyśmy sanachowe, a może tak. No i poszłam w tę stronę. Okazało się, że jest jakiś precasting do Must Be The Music w Zielonej Górze, bo jestem zielonogórzanką. No i oczywiście tak musiało być, że jak już był ten precasting, to ja byłam chora i właściwie musiałam milczeć, bo krtań mi wysiadła, więc tak naprawdę milczałam chyba 2 dni przed, żeby po prostu wydobyć resztki dźwięków na tym precastingu i zaśpiewałam faktycznie własną autorską twórczość w wieku tych 15 czy 16 lat. Udało się tam faktycznie przejść dalej do odcinków live, potem nam się różnie te losy potoczyły. Też gdzieś po drodze cały czas rodzice dbali o tę edukację, szkoła, nadchodząca matura, później jakiś duet telewizyjny z Ewą Farną udało się pewien konkurs wygrać, więc tak też się złożyło, ale cały czas gdzieś tam już ta taka radosna własna twórczość miała miejsce. Zresztą ten konkurs z Ewą Farną też wygrałam autorskim numerem.
2: Pamiętasz ten dzień, pamiętasz tę scenę i te emocje, które ci towarzyszyły?
3: Bo jak dzwoniono do mnie,
2: bo to było transmitowane w telewizji polskiej.
3: Tak,
2: opowiadaj,
3: było,
2: co to była za impreza?
3: Festiwal na fali. To było tak, że był konkurs, w którym, tak mi się wydaje, że 10 artystów z polskiej sceny muzycznej mogło wybrać sobie, kto z nimi wystąpi, ale oczywiście najpierw trzeba było wysłać zgłoszenie. Tam było mnóstwo w ogóle tych artystów. Ja wysyłając to zgłoszenie też tak bardzo ad hocowo, w ogóle znikąd, nagle tak ktoś mi podesłał, a wyślij. Wysłałam swoją autorską piosenkę, zgłosiłam się, wybrałam, że jeżeli miałabym już wystąpić, to chciałabym właśnie z tych 10 osób wystąpić z Ewą Farną. No i zapomniałam o tym. I nagle ktoś do mnie dzwoni. Dzień dobry, z tej strony bla, bla, bla. A ja mówię, ja przepraszam, ja nie mam czasu, bo ja myślałam, że chcą mi znowu jakiś globus wcisnąć, nie? Jakąś encyklopedię czy coś w ten deseń. Ta osoba po drugiej stronie, ale proszę poczekać, Patrycja, chciałabym poinformować, że Ewa Farna wybrała ciebie do duetu. Ja myślałam, że ktoś sobie ze mnie robi żarty, bo tyle czasu minęło, że ja w ogóle nie sądziłam, że to jeszcze jest ten wątek gdzieś tam podejmowany, nie? Że
2: ktoś się wkręca.
3: Tak, tak. No i okazało się to jednak prawdą. Wszystko poszło bardzo pomyślnie. Bardzo dobrze w ogóle to wspominam, bo Ewa potraktowała mnie po partnersku z ogromnym szacunkiem. Piosenka bardzo mi nie leżała, bo to były jeszcze takie czasy, kiedy ja nie umiałam osiągać wysokich dźwięków śpiewając. I piosenka, którą miałyśmy wykonać, była dla mnie bardzo dużym wyzwaniem. To był utwór Znak. Bardzo się przestraszyłam, bo powiedziałam, że ja nie wyciągnę tych wysokich dźwięków i się po prostu ośmieszę. Więc co zrobiłam, to takie typowo ja. Najpierw się załamię, mija chwila i zaczynam szukać rozwiązania. To jest taki standard, to zostało.
4: Co, rozpisałaś jej plan, tak?
3: Tak. Ja w ogóle przyszłam na próbę. Moja mama to, słuchajcie, relacjonuje w ten sposób. Mówi tak, no i co robi moje dziecko? Przychodzi sobie na próbę, wręcza karteczkę pani Ewie i mówi, pani śpiewa tu, ja śpiewam tu. Pasuje? A Ewa powiedziała, super, że to przygotowałaś, bo też zjeżdżała z jakiejś trasy, chyba w Czechach wtedy grała i nie miała czasu się przygotować. Mówi, Boże, dziękuję ci bardzo, że ty o tym pomyślałaś. Super, super. I wiecie, co mnie też bardzo urzekło? Że na tym live, mimo że my miałyśmy jedną próbę chyba, bardzo krótką, gdzie inni uczestnicy mieli więcej tego czasu na to przygotowanie, to co mi urzekło, to to, że absolutnie nie próbowała mnie zgnieść tym, jaki ona ma kunszt wokalny, a jestem daleko w lesie, tylko celowo, tylko raz przywaliłam mocno ten wysoki dźwięk w ostatnim refrenie, a w pierwszym zrobiła gdzieś tam taki lekki unik, zaśpiewała niżej, żeby nie było takiego kontrastu między nami. Pamiętam, jak producenci tego show powiedzieli, że to było tak świetnym duetem i tak mi się to podoba, że tego duetu nie skasują gdzieś tam z dysku. To było fantastyczne w ogóle doświadczenie.
2: Można to obejrzeć sobie gdzieś
3: no
2: na
3: właśnie,
2: YouTubie.
3: Nie, ja mam to w archiwach gdzieś tam rodzinnych. Możecie mi poprawić, że się mylę, ale chyba chyba wchodziło RODO i trzeba było pozdejmować w ogóle duże rzeczy, które nie były gdzieś tam podpisane, że można wykorzystywać wizerunek. No wiadomo, na czym RODO polega.
2: Itd., itp. Kruczki, druczki, prawo.
3: Kruczki, druczki, tak. Tutaj moja mama by się bardziej wypowiedziała, bo właśnie taki kontrast w moim domu zawsze panował, że ojciec muzyk, a mama prawniczka, więc to też takie ciekawe i ja przyznaję, że we mnie ten dualizm jest.
2: Będzie pilnować, żeby tantiemy wpływały.
3: Oh yeah! Bo ja tego potrzebuję po prostu. Potrzebuję tych dwóch światów i one się pięknie przecinają też właśnie w tym światku naszym muzycznym, bo wiadomo, no tutaj robiąc coś własnym sumptem, no to człowiek musi też różne rzeczy zorganizować.
4: No musimy się dzielić obowiązkami.
3: Oczywiście.
4: I wtedy, kiedy ja tam dubię w laptopie i dogrywam instrumenty i myślę nad brzmieniem, kreacją jakiegoś utworu, to Patrycja rozmyśla strategię.
3: Tak, jest strategia, nawiązywanie kontaktów, jakieś organizacje wszelkie możliwe. To faktycznie się pięknie uzupełnia. Mamy super podział obowiązków. Naprawdę. Każdy z nas wie, kiedy w co włożyć serce, włożyć całą głowę, swoje przemyślenia. Piękna równowaga, naprawdę.

0: Radio SK2, duet idealny, bym powiedział. Patrycja Nowicka, Krzysztof Jarosz, oni tworzą Red Lime. Witajcie ponownie w studiu SK2.
1: Hej, hej, hej.
2: Tu jesteśmy.
0: Przed chwilą fragment waszego pierwszego singla Kochałam Ciebie Tak. Debiutancki singiel. Przepiękna, poruszająca właśnie pop-rockowa ballada. O czym dla was jest ta historia? Skąd przyszła inspiracja?
2: To był taki moment, gdzie przeżywałam bardzo różne emocje.
1: Chyba to był taki też depresyjny czas, nie?
2: Bardzo depresyjny czas, to była jesień. Wiecie, jak są piosenki o miłości, to bardzo często jest tak, że złamane serce i tyle, nie? W ogóle jestem bardzo dużą fanką piosenek o miłości i one bardzo mnie też chwytają za serce i robią robotę. Natomiast pomyślałam sobie, że bardzo często jest taka sytuacja, gdzie dwoje ludzi wcale nie rozstaje się w jakichś aferach, bolączkach, tylko po prostu jedna osoba bardzo kocha, a druga chociaż widzi w niej ideał. I to jest bardzo ważne, co teraz powiem, bo czasami naprawdę w kimś widzimy fantastycznego człowieka, materiał na przyszłość. Ale jednak nie mamy tego uczucia w sobie i aż nas to boli, że kurczę, czemu my nie trybimy, czemu nie może mi się odpalić to uczucie? O co chodzi? I chociaż w tej piosence śpiewam o tym, że to mnie nie obdarzono tym uczuciem, to widziałam kogoś, kto był dla mnie ideałem. Wydawało mi się, że o tym marzyłam przez całe moje życie, a nie potrafiłam w 100% otworzyć serca. Z jakiegoś powodu. Naprawdę i jedna i druga sytuacja jest dramatem osobistym, bo kiedy tak naprawdę widzimy, że mamy tę osobę wspaniałą przed sobą i ona robi dla nas tak wiele, tak bardzo nam oddana, a my nie możemy tego z siebie wykrzesać, to człowiek mówi, kurczę, no po prostu serce nie sługa, to nie ma szans w ogóle tego przeskoczyć, można próbować.
0: To jest jak z kupnem mieszkania, może być piękne, idealne, wykończone, jest super cudowne.
2: Ale nie czujesz, że to swoje miejsce.
0: Ale nie czujesz, że to twoje miejsce, nie?
2: No i właśnie było tak, że Krzysztof tak, ja mu zaczęłam to nucić, od razu oczywiście chwycił za gitarę, zaczął tutaj kombinować, żeby to podkreślić i ten tekst się w ogóle cały bardzo szybko stworzył i nagle, żeby nie było tak, och, ach, że to wszystko było super. Przechodzimy do części dyskusji ognistej na temat wizji artystycznej.
1: Aranżu.
2: Zostawiłam Krzysztofa.
0: Nie, bo a dur demol.
1: Byliśmy
0: od czego by tu zacząć?
1: W zasadzie to jeszcze był etap jakby szukania naszego stylu tak naprawdę.
0: Ten cały czas pierwiastek jazzmana w tobie był.
1: Tak, bo prawda. Po prostu uwielbiam, kiedy mamy na przykład jakiś aranż, jakieś akordy, uwielbiam wywracać utwór do góry nogami, że nadać im takiej nieoczywistości.
2: I tutaj chcę dodać, że wychodząc z pracowni Krzysztofa, zostawiłam faktycznie bardzo emocjonalną balladę, chwytającą za serce. I Krzysztof wziął to sobie na warsztat. Jak wróciłam do Krzysztofa, usłyszałam bardzo radosną piosenkę muzycznie, ale tekstowo jednak dalej byliśmy no w smutku. I mówię, Krzysztof, a ty słuchałeś, o czym jest tekst? On? Nie.
1: Oczywiście, że nie.
2: Uwaga, i to jest w ogóle hit nad hitami.
1: Aż się rozbiorę, zagotowałem się.
2: No ja wiem, ja się nie dziwię, mi też już tak, ale nie mam czego się rozbierać.
0: Patrycja, jestem od muzyki, nie od tekstu.
2: Ale słuchajcie, naprawdę bez hitu tak jest. I ja mówię do niego tak, Krzysztof, czy możesz zostawić instrumenty, komputer, wszystko, zamknąć oczy i skupić się tylko i wyłącznie na warstwie lirycznej, bo chciałabym, żebyś wiedział, o czym jest ten tekst. Bo ja wiem, że jego nie odciągnę od tego projektu i nie posadzę na krześle, po prostu siłą nie przytrzymam, żeby posłuchał tekstu. To będzie właśnie taka sytuacja, że a tu jeszcze coś poprawię, a tu jeszcze coś zrobię, a to można jeszcze lepiej. Więc jako po prostu tam normalnie za fraki gdzieś tam muszę wytargać, teraz słuchamy tekstu. I on potem, okej.
1: Tak jest.
0: Ale jednak emol.
2: Ale to jednak emol, tak.
0: W teledysku do numeru Kochałam Ciebie Tak widzimy jedną przestrzeń. Tylne siedzenie samochodu. Skąd pomysł, by pokazać całą historię w jednym kadrze?
1: Niech pomysłodawczyni się
2: powie. O, dziękuję.
1: Ja bym powiedział, że mam po prostu fajne auto i chciałem się pochwalić.
2: A, okej.
0: Okay. Czyli jedziemy w samochodzie Krzysztofa. Wszystko
2: tak,
0: było kręcone.
2: W samochodzie Krzysztofa,
0: dobra.
2: Natomiast...
0: Na tylnym siedzeniu.
2: Wiecie co? Uważam, że jeden kadr pozwala na to, żeby pokazać dynamikę emocji. Pokazać, że w ramach relacji przechodzimy przez różne stany emocjonalne, różne nastroje, gdzie najpierw jest ta fascynacja, takie zakochanie, zauroczenie. Po prostu jesteśmy w różowych okularach, a później ta codzienność jednak zaczyna nas podgryzać. I myślę, że każdy z nas, kto ma takie doświadczenia gdzieś tam w relacjach partnerskich, ma tę świadomość, że przychodzi ten moment weryfikacji, czy to jest osoba, w którą się angażujemy pomimo jakichś tam sprzeczek i to są rzeczy, nad którymi pracujemy i zaczyna być ta taka dojrzała forma miłości, czy jednak to, co jest wyzwaniem, trudnością, to jest to, co nas złamie i po tych paru miesiącach, czy tam roku, czy dwóch maksymalnie, tego takiego silnego boom, gdzie te wszystkie hormony nam szaleją, po prostu to się musi rozejść po kościach, nie? I gdzieś tam ci ludzie muszą pójść w swoje strony. I chcąc pokazać tę dynamikę, uznaliśmy, że zamykając to w jednym kadrze, jesteśmy w stanie skupić uwagę odbiorcy właśnie na tych niuansach, na tych małych emocjach, małych gestach, które na tych twarzach, w tym wypadku mojej i Krzysztofa, się pojawiają, opisując, co się dzieje w skrócie w takiej właśnie bardzo burzliwej relacji.
0: Taki obraz przed moimi oczami powstaje, że para wsiada do samochodu i ten samochód to jest nasz związek.
2: Ale pięknie, co powiedziałeś. Wiesz, naprawdę podoba mi się.
0: We wspólną, miłosną podróż ruszamy.
2: Super, to
0: tak?
2: Bardzo fajnie słyszeć w ogóle taką interpretację od osoby, która faktycznie to obejrzała. Super.
0: Tylko kwestia tego, żeby nie zabrakło paliwa, a tym paliwem jest miłość.
2: Bardzo mi się to podoba. Myślę, że to jest bardzo kompatybilne z tym, o czym my tutaj sobie rozmawiamy. Na bardzo się pod tym podpisuję.
1: Jeszcze wrócę do tych scen. Generalnie często jest tak, że po prostu para wraca skądś z jakiejś imprezy, może z treningu, czy...
0: Z klubu od teściów.
1: Tak, to miałby dokładnie z jakiejś imprezy rodzinnej, dokładnie z jakiegoś może koncertu właśnie wracamy.
0: Z zakupów.
1: Tak? I jedziemy tym Uberem i zazwyczaj to w Uberze się siedzi na tylnej kanapie. Raz wracamy w nocy, raz w dzień. To są bardzo różne życiowe sytuacje. Nasze stany też emocjonalne. Dochodzi do jakichś zgrzytów, tam nasza mimika się może trochę, czy stosunek do siebie się zmienia. No i właśnie chcieliśmy skupić w tym teledysku uwagę na naszych twarzach. Nie chcieliśmy rozpraszać widzów na jakichś innych fabułach gdzieś poza autem. Chcieliśmy, żeby jakby wzrok był skupiony wyłącznie na nas. Było trochę improwizacji.
2: Ja przyznaję, własnoręcznie pisałam scenariusz. Oczywiście tutaj cały czas w porozumieniu z Krzysiem. Natomiast, no tak jak sobie już mówiliśmy o tym podziale obowiązków, akurat ten obowiązek należał do mnie, zresztą bardzo przyjemny. I faktycznie rozpisując tę scenę, zarys oczywiście był, bo trzeba było przygotować stylizację. Tam jest ich chyba z 11. Mamy dużo rekwizytów różnego rodzaju.
0: Krzysiu, tutaj... chętnie się przebierałeś?
2: Bardzo! Serio!
1: Mam to we krwi.
2: Tak, Krzysztof lubi, serio. To jest w ogóle fajna sprawa, ale trzeba mu powiedzieć co i jak i on wtedy ram pam pam jest ready, nie? Więc nie narzekał. Natomiast powiem wam, że zrealizowaliśmy ten teledysk w jeden dzień. Naprawdę było to możliwe, ale było bardzo wymagające. Zrobiliśmy sobie takie malutkie próby gdzieś tam w domu.
1: W międzyczasie.
2: Na tym razem kanapie, w mieszkaniu, nie w samochodzie, w międzyczasie.
1: To nie mogło się udać.
2: Powiem tak, ja mam coś takiego, nie wiem, czy ty też, Krzysiu, tak masz, chyba masz, ale jak ja wychodzę na scenę i wiem, że to jest ten moment, to ja po prostu się odpalam. Ale jak ja wiem, że to jest próba, czy jakiś test, to nie jestem aż tak wczuta. Tak jakby całość tego serca, energii i tej prawdy, którą chcę wnosić, zostawiam faktycznie na tę godzinę zero, nie? Tutaj było bardzo podobnie. Robiliśmy sobie tę próbę. Jak była ta próba, to tak trochę mieliśmy wątpliwości, czy to nie wyjdzie jakoś tak cringe'owo, jakoś tak żenująco.
1: No tak, cienka granica.
2: Bardzo cienka granica. Mhm. Bardzo trudno jest oceniać samego siebie, ale nadziewaliśmy
1: sobie... Zwłaszcza jak nie jest
2: sobie...
1: się aktorem. Ja,
2: tak,
1: ja nie mam doświadczenia.
2: Nie, też nie mam, absolutnie. Największa ciekawostka taka, która mi przychodzi do głowy a propos tego aktorstwa, to, już to nie wymieniając nazwiska, ale znajomy, który jest na Akademii Teatralnej, powiedział, że wzięto na warsztat nasz klip. Najpierw analizowano to, co ja robiłam, potem to, co Krzysztof i właśnie gdzieś tam też w kontekście tego, że nie jesteśmy aktorami, nieco się zdenerwowali, bo powiedzieli, że zrobiliśmy to bardzo dobrze bez Akademii, ale nie wiedziałeś o tym?
1: No nie.
2: Mówiłam ci o tym.
0: Profesjonaliści.
2: No właśnie uznali nas za profesjonalistów. Profesjonaliści uznali nas za profesjonalistów, byli bardzo zauroczeni tym, że osoby, które nigdy nie miały nic do czynienia z aktorstwem, były w stanie tak wiele emocji, taką dynamikę wyrazić bez takiego przerysowania, takiej sztuczności, nie?
1: W sumie mogę w to uwierzyć, ponieważ również mój znajomy, który jest dyrektorem muzycznym w pewnym teatrze, zachwalał naszą grę aktorską. Chociaż zna nas osobiście, personalnie, zauważył w nas aktorów, a nie znajomych po prostu. Wiem, że

0: świetnie grają przed kamerą, również świetnie grają na scenie. Patrycja Nowicka, Krzysztof Jarosz, czyli Red Lime, Weska 2 na teledysku do numeru. Kochałam Ciebie tak, jak już mówiliśmy wcześniej, jedziecie samochodem, to tutaj zatrzymajmy się jeszcze na chwilę. Twój wymarzony samochód, jaki jest?
1: Jakoś aż takim fanem motoryzacji to nie jestem.
0: Dobra.
1: Ale myślę, że taki Mustang, takie auto gitarzysty.
0: Czyli po prostu muszą być również konie mechaniczne porządne. To jeszcze powiedz, jaki był twój pierwszy samochód? Pamiętasz?
1: To był jakiś Nissan. To było służbowe auto. Wypadniemy z tego rokowego klimatu, ale miałem epizod, pracowałem w przedszkolach jako rytmik przez 3 miesiące. Tak, i jeździłem od przedszkola do Opola. Można by powiedzieć. Tym Nissanem z zabawkami, z pianinem i jakimiś tamburynami. Także śpiewałem, przygrywałem, uczyłem tańca i pamiętam, że zaoferowali mi, żebym odkupił to auto. Dobre pieniądze, ale jak sobie przypomniałem, jak nim jeździłem, po jakich drogach i w jakim stanie go oddaję, to pomyślałem, że jednak jeszcze dozbieram do swojego.
2: Krzysztof naprawdę jest bardzo szczerym, uczciwym facetem.
1: Czy nie polecam aut po leasingach, tak?
0: No i pięknie. No i drodzy, to byli Patrycja Nowicka, Krzysztof Jarosz, czyli zespół Duet. Idealny Red Lime, autentyczni, szczerzy, pełni emocji zarówno w życiu, ale także i na scenie. Red Lime. Cześć.
2: Hej, hej. Cześć.
3: SK2. Historia polskiej muzyki w radiu SK2.
4: Śpiewanie mnie nie męczy. Rozmowa Marka Sierockiego i Krzysztofa Cugowskiego w radiu SK2. Czyta Michał Zarzycki.
5: Jaka publika przyszła na wasz berliński koncert? Przede wszystkim Polacy, bo śpiewałem po polsku. Koncert jak koncert, ale miało miejsce kilka ciekawych, a chwilami także wesołych sytuacji. Był z nami gość od sprzętu, Wojciech Olejnik. Jego rodzina mieszkała we Wrocławiu, w związku z czym po całych Niemczech miał rozsianych jakichś znajomych, najczęściej dzieci sąsiadów. Akurat w Berlinie jednak przyszedł do nas jakiś jego kumpel, który zajmował się głównie handlem płytami i powiedział, że dobrze byłoby przerzucić trochę towaru do Berlina Wschodniego. Pomyśleliśmy, że niby czemu nie? Po czym odkręciliśmy tył jednej z kolumn Marszala i wsadziliśmy do niej płyty. A Wojtek zapowiedział, te z płytami to ja wrzucę na sam wierzch. I oczywiście, bo jakżeby inaczej, gdy tylko stanęliśmy na przejściu granicznym, celnicy natychmiast zwrócili uwagę na tę właśnie kolumnę, po czym kazali ją rozkręcić i, rzecz jasna, znaleźli płyty, które natychmiast zabrali. Sytuacja nie była groźna, bo według przepisów i dokumentacji przekraczaliśmy granicę tranzytem, a więc nic nam nie mogli zrobić, ale płyty jednak skonfiskowali. Potem, gdy zacząłem się bardziej zastanawiać nad różnymi sytuacjami podczas wyjazdów zagranicznych, doszedłem do wniosku, że wiele spraw było co najmniej dziwnych. Ktoś kablował? Wiele lat później, gdy już miałem zostać senatorem, musiałem przejść weryfikację systemową. Złożyłem wniosek w Instytucie Pamięci Narodowej i otrzymałem dokument potwierdzający status pokrzywdzonego przez ustrój. Mogłem w związku z tym mieć wgląd do całej dokumentacji, która mnie dotyczyła, ale nie wybrałem się do archiwum, bo wciąż chodziły mi po głowie następujące myśli. I tak już nie mam za dużo kolegów czy znajomych. A jeśli zobaczę, że ktoś na mnie donosił, po co mi to? Na szczęście okazało się jednak, że niczego takiego tam nie ma, bo jak mi tłumaczyła pewna miła pani z IPN-u, wie pan, są fiszki, czyli jakieś materiały były, ale już ich nie ma. A to, co pozostało, jest raczej mało interesujące i w ogóle nie warto się tym zajmować. Ale nieważne, bo chodzi o coś innego. Mam takiego znajomego, który był kiedyś bardzo wysoko w służbach bezpieczeństwa. Któregoś razu rozmawialiśmy i w pewnym momencie mówię do niego. Słuchaj, jak to właściwie jest? Bo zastanawiam się nad tym od jakiegoś czasu. Dlaczego nigdy nie próbowano mnie zwerbować? Oczywiście nie żałuję, ale jak to możliwe, że nie było żadnej, najmniejszej choćby próby? A on się uśmiechnął ironicznie i powiedział, najwyraźniej mieli wystarczająco dużo informatorów wokół ciebie, więc nie byłeś im potrzebny. Czyli ktoś doniósł, że w kolumnie są ukryte płyty? Najprawdopodobniej. Ten znajomy po służbach powiedział jeszcze coś takiego. Nie byłeś im potrzebny osobiście, bo mieli w twoim kręgu swojego człowieka, a być może nawet ludzi. To całkowicie wystarczyło. Po co werbować wszystkich z grona 6 czy 8 osób? To nie ma żadnego sensu. W wtedy mi się to złożyło w jakąś całość. Przecież to praktycznie niemożliwe, żeby celnicy otworzyli drzwi busa zawalonego po sam dach wszelkim sprzętem i natychmiast wskazali dokładnie ten element gratów, który jest trefny. Coś takiego nie ma prawa się wydarzyć, chyba że dostało się cynk. A w tym przypadku być może dokładną informację. Swoją drogą, przejścia między wschodem a zachodem w tamtych czasach są naprawdę warte opisywania. Innym razem podjeżdżamy moim autem na granicę, a tam już oczywiście stoi sznur samochodów. Nie mieliśmy przy sobie nic podejrzanego, a tym bardziej zakazanego, tylko trochę pieniędzy i jakieś torby, bo większość rzeczy pojechała busem ze sprzętem. Stoimy godzinę, dwie, trzy. Przychodzi w końcu jakiś szkop, a ja, choć mi mówiono tysiąc razy, że niemieccy celnicy na przejściach znają dobrze Polski, nie wytrzymałem i powiedziałem głośno do chłopaków. Wybudowaliby sobie, kurwa, tunel pod tym ich krajem, bo stoimy tutaj jak te... Za moment myk kazali nam zjechać na bok i postaliśmy sobie 6 godzin. Nikt się nami nie interesował. Za ten tunel dostałem 6 godzin stania. NRD to była spora ciekawostka. Budka suflera była tam bardzo popularna. W NRD wyszła jakaś wasza płyta? Były przymiarki do wydania. Niestety, a może stety, system się rozsypał i szlak trafił naszą NRD-owską.

pan profesor. Tak, on w wolnych chwilach grywał różne rzeczy. Miał na przykład taką wiązankę, w którą był wkomponowany niemiecki hymn, a łączył się z Les Champs-Élysées Joego Dassena. Jak oni się cieszyli! Zresztą byliśmy dość zaskoczeni, gdy nasz znajomy mieszkający na stałe w Niemczech mówił: wy sobie nie zdajecie sprawy, jak wielki sentyment do III Rzeszy jest po wschodniej stronie. W co drugim domu mają portret w szafie. Ten problem jest również obecnie we wschodnich landach. Ale my powoli zbliżamy się do czasu twojego powrotu do budki suflera. To było spore zaskoczenie. Budka z Romkiem Czystawem radziła sobie całkiem nieźle. Dobry okres dla zespołu. Iza Trojanowska, Urszula, no i jeszcze przebój Jolka, Jolka, pamiętasz? Moim zdaniem w charyzmę zespołu rockowego Iza i Urszula wpisywały się raczej średnio, ale jak najbardziej spełniały swoją rolę i uważam, że ich przyjęcie było naprawdę dobrym pomysłem. Pierwsza płyta Trojanowskiej to jeden z najlepszych popowo-rockowych albumów kobiecych w Polsce według mnie. Możesz mieć rację. Pamiętam jednak, że Jurek Janiszewski puszczał mi jej pierwsze nagrania, bo zrobiła wtedy jakieś dwa utwory, bodajże Ryszarda Poznakowskiego, i powiedział: to jest średnie, ale mamy zamówienie i nagramy z nią płytę. To był ogromny sukces. Niewątpliwie tak, ale ja byłem już wtedy w zupełnie innych rejonach muzycznych. Naprawdę nie wiedziałem, co to takiego jest. Skąd wyszła propozycja powrotu do budki suflera? Od ciebie czy od zespołu? Wszystko to było zasługą Jurka Janiszewskiego, jak zwykle zresztą. Jurek był dla mnie guru i nauczycielem, profesorem, którego słuchałem. Tu w Lublinie miał najwięcej audycji, ale w Radiu Ogólnopolskim też. Przede wszystkim miał rotacyjnie taki nocny program z Lublina. Nazywał się Muzyka Nocą. Od północy do czwartej rano nie spałem, tylko słuchałem. Nie tylko ty. Pół Polski tego słuchało, bo Jurek był chodzącą encyklopedią rock'n'rolla. Magnetofon kasetowy był przygotowany i czekałem, żeby nagrywać piosenki. Jego opowieści o Electric Light Orchestra, Beatlesach. Gdy zaczynałem słuchać muzyki, Beatlesi już nie istnieli. To on mnie nauczył wszystkiego o czwórce z Liverpoolu. No i zawsze puszczał nową piosenkę Budki Suflera. To był taki rytuał. Myślę, że dziś ludzie nie zdają sobie sprawy, ale wy, muzycy zespołu, wiecie, jak wielki wpływ na waszą karierę miał Jurek. Bezwzględnie. Mało tego, gdyby nie Jurek, to by się to w ogóle nie zaczęło, ponieważ to on był pomysłodawcą przerobienia Ain't No Sunshine. Stylistycznie nigdy by nam do głowy nie przyszło, żeby coś takiego nagrać. On to znalazł, on nas przekonał. To jego zasługa. Odnośnie do Billa Withersa, ja uwielbiam jego Just the Two of Us. Niewątpliwie ma kilka fajnych numerów. Lean on Me, summa summarum, to jest jego największy przebój. U nas w Polsce nawet nie zaistniał, ale w Ameryce był mega hitem. Mam taką kompilację około 10 kawałków z 3 jego płyt. Niestety, pod koniec lat 70. mocno przysiadł twórczo i już się nie pozbierał. To już nie nadaje się do słuchania. Ale 3 płyty ma naprawdę wybitne. A Jurek? Przecież on jeździł do Warszawy z każdym naszym nagraniem. Kiedy mnie już nie było w zespole, też latał tam i z powrotem. Woził również te rzeczy z udziałem Urszuli czy Izy Trojanowskiej oraz pozostałych wykonawców, próbując zainteresować nagraniami kogoś z ogólnopolskich rozgłośni. Uważam, że bez jego wkładu i zaangażowania nic by z tego nie było. Kompletnie nic. Pamiętam, jak Piotr Kaczkowski robił premiery utworów Budki Suflera. Na przykład Jolka, Jolka, pamiętasz? Zresztą ta Jolka była kompletnym zaskoczeniem. Zaśpiewana przez Felicjana Andrzejczaka, którego głos znałem wcześniej tylko z piosenki Peron Wes. I raptem gitary, ballada i felek. Piotr puszczał w audycji po fragmencie Jolki i dopiero na koniec, po 3 godzinach, włączył całość. To było w sobotę. Miałem kumpla, zresztą kolegujemy się do tej pory, który pracował w Trójce i przyniósł mi ten utwór na kasecie do Hybryd, gdzie grałem dyskotekę. Puściłem tę piosenkę i okazało się, że wszyscy ludzie gdzieś to już słyszeli. Na koniec imprezy wszyscy śpiewali Jolkę, bo ją z 2 czy 3 razy puściłem w sekcji wolnych numerów. Po takim sukcesie utworu śpiewanego przez Andrzejczaka pewnym zaskoczeniem była wiadomość,

0: czuć, że wracasz do budki. Zrobiliście wtedy płytę typu Greatest Hits, czyli album 1974-1984, zwany również helikopterem lub śmigłowcem ze względu na układkę. Poczekaj moment. Cała zabawa zaczęła się właśnie przy nagrywaniu 1974-1984, bo to nie było typowe Greatest Hits, ponieważ utwory były nagrywane na nowo w studiu Na Długiej w Warszawie. Przy okazji sesji jakoś tak wyszło, że zaczęliśmy rozmawiać o odnowieniu współpracy w większym wymiarze. Jurek Janiszewski też był tam wtedy z nami i nie ukrywam, że miał wielki wpływ na dalszy rozwój Wypadków. Wręcz ogromny. Powiedział mi, że on sobie tego nie wyobraża inaczej, a wszystko to, co działo się przez ostatnie lata, było jedynie zawracaniem głowy. Krótko mówiąc, dogadaliśmy się i wróciłem. Ponieważ do końca 1983 roku były jeszcze jakieś ustalone wcześniej zobowiązania koncertowe, brałem w nich udział. Wtedy śpiewaliśmy wszyscy – Felicjan, Romuald, Urszula, Iza i ja. Wypełniliśmy te wspomniane zobowiązania i wtedy pojawiło się przed nami poważne wyzwanie pod tytułem Kolejna płyta. Przesłuchaliśmy materiał, który nagrał Felek. Co ciekawe, mieliśmy z Andrzejczakiem gotową płytę, ale ostatecznie nigdy nie wyszła. Naprawdę była skończona i nosiła tytuł Plastikowe serce. Wspólnie doszliśmy jednak do wniosku, że jej wydawanie nie ma sensu. Pierwszy pomysł był taki, żebym zaśpiewał wszystko jeszcze raz sam, ale ponieważ płyta nie była najlepsza, nikt się przy sprawie nie upierał. Co więcej, część numerów z nieco zmienionymi tekstami weszła na następny album, bo ostatecznie postanowiliśmy, że zrobimy coś od nowa. Na przełomie 1983 i 1984 roku nagraliśmy Czas czekania, Czas olśnienia. Ale już w trakcie pracy nad płytą zdaliśmy sobie sprawę, że mamy poważny problem, a mianowicie związany z realizacją. I tutaj wkracza na scenę Jakub Nowakowski. Bardzo oryginalny gość, obdarzony, trzeba przyznać, ogromną charyzmą. Krasomówca. Potrafił tak oczarować tym, co mówił, że po chwili wierzyło się w każde jego słowo. Tak się składa, że doskonale znam ten album i osobiście uważam, że realizacyjnie był to krok w tył, nawet w porównaniu z płytą Za ostatni grosz. Ja powiem tak. Czas czekania, Czas olśnienia to jedyny utwór na całej płycie, który został zrealizowany bez zarzutu. Naprawdę świetnie. Ale tak generalnie płyta nie brzmiała dobrze. No nie brzmiała, bo niestety tak właśnie Kuba nagrywał. A mimo to nagraliśmy wspólnie kolejny album, Giganci tańczą, w 1986 roku. To dopiero był syf, jak się patrzy. To jest niewyobrażalne, ile trzeba było się przy tym narobić, a bardzo nie chcieliśmy nagrywać wszystkiego od początku. Kuba kosztował nas parę lat. Potrafił oczarować, wręcz uwieść audytorium. Dosłownie. Chłopcy ulegli jego urokowi wcześniej, bo przecież kilka lat już z nim pracowali, ale ja też dałem się zwieść i naprawdę wierzyłem we wszystko, co mówił, gdy uskuteczniał te swoje kwieciste popisy oratorskie. Nagraliśmy z nim jeszcze podwójną płytę, czyli łącznie trzy albumy. Trzy niedobre albumy, dodam. Przypomnę ci, jak opowiadałeś o dwóch pierwszych płytach Budki Suflera, narzekałeś, że pan profesor Urbański nie rozumiał waszej muzyki, ale zasady nagrywania jednak znał. Był fachowcem, to bez dwóch zdań. Już któryś raz powtarzamy, że te pierwsze dwie płyty są jak wzorzec metra z Sèvres, jeżeli chodzi o nagrywanie takiej muzyki. Szczególnie, gdy się posłucha albumów Czas czekania, Czas olśnienia oraz Giganci tańczą, ale już nie chcę się wyzłośliwiać. Gdy wróciłeś do zespołu, miałem taką refleksję. To dobrze, że Krzysiek znowu jest w budce, ale coś jest nie tak, bo zespół nie brzmi najlepiej. A dodam, że miałem już wtedy dobry gramofon i całkiem niezły wzmacniacz. Trzeba było przyjść na koncert, a nie słuchać w domu. Rok 1985. Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Москва. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Na tym festiwalu byłem razem ze świętej pamięci Adamem Halberem, który mnie zgarnął z hybryd, abym pojechał i grał dyskoteki. Towariści DJ-e byliśmy. Był też wtedy wasz koncert. Był koncert Marka Bilińskiego, Kamandy Janka Borysewicza, bo nie można było użyć nazwy Lady Punk. została wydana przez Tone Press taka czwórka z waszym nagraniem, ale już nie pamiętam którym, i z ucieczką z tropiku Marka Bilińskiego. Ależ Ruscy byli zachwyceni, że Jean-Michel Jarre dla nich gra. Było też coś Czesława Niemena i Maryli Rodowicz, ale jej koncertu nie pamiętam. Mieliśmy wejściówki na wasze koncerty. Przekupiliśmy z Halberem towarzyści oficjantów, czyli kelnerów w hotelu, dając im wejściówki. Chcieli iść na Bilińskiego i właśnie na wasz koncert. Też poszedłem, zastanawiając się, ciekawe, jak oni brzmią przed obcą publicznością. Muszę przyznać, że bardzo miło to wspominam. Pamiętam, że z autokaru wysiadał Tomasz Zeliszewski, wasz bębniarz, trzymając talerze perkusyjne. Musiałem mu drzwi przytrzymać, bo się nie mieścił z tym całym towarem. Przygotowując się do naszej rozmowy, wspominałem ten koncert. Wiesz, co mi się podobało? Ci Ruscy tak niesamowicie pragnęli wtedy tej muzyki. Żelazna kurtyna nie przepuszczała niczego. Ci ludzie nigdzie nie mogli jeździć. A wy dla nich, i to na dodatek w Moskwie, zagraliście naprawdę fantastyczny koncert. Bisy, świetne reakcje publiczności, coś niebywałego. Możliwe, ale to przecież było tyle lat temu, prawie 40. Myślisz, że ja to pamiętam? Zagrałem tych koncertów łącznie kilka tysięcy. Ja byłem na waszych 100 koncertach, ale część z nich zapadła mi w pamięć. Muszę uczciwie przyznać, że też pamiętam niektóre występy w Związku Radzieckim. To był nasz drugi pobyt u Wielkiego Brata. Rok wcześniej mieliśmy u nich taką dwumiesięczną trasę i naoglądałem się tego sowieckiego dobrobytu. Widzieliśmy tam rzeczy, które trudno sobie wyobrazić. Pamiętam, że po naszym koncercie gość, który był z tamtejszej bezpieki, przylazł i pyta: a kto wam tę trasę ustalił? No, wy przecież. A nie można było jechać gdzie indziej? To były rejony bardzo uprzemysłowione. Wszędzie tylko fabryki i dym. Jechaliśmy bez przerwy na wschód, bo ostatni koncert mieliśmy w Swierdłowsku, czyli już na Uralu. Cały Swierdłowsk to jedna wielka fabryka z kolorowymi dymami z kominów. Po wyjściu z hotelu wchodziło się w jakieś wyziewy, po prostu w gęsty smog. Kominy były dosłownie wszędzie i z każdego walił dym innego koloru. Mówiono nam, że średnia wieku życia facetów w tamtej okolicy to 45 lat. Wyciągali z ziemi wszystko, co tylko się dało, i wszędzie były huty. Ołowiu, stali, aluminium. Czyli każdy tam miał w płucach całą tablicę Mendelejewa. Tak, wszystko. Ale opłacało się jeździć? Owszem. Chociaż jeżeli weźmiemy pod uwagę utratę zdrowia spowodowaną wypitym alkoholem, to per saldo nie wiem, czy się opłacało. Która wódka była wtedy preferowana? Moskowska ja? Stoliczna ja? Wszystkie. Graliśmy między innymi w filharmoniach czy operach i w barach tych świątyń kultury było do picia dosłownie wszystko. Każdy alkohol świata. Przyglądaliśmy się temu z autentycznym niedowierzaniem. W 2017 roku, czyli jeszcze przed pandemią i atakiem Rosji na Ukrainę, miałem okazję doświadczyć czegoś na kształt déjà vu z tamtego czasu, bo byłem na pewnej imprezie w Moskwie, na której występowaliśmy z pianistą Tomkiem Kałwakiem. To była jakaś uroczystość zorganizowana przez bardzo bogatego człowieka, który urodził się w Tallinie i mieszkając tam wiele lat, słuchał niemal wyłącznie polskiego radia. Tak poznał naszą muzykę. Mój występ miał być dla niego niespodzianką i trzeba przyznać, że faktycznie był zaskoczony i zadowolony. W każdym razie pobyt był ekscytujący. Mieszkaliśmy w Ritzu, w samym centrum, zaraz przy Placu Czerwonym. Ritz i Four Seasons znajdują się tam teraz obok siebie i stoją w miejscu dawnego hotelu Rossija, w którym byłem wielokrotnie. Właśnie w Rossiji mieszkaliśmy podczas wspomnianego festiwalu w 1985 roku. No to już tego nie ma. Zburzyli. W każdym razie dostaliśmy z żoną apartament w Ritzu, a honorarium za występ było rzeczywiście satysfakcjonujące. Graliśmy w miejscu, które nie jest dostępne dla wszystkich, bo uroczystość odbywała się w dzielnicy rządowej, w której mieszkają m.in. Putin i Miedwiediew. Przed knajpą stało 6 Maybachów. Ten gość, który potem wypłacał mi pieniądze, wiózł nas któregoś dnia swoim Maybachem i mówi tak: chciałem sobie kupić najnowszego Bentleya, ale gdybym nim jeździł, musiałbym tym skurwysynom dawać większe łapówki. A tymczasem Maybach nie robi na nich żadnego wrażenia i mam spokój. Co to za kraj? Ale tak, jest tylko w Moskwie, pamiętajmy o tym. Ten jegomość w Maybachu powiedział też coś takiego. Wyjedź z Moskwy, a zobaczysz, że wszędzie indziej jest tak, jak było kiedyś. Moskwa jest jedyna w swoim rodzaju. Nawet Petersburg się nie umywa. To właśnie do Moskwy zjechali się z całego świata wszyscy najwięksi oszuści, krętacze i gangsterzy, aby robić interesy. To jest jedyne takie miasto. Tam odsetek bardzo drogich samochodów jest podobno wyższy niż w Londynie. Albo taka historia. Postanowiliśmy kiedyś z żoną pójść do jakiejś wykwintnej restauracji. Znaleźliśmy taką, która mieści się na 85. piętrze. Oni sobie po prostu taki mini Manhattan walnęli, tak troszkę na uboczu. Na 85. piętrze knajpa z niesamowitym widokiem, pełną panoramą miasta. Okna koło naszego stolika wychodziły na Kreml. Co pijemy? Asia coś wybrała, a ja miałem ochotę napić się jakiejś ruskiej wódki, więc Asia woła kelnera i pyta, jaką mają wódkę. Ten odpowiada, że jakiegoś kniazia, ale nie pamiętam jakiego. Wtrąciłem się i pytam, a jakiejś dobrej nie macie? Jaką najlepszą wódkę może pan polecić? A ten bez wahania mówi, Grey Goose. Zdziwiłem się i mówię do Asi. Jeśli w Moskwie, światowej stolicy wody, w ekskluzywnej restauracji polecają francuską szarą gęś, to oznacza, że świat naprawdę się jednak kończy. Warto przy okazji dodać, że z kolei karta win była grubości książki telefonicznej, bo od czasów pierestrojki tam u nich niekulturno wódkę pić. Moskwa mi się też kojarzy z letnimi igrzyskami olimpijskimi w 1980 roku. A skoro tak, to może poruszymy wątek twoich pasji sportowych. Proszę bardzo, było ich trochę. Jaka dyscyplina cię najbardziej fascynuje? Niestety muszę przyznać, że obecnie największą moją pasją jest oglądanie sportu wyłącznie w telewizji, co jest bardzo przykre. Byłem pewny, że wymienisz żużel. Nie lubisz być na stadionie wśród kibiców? Lubię, ale ze względu na to, że zawody żużlowe są w weekendy, a ja wtedy zawsze grałem, to musisz sobie nagrywać i odtwarzać. Na przykład. Co więcej, chociaż zawsze dostawałem bilety na Grand Prix w Warszawie, teraz już nie ma tych rozgrywek, byłem tam tylko raz, bo po prostu zawsze gram i nic na to nie poradzę. Podobnie jest z ligą żużlową. W związku z tym, tak jak mówisz, nagrywam, a potem oglądam. Niemniej, po zakupie pianina od pana Szwendrowskiego od 7 roku życia jestem związany z żużlem, tylko wraz z upływem czasu na coraz to innych poziomach. Motorowi Lublin idzie aktualnie świetnie. 3 razy z rzędu zdobył mistrzostwo i wszystko wskazuje na to, że w tym roku po raz 4 obroni tytuł. Łoją chłopaki wszystkich jak chcą. Masz w swoim repertuarze piosenki sportowe, żużlową i piłkarską. Tak, żużlowa jest taką kompilacją rapu i heavy metalu. Dla jakiego klubu ją nagrałeś? Oczywiście dla Motoru Lublin. A tamta piłkarska to Górnik Łęczna, Lubelszczyzna jest ci wdzięczna. Puszczałem to w Teleekspresie. Podobała mi się. Mocny rytm, dorzucone elementy piłkarskie, zaśpiew. A tak nawiasem mówiąc, piłkarska drużyna Motoru Lublin dostała się właśnie do Ekstraklasy. Czy planujesz nagranie dla nich jakiegoś hymnu? O, gratuluję. Czemu nie? Ale na razie nikt się do mnie w tej sprawie nie zgłosił. Może dlatego, że nie jestem wielkim kibicem piłkarskim, chociaż lokalnym patriotą już tak. A ponieważ Łęczna leży 18 km od Lublina, można powiedzieć, że to po sąsiedzku. Zresztą, jeśli mogę w czymkolwiek pomóc, to proszę bardzo. Choć podkreślam raz jeszcze, że nie jestem kibicem piłki nożnej. Jak to? Przecież byliśmy razem na meczu. No tak, bo ja nie jestem wrogiem futbolu, tylko po prostu daleko mi do takiego 100% kibica, jakim ty jesteś, bo w twoim przypadku mamy do czynienia z zawodowym kibicowaniem. U mnie tak to nie wygląda, ale też bardzo lubię, gdy nasi wygrywają, bo to jest rzecz zupełnie naturalna. Tak jest nie tylko w sporcie. Gdy nasi wygrywają, jest dobrze, a kiedy przegrywają... Na przykład, gdy Motor nie wygrywał i często ponosił porażki, na mecze żużlowe przychodziło 500 osób, ale to byli właśnie ci prawdziwi kibice. Na jakimkolwiek poziomie zespół by był, prawdziwi fani przyjdą. Zawsze, bo oni po prostu kochają brum brum brum. Natomiast resztę publiki przyciągają wyłącznie sukcesy. Tak jest we wszystkim. A odnośnie do piłki, życzę Motorowi Lublin samych sukcesów oczywiście, ale ja lubię oglądać tylko bardzo dobry futbol, a tego u nas w Polsce zwyczajnie nie ma. Choć muszę przyznać, że teraz niektórym naszym zawodnikom przynajmniej naprawdę chce się grać, bo kiedyś odnosiłem wrażenie, że wręcz przeciwnie. Miałem swojego faworyta w naszej drużynie narodowej, którego jak widziałem, to mną rzucało. Grzegorz Krychowiak. Ten Łoś będzie mi się po nocach śnił do końca życia. Wystarczyło, że widziałem go wychodzącego na boisko, a ja już dostawałem wysypki. Ciekawostką jest fakt, i nawet ostatnio o tym myślałem, że piłka nożna wciąż jest jakoś obecna w moim życiu. Występowaliśmy na przykład z zespołem mistrzów, o którym będzie później, na 60. urodzinach mamy Roberta Lewandowskiego. Bardzo przyjemna i miła impreza, zorganizowana góra dla 30 osób. Po występie zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie, które wrzuciliśmy do naszych mediów społecznościowych, podpisując, że dołączył do nas kolejny mistrz. Staliśmy w kupie, wszyscy ubrani dość podobnie, jak to na poważnym przyjęciu. I trudno w to uwierzyć, co prawda, ale tak było. Nikt nie dostrzegł na tym zdjęciu Roberta Lewandowskiego. Dopiero po jakimś czasie, gdy zorientowaliśmy się w sytuacji, dorysowaliśmy strzałkę wskazującą Roberta i dopisaliśmy hasło: proszę spojrzeć tutaj. Wtedy się zaczęło prawdziwe szaleństwo. Ludzie patrzą, ale nie widzą. Skoro o patrzeniu i telewizji była mowa, to teraz w takim razie coś o programie Twoja twarz brzmi znajomo. Jak doszło do tego, że wziąłeś w nim udział? Nina Terentiew, z którą znamy się od wielu lat, odezwała się do mnie i zrobiła bardzo miłą rzecz, proponując udział w edycji programu. Przede wszystkim było mnóstwo śmiechu, bo my z Piotrem Gąsowskim ciągle byliśmy strofowani za niewybredne teksty, których tutaj jednak, przepraszam, ale nie przytoczę. Sprawą smutniejszą jednak jest znany wielu ludziom z branży fakt, co robi tak zwany show biznes z młodymi ludźmi, dodajmy coraz młodszymi. Dotyczy to nawet tych nielicznych, którym się powiodło, bo najczęściej muszą zapłacić bardzo wysoką cenę za chwilę popularności. A jeśli pomyślimy o tych wszystkich, którzy mieli ogromne ambicje i ciężko pracowali, a jednak im się nie udało? Oni nie wiedzą, że pik w górę nie trwa wiecznie, a sukces wcześniej czy później przemija. Po takim niepowodzeniu w większości stają się życiowymi rozbitkami. Na zawsze. Pożegnałem się z programem bez większego żalu, bo nie bardzo chciałem mówić ludziom, którzy robili coś nie tak, że to jest do niczego. Była taka panienka, która naprawdę nie potrafiła ani tańczyć, ani śpiewać. Nic nie umiała. Ale była promowana ze wszystkich sił i nie mogłem zrozumieć, z jakiego powodu, a przede wszystkim po co. Tak więc z programem rozstałem się bezboleśnie, ale zawsze powtarzam, że jestem wdzięczny Polsatowi i pani Terentiew. Tym bardziej, że w jednej z edycji programu wystąpił jako uczestnik mój najmłodszy syn Krzyś. Do tego wrócimy, ale jedna sprawa nie daje mi spokoju. O twoim głosie było sporo, ale nie słyszałem, aby kiedyś zadano ci to pytanie. Jaką masz skalę? Jakby to powiedzieć, no... dużą. Na pewno 3 oktawy z kawałkiem i w takich rejonach jestem w stanie spokojnie się poruszać. Jeśli chodzi o wysokość, ona trochę zależy od pogody i dyspozycji dnia, ale na pewno śpiewam bez większego trudu powyżej skali tenora. Mąż Aleksandry Kurzak, Roberto Alagna, który jest współcześnie jednym z najbardziej znanych europejskich tenorów, a przy okazji okazał się moim fanem, słysząc mnie kiedyś na próbie o godzinie 11 powiedział: chłopie, ty nie zdajesz sobie sprawy, co to jest. O 11 być w takiej dyspozycji głosowej, zrobiłbyś ogromną karierę operową. Śpiewanie mnie nie męczy. To tak najkrócej.
1: To był fragment książki Śpiewanie mnie nie męczy, wydawnictwa Harde.
2: Historia polskiej muzyki w radiu SK2. Magazyn muzyczny. Sebastian Makowski z zespołu Ptaki przez Y na samym końcu. Dzisiaj jest gościem Radia SK2. Na pewno kojarzycie i znacie ten potężny rockowy głos. Cześć Sebastian.
3: Witam wszystkich serdecznie, witam ciebie.
2: Sebastian czy Seba? Jak do ciebie mówią?
3: Nie mam jakiegoś takiego, wiesz, ubolubionego sformułowania w swoim kierunku. Byle życzliwie i ciepło. Ale głównie Seba, Makoś też bardzo często.
2: Typowy Seba, taki właśnie z podwórka?
3: Wiesz co, ja się w ogóle nie łapię na estetyzowanie w tego rodzaju jakby rzeczy. Absolutnie też jestem podwórkowy Seba, bo moja cała, że tak powiem, przeszłość młodzieńcza właściwie z podwórkiem jest związana. I to bardzo sentymentalnie. Właściwie wszystkie znajomości, które mam podwórkowe, przetrwały do dzisiaj. Niezależnie od tego, kto trafił w co w życiu, czyli innymi słowy, czy jest dyrektorem banku, czy jest policjantem, czy jest muzykiem, czy jest na przykład hydraulikiem na jakiejś tam posiadówce. Każdemu te role życiowe, krótko mówią, mijają i są po prostu tymi podwórkowymi znowu chłopakami. To jest bardzo fajne. Każdy ma taki pojedynczy korzenik, który tak idzie i ma zadziwiającą grubość i potęgę właściwie taką pamięci.
2: Taka ścieżka, która prowadzi do tego trzepaku przed blokiem,
3: tak jest,
2: który jest.
3: Tak, jak najbardziej.
2: O tych miejscach również porozmawiamy, bo chyba do tych miejsc również wracasz w najnowszej płycie, którą wydałeś razem z chłopakami. Go Dot. 2024 po 20 latach dopiero kolejny krążek. Co w tym czasie robiłeś?
3: Wiesz co, mogę ci zrobić na przykład kuchnię albo szafę. Jestem stolarzem.
2: Czyli złota rączka.
3: Ale w sumie jestem zadowolony, tak, z tego określenia, bo jakby nie widzę w tym problemu, ponieważ lubię tą robotę akurat i...
2: Lubisz dłubać w drewnie?
3: Tak jest.
2: Drewno jest cierpliwe.
3: No jest cierpliwe, ale my żyjemy w takim świecie, w którym niewiele rzeczy możesz wziąć do ręki po skończonej robocie, nie? A meble, one są powiedzmy bardziej wymagające niż skrzynka do jabłek. Każdy stolarz, który praktycznie, nie wiem, robi kuchnię, no to wie, o czym mówię, że każde pomieszczenie jest inne, każda kubatura jakby tego pomieszczenia, to 3D jest inne i wyzwania są inne, dekory są inne, więc możliwość skończenia czegoś i na końcu zobaczenie, wiesz, w oczach powiedzmy odbiorca, szczególnie to są kobiety, też trzeba powiedzieć, takie zadowolenie, czyste szczęście, bo akurat przy kuchniach one największą taką mają swoją rolę, jeżeli chodzi o odbiór. No to też jest taka przyjemna sytuacja właściwie dla wykonawcy, że masz, zrobiłeś, jest okej.
2: Okay, czyli rozumiem, że jak wychodzisz po skończonej robocie od klienta, w cudzysłowie teraz mówiąc, to każda pani jest zadowolona z twojej usługi.
3: Ja ci powiem, jakkolwiek to brzmi, wiesz, dwuznacznie, akurat w przypadku kuchni, o ile ją masz na myśli,
2: tak, to tak mówimy jest. Cały czas o kuchni.
3: Tak jest.
2: Sebastian, płyta Go Dot, tutaj spotkaliśmy się, aby o niej porozmawiać. 20 lat to szmat czasu, twoja kuchnia, nie wiem, czy ma 20 lat, czy nie.
3: Wiesz
2: ale...
3: co? Ale to jest ciekawa sytuacja. Prawdopodobnie chyba to gdzieś tam się razem. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś wiesz, nemezis z tym związany, bo to byłoby smutne. W zasadzie to wtedy musiałbym robić kuchnię średnio co 3 lata, bo chciałbym przynajmniej co tyle nagrywać płytę.
2: Go Dot, litera D łączy w nazwie płyty dwa słowa. No bo ja to tak starałem się jakoś rozkminić po swojemu, wiesz. God i Dot, czyli Bóg i kropka. God i Dot. Go Dot, czyli silnik do tworzenia gier trójwymiarowych i Go Dot to też postać nierzeczywista, na którą się czeka, lecz która nigdy nie nadejdzie. Które z tych sformułowań dotyczy twojej płyty?
3: Wiesz co, jest to na pewno trochę prowokacja. Na pewno nawiązuje też w dużej mierze do sztuki Becketta, czekając na Go Dota. Niemniej już tą rozkminkę, którą ty zrobiłeś, już ją też słyszałem. My próbujemy tą płytą opowiedzieć taki trochę brak tego, co w muzyce jakby ostatecznie dla nas jako też odbiorców jest takim dojmującym elementem jakby współczesności. Brakuje trochę takiego ducha. No chcieliśmy raz, że tego ducha więcej wprowadzić tą muzyką, a element w sumie taki beketowski, że czekając na Godota, czyli kogoś, kto nie nadchodzi nigdy, w pytaniu to zostawiamy. Ta duchowość nie musi być przypięta do ani do Boga, ani do czekania za Bogiem. Przejawia się ta duchowość zupełnie inaczej niż, nie wiem, 100 lat temu czy 200 lat temu. Możemy szukać ją na własny sposób i tyle.
2: Chciałeś razem z chłopakami z zespołu tchnąć ducha w muzykę i w tę płytę. Ty wierzysz w duchy?
3: W duchy, wiesz co, nie. W duchy nie. Uważam, że wiesz, w dobie fizyki kwantowej, w ogóle fizyki współczesnej, która daje nam takie potężne narzędzia, aby niekoniecznie się podpierać szczędziwymi jakimiś tam, wiesz, istotami, którzy tam sprawują nad nami pieczę. Mamy o wiele większe, ciekawsze właściwie możliwości, aby poszukiwać źródła i tajemnicy życia, nie?
2: A wierzysz w to, że muzyka ma duszę?
3: Tak, wierzę w to.

0: 10 utworów, 10 różnych uczuć, o których teraz rozmawiamy z Sebastianem Makowskim z zespołu Ptaki w Radiu SK2. Każdy ma swoją historię. Do tych wszystkich ty sam napisałeś teksty.
1: Tak jest.
0: No to w takim razie, z płyty Godot. Pierwszy numer, który otwiera tę płytę, zatytułowany Diament, a właściwie Diamentowe Serce. O czym opowiada Diament?
1: Diament jest najprostszą formą wypowiedzenia takiej myśli, że w sumie jedyne, co mamy i o co powinniśmy dbać, bo dbamy o różne rzeczy w życiu, powinniśmy po prostu zadbać o serce, żeby ono było zawsze dla nas dobre. Wiesz, my z biegiem czasu, my trochę kombinujemy sami ze sobą. Idziemy w jakąś konfrontację z życiem, z ludźmi i trochę próbujemy też się obracać według pewnego jakby takiego sprytu życiowego. I jest takie powiedzenie, wiesz, jak patrzysz w otchłań, pamiętaj, że otchłań też patrzy w głąb ciebie, a więc jak zaczniesz za dużo kombinować ze sobą, będziesz cwaniaczu, żeby osiągać pewne cele, to nawet nie wiesz, że na przykład po 5-10 latach też się zmieniasz, jesteś innym człowiekiem. Wydaje mi się, że jedynym takim skarbem to jest właśnie to serce, że jeżeli będzie miało zawsze głos taki czysty, mocny w nas, to będzie nas chronić. To jest troszeczkę kwestia sumienia, no ale sumienie jest mniej sexy, sumienie jest mniej wymowne w treści, ale trzeba sobie powiedzieć szczerze, że jeżeli będzie to, powiedzmy, na poziomie takiego diamentu, czyste i twarde, to może będziesz miał jakąś stratę w życiu, może nie zawsze osiągniesz to, co chcesz, może nie osiągniesz tego celu, który gdybyś był bardziej perfidny albo na przykład bezwzględny, byś go osiągnął, ale gdzieś na koniec dnia wydaje mi się, że będziesz miał przyjemne poczucie, że no masz ten skarb w sobie, nie?
0: Moulin Rouge, ach, paryski kabaret mi się teraz przypomniał. Śmiało można zatańczyć kankana.
1: No jest taka siekiera, ta płyta jest tak skonstruowana, że jak dojdziemy do końca, to nam wyjdzie taki jasny obraz, ale na tą chwilę trzeba powiedzieć, że utwory troszeczkę idą na zasadach takiej kontry, czyli śpiewaliśmy o diamencie, a Moulin Rouge dotyka powierzchowności, która jest dookoła nas, że możesz nie nabyć umiejętności wchodzenia w głębokie relacje, to Moulin Rouge możesz tak zahuczeć te emocje i ta piosenka też jest taka hucząca, mocna, ten język francuski jeszcze specjalnie został dorzucony, żeby jeszcze wzmocnić po prostu ten element.

0: znasz język francuski?
1: Absolutnie nie. Nie znam języka francuskiego, słuchaj, ale tak się uparłem, bo lubię język francuski, więc się uparłem, że jeden z utworów, który będę wykonywał kiedyś w przyszłości, będzie miał właśnie język francuski. No więc to się jakoś tak fajnie nam tutaj powiązało z samą estetyką Moulin Rouge i to, co powiedziałeś z kankanem i w ogóle z tymi skojarzeniami dookoła, czyli takiej rubasznej trochę zabawy. To jest takie wyczyszczenie serca do cna, ale w sumie niewiele potem pozostaje, nie?
0: Pozostaje nadzieja. Zrodzony z nadziei.
1: I teraz zaczynasz kombinować dobrze. Ta płyta właściwie i te poszczególne tytuły też wprowadzają nas w taką historię, że my się zmieniamy i najpiękniejsze w człowieku jest to, że się możemy zmienić. Jak ktoś posłucha Zrodzonych z nadziei, chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że to nie jest jakiś religijny utwór. Mm-hmm. Też nawet nie jest do końca utwór o Bogu w tym znaczeniu, o którym ludzie zwyczajowo myślą.
0: Choć tak może się wydawać. Może tak się wydawać po tytule tego utworu Zrodzony z nadziei, ale również i po okładce płyty.
1: Może się też tak wydawać, ale Godot cały czas powinien być takim drogowskazem i taką czujką, bo to też jest takie oddanie hołdu gościowi, który napisał coś naprawdę potężnego, nie? Bo jak obejrzy się, albo się przeczyta, powiedzmy, czekając na Godota, to się zobaczy taką genialną zdolność takiego języka bardzo wyczyszczonego z ozdobników i mówiącego wprost, jak strasznie jesteśmy w beznadziejnej sytuacji, poszukując po prostu tego Boga. Czymś innym jest, wiesz, mieć pewność, że On jest, a czymś zupełnie innym jest być nastawionym ciągle na taką obecność w tajemnicy jakby życia, nie? Bo ja właściwie to chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że płyta ma taki przydźwięk trochę, że ktoś mógłby powiedzieć, że taki jakiś ultrakatol właściwie, nie? To tam jest, tam w nim drzemie, ale tak nie jest. Ja po prostu jestem człowiekiem, który, nie wiem czy to masz, ale lato, wyjdziesz sobie powiedzmy na polanę albo nawet w mieście, no w mieście to się nie uda, ale bo to musi być jednak...
0: Musimy wyjechać z betonowego lasu.
1: Tak jest i musisz spojrzeć w niebo i patrzysz w te gwiazdy. I po prostu...
0: Ja tak mam w nocy najczęściej. U mojej babci totalna wiocha, nie ma w ogóle świateł miejskich, nic, zero, wokół masz las. Wyobraź sobie teraz, że patrzysz w niebo i widzisz miliony, setki milionów gwiazd na niebie. No i wtedy czuję takie wewnętrzne katarzis delikatne i coś mi się też wydaje, że nie jesteśmy chyba w tym kosmosie sami.
1: I musi się tak, wiesz, podczepić pod tą energię, nie? Mm-hmm. I to obcowanie z tą energią, ty nie musisz tam sobie konkretyzować tych rzeczy, czy taka religia, czy taka, czy śmaka, czy w ogóle jakakolwiek religia. Wystarczy, że po prostu jako człowiek, jako taki ssak trochę, któremu jest dane doświadczyć inaczej, powiedzmy, tego nieba, kosmosu i gwiazd niż na przykład, nie wiem, żółwiowi, bykowi, po prostu nawet małpie, masz zdolność, nie wiem, może dzięki korzenowej, którą masz, złapać zupełnie inny namysł nad swoim życiem i nad całą resztą. I to jednak ciebie ustawia inaczej, wiesz, tak wibracyjnie do swojego życia, nie?

0: Sebastian Makowski z zespołu Ptaki gościem Radia SK.
1: Ale ja.
0: Zazdroszczę ci włosów. Ja ich nie mam.
1: Ale powiem ci, że już powoli czoło zaczyna wygrywać jakby z całą resztą.
0: Do czego zmierzam? Czy lubisz czuć wiatr we włosach? Jak wieje.
1: Szkoda.
0: Jak wieje.
1: A, to cię mam. No rozumiem. Ale w sumie szkoda, że nie ma Piotra, bo on znowu jest harlejowiec stary, więc no. Idealnie można by jego było zapytać o ten tytuł.
0: Wieje. Zaznaczę tylko, że to jest czwarty numer na waszej płycie Godot, zespołu Ptaki. Inspiracją był widok rozhuśtanej wiatrem żaglówki.
1: Akurat ja mam za sobą taką historię, że znajomy mnie zaprosił swego czasu na podróż na Bornholm. Zawsze pływałem takimi, wiesz, żaglóweczkami.
0: Pięknie po prostu, tam jest.
1: Ale w sumie ja pływałem zawsze, wiesz, w strefie jakby lądu, nie? I wydawało mi się, że jestem mocny, nie? My wypłynęliśmy i trafiliśmy w jedną stronę sztorm i w drugą było stronę sztorm. I ja przetestowany na wszystkich tam wesołych miasteczkach, bo uwielbiam w zasadzie wszelkiego rodzaju dziwactwa takie dynamiczne. Wydawało mi się, że jestem mocny, ale wypłynęliśmy, cofnąć się nie mogliśmy, więc ja po prostu byłem wiecznie za burtą. Już nie było czym, a jednak cały czas te skrzydła były. Ja byłem tak wykończony i jeszcze do tego wszystkiego...
0: Wszędzie mnóstwo wody, a ty odwodniony.
1: A ja odwodniony, dokładnie, tak? Przed sztorm, słuchaj. Mieliśmy taką akcję tam, że już panowie zaczęli mieć takie aparaciki sobie tam wierzać na szyi, gdyby się tam, wiesz, wszystko powywracało, żeby była zdolność. Ale fajna historia pod tym kątem, że ludziom takim nowoczesnym, że tak powiem, nie jest do końca dane takie, wiesz, ekstremalne jakieś przeżycia. Na przykład na takiej żaglóweczce jesteś od lądu 5 godzin i tu 5 godzin, dookoła nic i naprawdę to jest opcja.
0: I nawet jak umiesz pływać, to i tak to ci nic nie pomoże.
1: Tak, jak zobaczysz tą falę właściwie, taką duże masy wody, które po prostu się przemieszczają, żaglówkę, która ma co chwilę odkrywaną i tą śrubę napędową, bo my nie mogliśmy już na żaglu płynąć, a silnik nam się też po prostu popsuł. To kręć się wokół tego powiedzenia, co cię nie zabije, to cię wzmocni, to w sumie wracasz później taki, wiesz, ozdrowiały z wielu swoich kłopotów, wiesz, o co chodzi, nie? Że tobie się wydaje, że tu jest problem, tam jest problem. Mhm. Tak naprawdę, wiesz, my dużo problemów nie mamy, jeżeli jesteśmy zdrowi, mamy co tam do gara włożyć.
0: Jak nie kapie na głowę, to jest najważniejsze. Tak. Jak jest zdrowie, no to też trzeba się cieszyć.

0: Czy ty jesteś z sierpnia?
1: Nie, jestem z kwietnia. Ale w sierpniu rzeczywiście bardzo często wracałem na chatę miastem.
0: Sierpień, czyli kolejny wasz numer, piąty na płycie Godot, to jest spacer po rodzinnym mieście. Często lubisz wracać w te rodzinne strony.
1: Lubię. Człowiek łapie taki sentyment do miejsca, z którego pochodzi. Jestem z Bydgoszczy, a przez to, że mieszkam w takim trakcie, że mogę sobie wracać bulwarem Brdy, rzeki bydgoskiej, to bywały bardzo często takie momenty, w którym jak wracałem po jakichś tam nocnych, pubowych sobie historiach na chatę, to przestałem wracać taksówką, ale zacząłem wracać po prostu na pieszo. I się łapałem na tym, że nawet powód wyjścia na miasto był związany ze spacerem po prostu nocnym, bo wiedziałem, że będę wracał, nie? Więc
0: to tak, było takie romansowanie z tym miastem.
1: Tak jest. Też się trochę uparłem u chłopaków, zależało mi, żeby teledysk zrobić do tego u siebie w mieście, żeby tą ścieżkę, którą śmigam, też pokazać, bo te wszystkie miejsca, które ja tam mijam, to są też miejsca, z którymi są związane określone historie, więc to jest taka sentymentalna podróż i powrót i podejrzewam, że każdy, kto wraca swojego miasta ulicami, wiesz, gdzieś tam osiedlami, ma te swoje jakieś tam zaułki, przejścia, ma dokładnie podobne stany i wie, o czym mówię, nie? Że jeżeli pójdziesz, tak się zanurzysz sam w sobie, to masz taką przyjemność łażenia po swoich kątach. No.

0: jak byłeś młodym chłopakiem, latałeś w krótkich spodenkach. O czym marzyłeś?
1: Wiesz co? Nie miałem chyba jakichś marzeń, wiesz, zmierzających w kierunku na przykład za 10, 15, 20, 30 lat.
0: Będę śpiewał w rockowej kapeli.
1: Nie.
0: Nie.
1: Mm-mm, absolutnie. Bo ja jestem chłopakiem, który grał na gitarze akustycznej od samego początku. Ja nie byłem z tych, którzy kupują gitarę elektryczną i na parze Henriksa. Byłem z tych, który zaczyna grać na gitarze, nie dlatego, że mi ktoś ją kupił, tylko moja siora, bo mam dwie, dostała od babci na przykład w prezencie gitarę i to ja jej podkradałem, a ona raczej tam za bardzo nie grała. Potem w konsekwencji chciało się grać na tej gitarze, więc grałem na ulicach. I to były pierwsze pieniądze, które zarobiłem. Mhm. Jeździłem sobie do Torunia, do Trójmiasta często przyjeżdżałem.
0: I dużo można było wyciągnąć kasy z takiego grania?
1: Wiesz co, w tamtym czasie to byłem, wiesz, szczęśliwy, no. Co ci powiem, no dzisiaj bym powiedział, że to są małe kwoty, nie? Ale bywały sytuacje już nawet później, to była dosyć konkretna kasa, nie? Jak się trafiło i przyjechało...
0: Parę stówek?
1: Ja już nawet tego nie potrafię przeliczyć, ale na dzisiaj powiedziałbym, że byłem w stanie przyjechać z racji tego, że moja mama pracowała na PKP, była pracownikiem PKP. Ja miałem bilet darmowego przejazdu, więc jako młody chłopak mogłem sobie pojechać gdziekolwiek, gdzie bądź, z tą gitarą i chętnie jeździłem właśnie do Trójmiasta, bo tutaj najwięcej się można było zarobić. I w Sopocie, na Monciaku, jak się...
0: Wiesz, no
1: to miałem taki, wiesz, futerał, otwierałem ten futerał, miałem taką swoją kartkę zapisaną, nie, że zbieram na piwo czy na coś, tylko miałem coś takiego napisane jak badam współczynnik wrażliwości. Miałem wzór na to, słuchaj, ilość przychodzących osób, ilość wrzuconych pieniędzy, więc to były komiczne sytuacje, wiesz, bo masa ludzi to łapała tak z przymrużeniem oka, ale były takie starsze jakieś panie, które przychodziły i patrząc, wczytując się w to wszystko, no chciały zdać ten egzamin, rozumiesz, czy ona ma jednak tą wrażliwość, nie, i tam wygrzebywały te ostatnie swoje miedziaki. No, cieszę się, że to miałem, że masz też taką historię opowiedzianą na różnych płytach, wydartą trochę z ulicy. To mi się akurat przydało i jestem tak jakby sobie wdzięczny za to, że nie spaniałem i w niektórych sytuacjach miałem wątpliwości, czy to robić. Właściwie ja to robiłem.
0: Sebastian Makowski z zespołu Ptaki w Radiu SK2. Rozmawiamy o najnowszej płycie Godot, Małpi Gaj, numer 6. Lubisz skakać po drzewach.
1: Wiesz co, zdarzało się.
0: No.
1: Nawet przechodzić z brzozy na brzozę. Ja jestem takim, wiesz, chłopakiem prowincjonalnym, uwielbiam właściwie wieś. Za młodu mieliśmy taką zabawę z moim kumplem Romanem. Bardzo często na brzegach lasu są takie elastyczne drzewka i można...
0: Samosiejki tak zwane.
1: I można je bardzo mocno nagiąć do kolejnego drzewa, więc oczywiście można było się przemieszać z drzewa na drzewo, dopóki nie pomylisz tego z sosną i na przykład nie złamiesz tego czubka i po prostu nie poleżeć prosto na łeb. I takich historii kilka mieliśmy, ale akurat Małpi Gaj jest zupełnie o czymś innym. Znaczy chcieliśmy ucelować w taką metaforę, aby się za bardzo nie przejmować tym, co się dookoła nas dzieje, a szczególnie w polityce, bo zawsze wydawało mi się, że żyłem w przeświadczeniu, że powinniśmy mieć jakąś taką czynną, aktywną zdolność wypowiadania się o pewnych sprawach, żeby kształtować tą rzeczywistość dookoła nas, ale zobaczyłem przez ostatnie, powiedzmy, takie 7 lat, co jednak z nami robi trochę polityka. Z ludźmi zobaczyłem, jak się bardzo mocno konfliktujemy, że nie mamy zdolności operowania taką wyświechtaną tolerancją, o której tak często dużo mówimy, a jednak się za to ubierzemy. Jakoś tak nas bardzo mocno rozgrywają, mam wrażenie. I z prawa, i z lewa. I dlatego Małpi Gaj został napisany po to, aby mieć tą zdolność życia swoim prywatnym marzeniem i tak iść przez życie. Idź za głosu, jak potrzebujesz, w sprawach polityki, ale jednak bądź przytomny i nie da się rozgrywać.
0: Bo to, co jest najważniejsze, to miłość, a można ją odnaleźć w takim miejscu jak jaskinia, załóżmy. Jaskinia, czyli numer 7 na płycie Godot.
1: No i tutaj dotykasz, wiesz, takiego już bardzo fajnego, wrażliwego momentu na tej płycie, że pierwsze miejsce, gdzie się kojarzy nam jakby kolebka ludzkości, to jest właściwie jaskinia, nie? No. Teraz sobie tak wyobraź sytuację, że dawno, dawno temu, tak się cofając nawet paleontologicznie w tył jakby ludzkości, zaczyna się pojawić taka architektura trochę duszy, nie? I architektura też emocji. I myślę sobie, że tamta bliskość się rodziła jako pierwsza. Mieliśmy zdolność odpalić tam to ognisko i, nie wiem, kogoś przytulić, nie tylko do takiego zmysłowego zaspokojenia swoich potrzeb i być może ta bliskość, to uczucie, tam rodząc się, jako jedyne daje ci formę satysfakcji i spełnienia, bo kimkolwiek byś nie był, jakąkolwiek rzecz w życiu byś nie robił, czy będziesz dziennikarzem, muzykiem, hydraulikiem, stolarzem, dyrektorem i tak dalej, będziesz biedny, bogaty, raz tak, schorowany czy nie, ale jeżeli będziesz miał cały czas silnie obecną bliskość kogoś i miłość, to nigdy nie powiesz na koniec, że to życie było złe i zmarnowane. Nie będziesz żałował niczego.

0: Może to, co teraz powiem, będzie trochę smutne, ale kiedy człowiek umiera, nie chce tych pieniędzy, tych pucharów, tych wszystkich płyt, tych gitar, które miał. Tak naprawdę całe nasze życie, które prowadzi do jednego, bo wszyscy, wiadomo, spotkamy się w jednym punkcie, to w tym samym punkcie będziemy oczekiwać tylko jednego, drugiego człowieka, powrotu do tej jaskini, czyli do tej prawdziwej, czystej miłości.
1: Tak jest. Szkoda było zmarnować to, co powiedziałeś, że jaskinia też jest takim efektem trochę artykułu, który dawno temu przeczytałem. To był artykuł spowiednika, który po prostu trafia do miejsc, gdzie ludzie są już w opiece paliatywnej albo w hospicjum i rozmawia z różnymi ludźmi, którzy mieli różne życia. Te role, które nam jakby świat daje, życie daje, one są po to, żeby wypełnić tą grę, na którą się umówiliśmy, że mamy to życie, mamy ten świat, żeby ono jakoś szedł do przodu, z postępem się rozwijał, no to mamy pewnego rodzaju rolę. Czyli ktoś jest tam dyrektorem, ktoś jest artystą, ktoś jest, ma jakąś inną funkcję, ale potem właśnie, jak powiedziałeś, wszyscy trafiamy w jedno miejsce. Ten spowiednik powiedział, że wszyscy jakkolwiek różnie oceniają swoje problemy, to na końcu przewija się ta jedna myśl. Zmarnowałem za dużo czasu na te rzeczy, które w tej grze były niby istotne, niby. Mhm. Ale każdy, wiesz, w sumie nic by nie stracił, gdyby odpuścił trochę pewne rzeczy, nie?
0: A mógłby nawet więcej zyskać.
1: Mógłby jeszcze więcej zyskać, ale największym elementem to jest strata taka czysta w bliskości. Jesteśmy coraz bardziej samotni. Więc jest jakiś ubytek w nas, czegoś nie zauważamy bardzo ważnego, co powoduje, że do takiego wniosku dochodzimy. I o tym jest stupor. Bo stupor jest właściwie historią gościa, który jedzie samochodem, staje na światłach, jest czerwone, zapala się zielone i on nie jest w stanie ruszyć po prostu z tego miejsca. Mimo, że ten strumień życia go popycha dalej, bo on...
0: Dlaczego nie chce jechać, skoro ma zielone?
1: No właśnie. Tam też jest odwoływanie do miłości w refrenie takiej miłości nauczonej od mamy. Ma właściwe kierunki nadane, ma właściwe źródło w sobie, ale nie potrafi jakby w to życie wejść z taką prawdą, którą wyniósł z domu, czyli z miłością, która właściwie powinna w nim kwitnąć i się przejawiać także w relacji, nie wiem, z kobietą, albo na przykład mieć poczucie takiego szczęścia i spełnienia, że jest we właściwym miejscu jakby w swoim życiu. Gdzieś w tym wszystkim, w tej grze bardzo często popełniamy błąd i to jest tego rodzaju jakby taka próba wrzucenia namysłu w tym utworze stupor.

0: Świat wydaje ci się, że stanął na głowie, wywrócił się do góry nogami, jak teraz patrzysz na to wszystko. Kiedyś, żeby umówić się z dziewczyną, doznać tak zwanego pięknego uczucia, którym jest miłość, trzeba było stać przed domem, czekać aż przyjdzie, trzymać w ręku kwiaty, a teraz wystarczy wejść na Tindera, załóżmy. Czy przeraża cię to, że chcemy, żeby w życiu było nam łatwiej, ale czy jest nam dzięki temu lepiej?
1: O, widzisz, to jest bardzo ważne. Dokładnie używasz słów, wiesz, tak jak mówisz, ten świat przyspiesza, nie mamy zdolności tego przetworzenia na tyle, aby ocenić ostatecznie, czy to jest dla nas dobre, czy nie. A zwróć uwagę nawet, jakie się sytuacje przytaczają, takie brudne przez internet, kiedy te historie po prostu mają taką w sumie niefajną ścieżkę kojarzenia tej miłości od najmłodszych lat. Młodzi dużo tracą, że nie mają tej zdolności takiego doświadczenia, jak my to mieliśmy, nie? Znaturalizowanego podejścia do tych rodzących się pierwszych mgławic, że tak powiem, w naszym serduchu, nie?
0: Tak, żeby na początku spotkało się ze sobą serca, żeby to było takie właśnie inne uniesienie, a nie od razu cielesne. Sebastian Makowski, płyta Godot zespołu Ptaki, no i 9 numer na tej płycie, tytułowy numer tej płyty, Godot. Jeżeli nie słyszeliście nigdy głosu Boga, to w tym numerze usłyszycie. To prawda?
1: To utwór absolutnie, wiesz, na zasadach takiej prowokacji, ponieważ rzeczywiście w pierwszej zwrotce mówi sam Bóg, ale to jest pokazanie właściwie w tym utworze, że jeżeli już próbujemy o czymś myśleć, próbujemy tego dotknąć, to robimy to tylko takim językiem, jaki jest nam dany. I wiesz, pewnego rodzaju tradycje, kultury pozwalają nam tej tajemnicy dotknąć, a więc to jest taka próba skorzystania z tego języka w zwrotkach, tylko po to, żeby wyśpiewać w refrenach swoją postawę. Chyba nawet nie tylko też swoją, bo właściwie mało mówimy dzisiaj o Piotrze Łukaszewskim, a to też trzeba dwa słowa powiedzieć. Tak. Produkował tą płytę i wspólnie ją w jakiś sposób prowadziliśmy na poziomie takim wrażliwościowym i przy tym utworze obydwaj stwierdziliśmy, że w sumie najlepszym tytułem dla płyty będzie dlatego Godot, ponieważ my wszystkimi utworami zmierzaliśmy do tego Godota. Człowiek po prostu jako istota taka szukająca cały czas sobie tam ścieżki takiej życiowej, ostatecznie zaczyna siebie porządkować, kiedy dostrzega jednak swoją małość w kosmosie, że mamy oczywiście ambitną drogę rozwoju, ale w pełni ludźmi się stajemy wtedy, kiedy mamy taką zdolność, aby dotykać tej tajemnicy w sposób piękny. Tak jak wracamy do tej twojej polany, tego lasu, o którym mówiłeś, że wychodzisz i spojrzysz w niebo, nie wiem, u babci, to masz takie głębokie, wypełniające ciebie poczucie obecności i uważności, jakby, rozumiesz? I to jest takie coś, co ci wystarcza. Już nie musisz powiedzieć, kto to jest, ale już jest tym silnym stanem. I ten Godot właściwie do tego nawiązuje o tyle ciekawie, że czekając na Godota, ta postać jest nierzeczywista i wątpliwa, to w naszym przypadku akurat ona jest tak wyśpiewana z dużą wiarą i nadzieją. No więc 9 utwór Godot.

0: dziewiąty godot, ale żeby do tego godota dojść, żeby go doświadczyć, żeby go zauważyć, żeby go poczuć w sobie, to przez to życie trzeba przejść na słodko i przez piekło.
1: Przez piekło. No i to w zasadzie, wiesz, domyka nam tą całą historię w sposób, wydaje mi się...
0: Tu jest ten dot, czyli ta kropka.
1: Ta kropeczka, zgadza się. Cokolwiek bym tutaj dużego nie próbował rzeźbić i opowiadać, to być może się na końcu okazać, że wiesz, ja się dzielę swoim snem, bo ta piosenka Na słodko przez piekło fajnie się tam według mnie kończy, ponieważ opowiadam tam szumnie, co nie zrobię, jakiej postawy bym tam nie miał, to wiesz, jestem skłonny tą postawę mieć, jestem skłonny twierdzić, że w niej wytrwam, dopóki mnie jakby nikt nie obudzi, nie? Mam ileś tam miliardów ludzi, każdy ma jakiś tam pomysł na to życie, każdy ma odpowiedź na tą tajemnicę, co to nami czuła być może, każdy z nas ma tam swój sen, nie? I my tak się dzielimy trochę tym snem, trochę dzielimy się tym poglądem na różne rzeczy i może się okazać, że się wszyscy mylimy, nie?
0: Komu dziękujemy? My tutaj rozmawiamy z Sebastianem Makowskim, ale tak, przecież jeszcze do tego cudownego dziecka, jakim jest ta płyta Godot, przyczynili się również i twoi kumple z zespołu. Tak.
1: Ta płyta jest o tyle fajna, że wiesz, ona jakby się rodziła w taki sposób fraktalny. Ona się pojawiała nie z jakimś tam grubym planem, tylko to po prostu rosło cały czas i my sami ją obserwując, widzieliśmy jakieś takie zaskakujące dla nas historie.
0: Bo no bo to jest płyta, którą pisało życie.
1: Naprawdę, tak? W tym przypadku ta historia się przetoczyła. Na płycie też bierze udział syn Piotra Łukaszewskiego, Mikołaj Łukaszewski. Chłopak, który do kolana mi sięgał, kiedy graliśmy koncerty jeszcze w tamtym czasie. Wchodził czasami na scenę z taką atrapą gitary, udawał, że gra.
0: Mikołaj
1: Łukaszewski. No, jak ktoś tam cierpliwie sobie wytropi to na YouTubie, jest taki koncert, gdzie Mikołaj wchodzi w Pruszczu bodajże gdańskim i gramy Zaklęty dom i stoi taki mały, wiesz, gzup, gra i teraz na Poland Rocku jako już normalnie muzyk tego zespołu, świetny gitarzysta, stoi i gra Zaklęty dom, podpięty pod piec.
0: Ojciec synem.
1: Ojciec synem, mówię ci, petarda w ogóle. Historia, wiesz, naprawdę wzruszająca. Przy czym oczywiście też Marcin Kłosowski, basista, który nagrał wszystkie linie basu. Gra z nami teraz i pewnie będzie grał też również koncerty Konrad Ciesielski. I oby nam przyszło też grać w takie koncerty, w którym będzie można odpalić Hammonda, to wtedy będziemy zapraszać jeszcze osobę, która też nagrała tutaj świetne partie klawiszowe. Mariusz Neyman.
0: Zapraszamy również na media społecznościowe, bo macie, prawda? Tak, Instagram i Facebook.
1: I tam śledzić wszystko, jeżeli będą jakiekolwiek koncerty, no to będą tam ogłaszane, więc zachęcamy jak najbardziej.
0: Tam również dowiecie się wszystkich szczegółów na temat płyty Godot, bo tam również są wrzucone odpowiednie posty na ten temat. Jeżeli chcielibyście oczyścić swoją duszę, to powiedzieć wam muszę, że do odtwarzacza trzeba wrzucić ten oto krążek Godot, formacja Ptaki, a ja miałem przyjemność rozmawiać z frontmanem Sebastianem.